0: różnym asymetrią ciała, typu skoliozy, typu bóle kolan, typu na przykład płaskostopie wtedy się pogłębia, co również ma wpływ na dalszy wygląd naszego ciała, czyli na przykład to, żebyśmy mieli sylwetkę wyprostowaną, pionową, wzrok skierowany horyzontalnie. To są bardzo ważne rzeczy i tutaj współgranie całego organizmu, zarówno tkanki mięśniowej, jak i tkanki kostnej w postaci szkieletu, musi być jakby zsynchronizowany.
1: I stąd mogą się brać na przykład truje na WF-ie, bo gdzieś ten organizm nie nadąża za ćwiczeniami, które założył nauczyciel?
0: Zdecydowanie tak. Można przyjąć taką teorię, dlatego że w okresie rozwojowym nie każdy przechodzi go jednakowo. Jeden ma wcześniej, drugi ma później. Jeden wyskoczy jak wieża, drugi będzie czekał jeszcze dobry rok, może 2 lata, więc będą różnice w tak zwanym usportowieniu, jeżeli o tym mówimy, na pewno zauważalne. Natomiast ustalony program lekcji wychowania fizycznego jest dla jednostki każdej, a nie bez podziału na fazy rozwojowe. I tym sposobem obciążenia w tym okresie rozwojowym również powinny być rozsądnie dobierane, ponieważ mogą prowadzić często do kontuzji, a już nawet tak zwanych zwyrodnień, co często u młodych sportowców pojawia się taka jednostka chorobowa polegająca na jałowej martwicy, guzowatości kości piszczelowej, bądź zwapnieniom przyczepów mięśni długich, na przykład mięsień czworogłowy uda w przyczepie bliższym również w wyniku przeciążeń ulega często zwapnieniu bądź właśnie tej jałowej martwicy.
1: Brzmi bardzo skomplikowanie, tak w praktyce co oznacza dla młodego człowieka?
0: Niestety ograniczenie aktywności sportowej do tej bardziej rekreacyjnej, niewysiłkowej, nieponadnormatywnej, czyli jakby regularne treningi specjalistyczne, no na pewno powinny zostać w jakiś sposób ograniczone. Na pewno powinno to, bezwzględnie powinno zostać to skonsultowane z lekarzem pediatrą bądź z lekarzem rodzinnym. Na pewno będzie wiedział, jak pokierować do którego specjalisty z takimi przypadłościami. A później na pewno są takie zachowania prosportowe, które pozwalają odciążyć zmienione miejsce i utrzymać ciało w doskonałej kondycji i przeczekać ten okres niedyspozycji jakby takiej wysiłkowej do fazy całkowitego rozrostu bądź zagojenia kontuzji.
1: Rośniemy w różnym tempie, jedni szybciej, inni wolniej. Tu mówimy o tym przyroście i masy kostnej i masy mięśniowej. Żeby zacząć trenować jakiś rodzaj sportu, no bo jesteśmy osobą, która na przykład nie musi siedzieć w miejscu i coś musi robić, można zacząć w dowolnym momencie, czy na przykład są dyscypliny, gdzie powinniśmy poczekać, aż ten rozwój się zakończy?
0: Każda dyscyplina charakteryzuje się, ma swoją specyfikę, ma swoje tak zwane sztuczki. Jedni mogą trenować bieganie od początku, od zawsze, odkąd im się zachce, bo zawsze będą biegać, natomiast niektórzy wymagają odpowiedniego przygotowania do tego. Tutaj cechy fizyczne, motoryczne danego osobnika są różne, zróżnicowane. Uważam najpierw, żeby do każdej, jakąkolwiek wybierzemy sobie dyscyplinę do trenowania, należy organizm bezwzględnie przygotować pod ogólnorozwojowo, czyli zapewnić mu prawidłową stabilizację, prawidłowe napięcia mięśniowe, prawidłową biomechanikę, prawidłową ruchomość w stawach. Jeżeli osiągamy ten poziom, to już wtedy wybór dyscypliny jest rzeczywiście dużo łatwiejszy i możemy sobie poradzić w każdej dyscyplinie i bez względu na wiek. Zdecydowanie w fazie rozwojowej dyscypliny takie jak pływanie, takie jak na przykład judo, które jest doskonałą formą ogólnorozwojową, dyscypliny gimnastyczne pozwalają organizmowi właśnie osiągnąć rozciągliwość w stawach, rozciągnięcie ścięgien, prawidłowe napięcia mięśniowe, prawidłową postawę. I nawet no, gibkość, elastyczność ciała na ćwiczeniach akrobatycznych, również no, ten spryt chociażby w upadaniu niekontrolowanym, gdzie takie rzeczy też są trenowane i później jakby osiągamy z tego korzyści, bo nie jesteśmy po prostu upadającym klockiem, tylko umiemy się zachować. Czy tam. Tutaj jestem pod wrażeniem judo, które doskonale to przygotowuje młodych ludzi do jakby takiego funkcjonowania ogólnorozwojowego.
1: To nam daje taką bazę, punkt wyjścia pod na przykład trenowanie innych dyscyplin sportowych?
0: Zdecydowanie tak. I wtedy, mając ogólnorozwojowe przygotowanie, czyli prawidłowe napięcia mięśniowe, prawidłowe jakby postawy i sylwetkę, możemy rzeczywiście później zacząć od elementów technicznych i zagłębiać się w elementy, jakby sekrety danej dyscypliny, którą sobie wybierzemy. Będzie nam wtedy dużo łatwiej, ponieważ w treningu ogólnorozwojowym mamy również elementy koordynacyjne, które jakby w każdej dyscyplinie są bardzo istotne, a tak jakby przechodzimy już z przygotowaniem do dyscypliny.
1: Powiedziałeś o ćwiczeniu upadków. Właśnie upadki w różnej formie, w różnych dyscyplinach mogą prowadzić do uszkodzenia ciała, do pęknięcia kości, gdzieś do zwichnięcia, czy to stawu ręki, czy nogi. I co dalej? Jak sobie z tym poradzić? No bo w niektórych przypadkach będziemy musieli udać się jednak do specjalisty, żeby on ocenił, co możemy dalej zrobić, żebyśmy poddali się odpowiedniej rehabilitacji.
0: Tak, na pewno tak, chociaż upadek. Upadek nigdy nie będzie kontrolowany, bo nikt nie trenuje upadków, ani też nikt nie planuje takich upadków, więc zawsze są to sytuacje niespodziewane, na które nie do końca jesteśmy przygotowani i nie do końca możemy się przed nimi uchronić. I tutaj, jeżeli mówimy o sporcie, to każda dyscyplina ma też charakterystykę wypadkowości swojej. Są różne upadki, są różne wypadki, nikt tego nie planuje i tak jak powiedziałem, no niektóre dyscypliny będą charakterystyczne dla kontuzji kończyn górnych, niektóre dla kończyn dolnych, niektóre o zgrozo dla kręgosłupa bądź głowy niezabezpieczonej odpowiednim sprzętem w postaci kasku bądź jakiegoś innego zabezpieczenia. Na pewno bezwzględnie w takich sytuacjach należy nie tracić głowy, tylko na pewno jeżeli mówimy o na przykład wypadku narciarskim, no to są ustalone regulacje. Regulaminy na stokach, gdzie regulaminy przez ratowników, czy to GOPR, czy wszelkiego rodzaju inne ratownicze służby, które tam panują na stoku. I są zachowania, które powinny być przestrzegane, czyli na pewno nie próbujemy wstawać, na pewno nie próbujemy panikować. Najpierw musimy sami, jeżeli mamy taką oczywiście możliwość, uświadomić sobie, co się stało, czy w jaki sposób, co możemy zrobić, czy jest ktoś koło nas, czy ktoś nas widział. Jeżeli jakkolwiek nie czujemy się najlepiej, bądź mamy jakiśkolwiek dyskomfort ruchowy, prosimy kogoś przejeżdżającego o pomoc i wtedy zawsze co dwie głowy to nie jedna, wtedy są odpowiednie zachowania typu oznaczenie miejsca wypadku, no i wezwanie dalszej pomocy, tam na pewno ktoś nas zauważy i GOPR-owcy już nami się zajmą. Na pewno pierwsza ocena lekarska na tak zwanym SOR-ze polega na tym, że lekarz zabezpieczy nas przed dalszym pogłębieniem kontuzji, bądź po prostu przed dalszymi wykona takie działanie, które nas zabezpieczą do najszybszej możliwie wizyty u lekarza specjalisty odpowiedzialnego za daną kontuzję, jaka nam się wydarzyła. Natomiast później lekarz prowadzi nas w sposób taki, że on wybiera metodę leczenia i jakby tutaj pacjent musi się do tego bezwzględnie zastosować, a później wchodzi nasza rola, rola fizjoterapeutów, którzy w sposób muszą jak najbardziej skuteczny wyprowadzić pacjenta z kontuzji, żeby ją najpierw jakby złagodzić jej skutki i później przywrócić podstawowe formy czynności ruchowych bądź funkcjonalnych życiowo po kontuzji, żeby pacjent wrócił normalnie do funkcjonowania.
1: No właśnie, czym jest rehabilitacja, bo ona trochę inaczej wygląda i przebiega w przypadku osoby, no już na przykład w wieku podeszłym, inaczej wygląda w wieku, w tym okresie dojrzewania. Na czym polega rehabilitacja, jakie są i metody, sposoby, sztuczki?
0: Metody, sposoby, sztuczki, to wszystko rzeczywiście występuje. Natomiast metody rehabilitacji polegają na tym, w głównej mierze zawsze należy pomyśleć, czego pacjent najbardziej potrzebuje w danym momencie, jeżeli chodzi o uruchamianie, usprawnianie i tak dalej, bo rzeczywiście jeżeli u pacjentów, którzy są na przykład pozabiegowi, po wypadkach, czy to są urazy złamania, czy są urazy wiązadłowe, czy też urazy jakieś tam ścięgniste, mówimy tutaj o zerwaniach wiązadeł, czy też naciągnięciach mięśni, są procedury, które ustala jakby lekarz prowadzący i ich nie powinno się wykraczać poza normy. My możemy tylko te okresy skracać bądź panować nad nimi, ale w momencie, w którym pacjent mówi, że ach, mógłbym zrobić coś takiego, no to raczej musimy trzymać się procedur, które obowiązują przy danym procesie usprawniania czy też rehabilitacji. Może inaczej, zasada wygląda tak. nie wszystko, co pacjent potrafi zrobić, powinien zrobić, bo niekoniecznie to może mu wychodzić na dobre bądź na zdrowie. Prawda jest taka, że zawsze rehabilitację należy podzielić na etapy. Na pierwsze etapy wykonywanie pierwszych napięć mięśniowych, no w zależności tutaj mówimy zbyt ogólnie, bo nie wiemy na przykład z jaką jednostką chorobową, czy też z jakim pacjentem mamy do czynienia, ale rzeczywiście należy to wszystko przeprowadzać stopniowo, pokonując coraz to większe kroki i coraz większe postępy usprawniania. Również cały etap usprawniania zależny jest od wieku i też na jakim poziomie tak zwanej sprawności fizycznej był pacjent przed. Bo oczywiście w okresie unieruchomienia, na przykład w dużych mięśniach kończyny dolnej, dochodzi bardzo szybko do zaniku napięcia mięśniowego, do zaniku masy mięśniowej, a tym samym spadek siły i spadek ruchomości, na przykład kończyny. U osoby aktywnej sportowo przed kontuzją czy też przedzabiegowo, później powrót następuje szybciej, ponieważ ta osoba ma jeszcze tak zwaną pamięć ruchową, pamięta jak się mięśnie napinały i jak te mięśnie należy uruchamiać. Natomiast u osób starszych, u osób nieusportowionych to będzie dużo trudniejsze. Ten zanik mięśniowy, już ta tkanka mięśniowa jest mniej wykształcona, słabiej wykształcona i jeszcze jak ona zaniknie, no to tym samym mamy bilans mięśniowy całkowicie niekorzystny i trzeba nie tylko uruchomić, ale później jeszcze pracować dosyć mocno nad budową masy mięśniowej i siły mięśniowej.
1: No i też dużo narzędzi mają rehabilitanci, fizjoterapeuci do tego, żeby takiego pacjenta przywrócić do pełnej ruchomości jego stawów. Technika tutaj pozwala na wiele. Kiedyś były te narzędzia o wiele prostsze. Jak to teraz wygląda?
0: Rzeczywiście teraz tych narzędzi do pracy dla fizjoterapeuty pojawiło się mnóstwo. Zarówno jeżeli chodzi o rozwój zabiegów fizykalnych, jak i do terapii manualnych. No jest tego co niemiara. Jednak w tej początkowej fazie rehabilitacji, usprawniania, myślę, że głowa i ręce fizjoterapeuty są bezcenne i tutaj są najlepszym narzędziem, jakie powinny być użyte. W późniejszym etapie oczywiście, że należy próbować usprawniać innymi metodami, ale jednak te najbardziej sprawdzone, powtarzające się wielokrotnie są skuteczne.
1: Bardzo często chyba jest takie przejście od sportu zawodowego, gdzie tych nowinek technicznych jest najwięcej, one są w pierwszej kolejności używane chociażby wśród sportowców, którzy trenują dyscypliny olimpijskie. Tutaj no już liczy się wynik, więc trochę inaczej podchodzi się do samego treningu. To musi się wszystko przekuć na przykład na medale, ale te wszystkie zdobycze techniki później przechodzą gdzieś szczebelek niżej. Podobnie jak gdzieś technika wojskowa ma wpływ na to, jaki sprzęt elektroniczny mamy w domu i jak on funkcjonuje. No tu ja widzę przynajmniej jakieś podobieństwa, że od tego poważnego sportu te nowinki techniczne, te rozwiązania, te usprawnienia przechodzą do takiego, no tylko proszę się nie obrazić, zwykłego gabinetu fizjoterapeuty, gdzie właśnie uczeń szkoły średniej, dajmy na to, ma możliwość też korzystać z podobnych rozwiązań.
0: Rzeczywiście tak, ale co za tym idzie, te najnowsze osiągnięcia techniki technologiczne i narzędzia do pomocy pacjentom rzeczywiście są różne i ta najwyższa klasa zarezerwowana jest dla tych, którzy w jakiś sposób przede wszystkim stać ich na to, stać, tu mówimy o klubach sportowych, czyli nie wszystkie kluby stać na najwyższe aparatury do chociażby fizykoterapii, czy też wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych, ale jednak tutaj musimy zwrócić uwagę na coś innego. Kim jest sportowiec, który uprawia dyscyplinę na najwyższym poziomie, a kim jest pacjent, który przychodzi z kontuzją? Powiedzmy piłkarz, który gra w ekstraklasie i piłkarz, który gra incydentalnie na Orliku, czy gdzieś na asfaltowym boisku i mają tą samą kontuzję. Powiedzmy bardzo częste zerwanie wiązadła krzyżowego kolana przedniego na przykład, bo to jest częściej. I teraz tak, dlaczego jeden z piłkarzy z ekstraklasy, u niego rehabilitacja trwała, powiedzmy, zabieg i kilka tygodni i pacjent wraca już na boisko do treningu, obciążenia, a normalnie pacjentowi z Orlika, przepraszam, przysłowiowo z Orlika, proceduralnie trzymamy go 8 tygodni w ortezie, później go próbujemy uruchamiać bez ortezy i cały tam cykl uruchamiania. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten grał już po tyle tygodni i wyszedł na trening, a ja muszę tyle siedzieć? I to tak, nie wszystko zależy od nowinek technologicznych. To wszystko zależy od jednak organizmu i zadajmy sobie teraz pytanie, kim jest piłkarz grający w ekstraklasie? Przede wszystkim jest i w ogóle każdy sportowiec uprawiający dyscypliny na poziomie zawodowym, profesjonalnym. Jest przede wszystkim osobnikiem wyselekcjonowanym niejednokrotnie z kilkudziesięciu tysięcy ludzi uprawiających tą dyscyplinę. Drugie pytanie, co robi taki sportowiec? Taki sportowiec w okresie swojej kariery ma wszystko podporządkowane pod swoją dyscyplinę. Czyli cykl dzienny, jest na treningu około od 4 do 6 godzin, ma dostęp do wiedzy, jak się odżywiać, jaką prowadzić suplementację, ma podstawową opiekę medyczną i zaawansowaną pod tą opiekę medyczną, która panuje nad tym, żeby był prawidłowo odżywiony, żeby był prawidłowo suplementowany witaminowo i żeby jego organizm ponosił jak najmniejsze straty w wyniku trenowania danej dyscypliny. Ma sztab ludzi, którzy panują, żeby ten trening nie był tylko specjalistycznym treningiem danej dyscypliny, żeby był treningiem ogólnorozwojowym, również regeneracyjnym i żeby był treningiem, który również będzie wykorzystany jak najbardziej efektywnie dla potrzeb danej dyscypliny. I co trzecie, taki zawodnik również ma pomoc medyczną na najwyższym poziomie i natychmiastową. Mówi się, że to jest dziś kontuzja, dzisiaj diagnostyka, dzisiaj diagnoza i jak najszybciej zabieg, jeżeli taki jest potrzebny, a jeżeli nie, to działania fizjoterapeutyczne. I to niejednokrotnie są największe różnice między zawodnikiem profesjonalnym, a zawodnikiem incydentalnym, czy też tutaj przykro powiedzieć, z niższej ligi, który czegoś takiego nie ma, niejednokrotnie jego życie jest podporządkowane głównie pod rodzina, praca, a dopiero później dyscyplina sportowa, więc jego przygotowanie, porównanie tutaj w ogóle takie nie powinno mieć miejsca, więc czy będziemy pracować najwyższą technologią maszyn fizykalnych czy fizjoterapeutycznych, to mamy do czynienia z dwoma osobnikami. Sukcesy będą różne, dlatego że profesjonalistę mamy już przygotowanego, ukształtowanego i on będzie dużo więcej wiedział na temat własnego ciała, a amator pomimo swojej wiedzy obawiam się, że nie. I sukcesy niestety w rehabilitacji będą różne.
1: No i sukcesy te boiskowe też różne. Tu może być Puchar Polski, Puchar Ekstraklasy, Mistrzostwo Kraju, a tu może być wygrana na Orliku z drużyną z sąsiedniego osiedla, na przykład 2-1 i szybszy powrót do pełni zdrowia. Jeżeli mówimy o napastniku, jeżeli wróci do zdrowia, zdobędzie bramkę, to już jest ten jego sukces. No i sukces osoby, która go doprowadziła do tej sprawności, czyli tu jego fizjoterapeuty, osoby, która też, tak jak powiedziałeś, użyła swojej głowy, swoich rąk i swojej wiedzy. A przy tym sprzęcie też, no ja widzę to przejście od sportu profesjonalnego do sportu amatorskiego, tak może powiedzmy, bo coraz częściej też sportowcy, amatorzy używają chociażby plastrów. Kiedyś widać je było tylko wystające gdzieś spod koszulek sportowców, na przykład piłkarzy. Teraz są używane powszechnie, można je zdobyć w każdej praktycznie aptece, w każdym sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym. Do czego one służą i w czym pomagają?
0: Rzeczywiście tak, kiedyś metoda kinezjotapingu, bo o niej mówimy, była metodą zarezerwowaną tylko dla sportowców, ponieważ były to metody, no można powiedzieć, na czas, jakie powstały w Polsce, jak ta metoda przyszła do Polski, to było niszowe, ponieważ trudno było dostępność samych tejpów, kursy były dosyć drogie, żeby poznać techniki klejenia. Jedna firma była, która sprowadzała tejpy do nas. Teraz to wszystko rozwinęło się, tych kursów jest coraz więcej, coraz taniej. Tejpy niejednokrotnie są już naprawdę w cenie, no myślę, że 20-30 zł to już za rolkę, to już jest to cena, którą można gdzieś na rynku znaleźć. Naklejenie tego tejpa, no więc pojawiła się firma, która łącznie z rolką dała krótki instruktaż rysunkowy opatrzony zdjęciami, jak kleić na bark, jak kleić na kolano, jak kleić na łokieć. Poza tym wszystko wiedzący internet również daje nam instrukcję. Skuteczność, jeżeli pacjent naklei sobie w sposób taki, że mu to przynosi ulgę bądź odpowiada, bardzo dobrze. Lepiej będzie, jeżeli takie aplikacje z kinezjotapingu naklei osoba przeszkolona, doświadczona i wiedząca tak naprawdę, po co taka aplikacja ma być i w jakim miejscu i jak ma się zachowywać, swoje zawartości tam dynamiczne, to byłoby zdecydowanie lepiej, ale no, w tej chwili dostępność metody jest powszechna i każdy klei jak chce, gdzie chce. Jak uważam tak, jak pomaga i czuje się z tym dobrze, proszę bardzo. Natomiast jeżeli nie, to, no to pacjent sam się przekona, że nakleił sobie tylko naklejkę, a nie metodę jakąś terapeutyczną.
1: Właśnie w czym taping pomaga?
0: Taping pomaga wielopłaszczyznowo, bo można stosować aplikacje stabilizujące, które będą nam stabilizowały pracę stawową w każdym stawie, czy to będzie bark, czy to będzie łokieć, nadgarstek, kolano, kostka. Może również nam stabilizować pięknie odcinek lędźwiowy, tak jak mówię, jak słowo stabilizacja, to można tutaj też właśnie w tych okolicach stosować metodę kinezjotapingu, a również są doskonałe efekty przy tak zwanej aplikacjach drenujących, gdzie mamy wszelkiego rodzaju obrzęki i specjalne aplikacje, które pozwalają niwelować ten obrzęk bądź rozprowadzać chłonkę bądź jakieś inne wysięki w sposób bardzo fajny poprzez właśnie pracowanie na układzie limfatycznym, poprzez właśnie te aplikacje, które zdecydowanie pozwalają szybciej pozbyć się wszelkiego rodzaju obrzęków powstałych pourazowo bądź nawet chorobowo, gdzie mamy sprawy onkologiczne. Bardzo często te aplikacje drenujące stosuje się w przypadkach onkologicznych z dużym sukcesem. Aplikacja ma swoje techniki klejenia, jakby to są naprawdę szczegółowe sprawy, bo każda aplikacja ma swoje jakby zasady klejenia. Myślę, że nie można sobie tym zaszkodzić, no chyba, że się zaklei powieki bądź coś, albo na zbyt owłosione miejsce ciała ktoś nieopatrznie sobie to naklei, to na pewno odczucie nieprzyjemne przy ściąganiu. Generalnie zasada jest taka, skóra powinna być wytrawiona, pozbawiona jakichkolwiek tłuszczy związanych z balsamami, kremami i generalnie powinna być pozbawiona owłosienia w miejscu klejenia aplikacji. Nie tylko ze względu na wrażenia artystyczne przy ściąganiu tych tejpów, które...
1: To słabiej się trzyma,
0: ale jednak to ma działać na powierzchni skóry i pracować wraz ze skórą, a jednak obecność owłosienia pomiędzy plastrem a skórą nie wpływa korzystnie na aplikację.
1: To jedna z metod wykorzystywanych do tego, żeby właśnie ustabilizować niektóre części ciała. Wiem, że osoby, które też zdobywają kolejny szczyt, lubią chodzić po górach, też używają tejpów, żeby właśnie lżej podchodziło się pod niektóre szczyty. A jeżeli jesteśmy zdrowi, nie doskwierają nam różnego rodzaju kontuzje, bóle, od czasu do czasu też warto chyba zajrzeć do fizjoterapeuty, czy choćby gabinetu masażu i coś z tym ciałem zrobić. Masaż wpływa raz rzekająco, to ma też różne inne właściwości.
0: Masaż zdecydowanie jest doskonałą formą regeneracji ciała, regeneracji powysiłkowej. Na pewno każdy z nas miał do czynienia z jakąś formą masażu i zawsze są to odczucia, przynajmniej powinny to być odczucia przyjemne, miłe, rozluźniające i kojarzące się właśnie z czymś, co pozwala nam się uspokoić, odprężyć, doprowadzić nasze mięśnie do pełnej elastyczności, prawidłowego ukrwienia. Podczas zabiegu masażu dochodzi również do wzrostu ciśnienia, przekrwienia tkanki. Jest to też forma treningu dla mięśni bez naszego udziału, jakby tutaj pracuje tylko masażysta. Są to doskonałe formy regeneracji. Uważam, że każdy, bez względu na to, czy jest bardziej bądź mniej zmęczony, cyklicznie, w przypadku raz na kwartał czy raz na miesiąc, powinien odwiedzić gabinet masażu czy rehabilitacji w celu wykonania sobie masażu jakiegoś. Najlepiej byłoby to, gdyby było jeszcze połączone z zabiegami wodnymi, bo to są w mojej ocenie najlepsze efekty, bo w wodzie ciało pracuje jakby w odciążeniu i wszelkiego opór elastyczny wody oplata całe mięśnie i no jest to dużo korzystniejsze niż na przykład działanie chociażby ręką czy też masażem. Tam woda nam cały mięsień bezpośrednio działa na cały mięsień. Natomiast później poprawka jakby przez masażystę czy fizjoterapeutę w celu usprawnienia tego mięśnia i rozciągnięcia go w sposób odpowiedni i zgodny z zasadami masażu na pewno przynosi ulgę i zawsze przynosi efekt kojący i relaksujący. Przy czym należy również zwrócić uwagę, czy nam takie zabiegi odpowiadają i czy możemy korzystać z tego typu zabiegów, ponieważ jest szereg obostrzeń i nie każdemu można korzystać z tego rodzaju form regeneracji czy też zabiegów. Przed masażem powinien terapeuta dokonać wywiadu, czy może wykonać, więc tutaj jeżeli masaż miałby zaszkodzić, byłoby to ewidentnie błędem. To nie, musimy najpierw dowiedzieć się od pacjenta, poznać jego troszeczkę historię, czy są znane mu jakieś przeciwwskazania, czy ma jakieś przebyte choroby, bądź nawet możemy obserwować jego ciało i reakcje, chociażby nawet nadmierne zaczerwienienia, bądź zmiana koloru skóry na super blady, bądź jakiś tam nierówny oddech. Powinniśmy na to reagować, bo to znaczy, że gdzieś to ciało nam daje sygnały złe i chyba tutaj w tym momencie wartałoby zastanowić się, czy aby na pewno to jest dobra forma dla tego pacjenta. Więc tutaj najpierw dowiedziałbym się od pacjenta, czy miał tego rodzaju zabiegi, czy znane mu są jakieś przeciwwskazania, czy coś danego dnia mogło mu na przykład nie odpowiadać, bo rzeczywiście może później dojść do odczuć, które będą kojarzone z masażem. My chcemy dobrze, pacjent czuł się źle, aha, no to coś mu tu nie pasuje. Możemy go wtedy zrazić do tej formy zabiegu, która raczej powinna być sama w sobie dużo bardziej przyjemna, relaksująca i kojarzona tylko z czymś miłym.
1: No to oby każdemu tak się kojarzyły nie tylko zabiegi masażysty, ale też żeby trenowanie sportu, czy to amatorskiego, czy już wpółzawodowego, bo w tym wieku można też wybrać swoją ścieżkę na przyszłość i stwierdzić, że skoro mam dobre wyniki i jest coraz lepiej, to może to będzie moje zajęcie na życie. Nam pozostaje życzyć, żeby każdy znalazł sobie taką swoją dyscyplinę, a jeżeli już ją znajdzie, to też żeby poszukał w swojej okolicy dobrych gabinetów, czy to rehabilitacji, czy to masażu, bo ta wiedza się przyda. A dziś dziękuję przede wszystkim za opowieść, za rozwianie może też wątpliwości w tym temacie. Przypomnę, że moim i waszym gościem był Aleksander Wójciak, fizjoterapeuta, masażysta, chociaż mógłbym jeszcze wymieniać kolejne funkcje, bo też i trener przygotowania fizycznego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowego i korzystnego dla zdrowia uprawiania dyscyplin wybranych przez siebie.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o modzie, ale dla odmiany moim gościem nie jest kobieta, nie jest projektantka, nie jest youtuberka czy blogerka modowa. Obok mnie siedzi mężczyzna. Jarosław Panek.
3: Dzień dobry. Tak, rzeczywiście chyba mało jest mężczyzn w tej branży zajmujących się dystrybucją i sprzedażą, bo trochę jest dużo jest mężczyzn projektantów, ale istotnie takich, którzy sprzedają tę modę albo ją w jakiś sposób dystrybują, nie ma za wielu.
1: No właśnie, skąd się wzięło to zamiłowanie do mody? Bo to nie jest sposób na przeżycie, czyli będę prowadził sklep, będę handlarzem. Nie, to jest pasja, to po prostu taka wypadkowa. Skąd to się wzięło? Bo zaczęło się jakieś 8 lat temu.
3: Tak, to prawda. To nie jest mój główny sposób na życie, rzeczywiście. Zresztą to jest bardzo trudny, moda to bardzo trudny rynek. Każdy, kto działa w tej branży, wie w Polsce, że to nie jest takie proste i nasi polscy projektanci też tak naprawdę bardzo często mają trudne, ciężkie życie. Skąd się wzięło? Wzięło się trochę przez przypadek. Wzięło się w ogóle z zainteresowania nie tyle modą, co designem, co projektowaniem. Wzięło się jeszcze z czasów, kiedy sam pracowałem w mediach i bardzo często jeździłem do Mediolanu relacjonować targi, które się tam odbywają, ale to były targi wnętrz, targi designu, mebli, tkanin, lamp, ceramiki i w tym Mediolanie zacząłem często bywać. 2 razy do roku, czasami 3 razy do roku. Bywaliśmy tam często z kolegą, który robił zdjęcia, ja robiłem relacje i zaczęliśmy tak trochę obserwować mediolańską ulicę i zobaczyliśmy, że to jest trochę zupełnie inny świat. My na te targi jeździliśmy nie tylko do Włoch, jeździliśmy do Niemiec, jeździliśmy do innych krajów, ale Mediolan się bardzo różnił. Kiedy się wychodziło po tych targach, po zakończeniu targów na mediolańską ulicę, to właściwie to był jeden wielki wybieg. I to bardzo zwróciło naszą uwagę. Mówiliśmy tak między sobą, patrz Boże, jak te kobiety, jak one są piękne, ale jak one są też pięknie ubrane. I tak zaczęliśmy trochę, no jak każdy facet analizować, dlaczego one są takie piękne. I wyszło, że nie tylko są piękne, bo Bozia dała tę urodę, ale także potrafią te swoje wszystkie atuty podkreślić. Oczywiście makijażem, fryzurą, ale także ubraniem. I zaczęliśmy to trochę analizować. Kolega fotoreporter, on jeszcze trochę w ogóle inaczej patrzy na to, bo on wie, jak tkanina odbija światło, jakie są pewne triki, które potrafią pewne rzeczy zamaskować, a inne wydobyć. Więc on jeszcze tak patrzył bardzo na to, tak trochę technicznie i analitycznie na tę modę, na te stroje. I ponieważ jeździliśmy tam bardzo często, to w końcu zaczęliśmy trochę się nad tym zastanawiać, czy takiego trochę biznesu nie otworzyć. Dodatkowo jeszcze pojawiła się rzeczywiście taka propozycja właśnie z tych firm modowych, ale one także mają swoje działy wnętrz, bo i Dom Mody Versace ma swój dział od mebli, od dodatków, od tkanin, i Armani, i Prada, i Fendi. I my poznaliśmy ludzi z tych wielkich domów mody, ale od tych części wnętrzarskich, od tych meblowych, którzy nas zapraszali na konferencje prasowe, na pokazy, ale mebli właśnie, tkanin, ręczników, firanek, zasłon. I stąd się trochę wzięły te nasze kontakty właśnie ze światem mody i później rzeczywiście powstał taki pomysł, żeby otworzyć sklep, ale nie z pierwszymi kolekcjami, nie tymi bardzo drogimi, bo to są jednak ciągle rzeczy bardzo drogie, nawet dla klienta bardzo zamożnego, warszawskiego. Tylko właśnie outlet, końcówki kolekcji, żeby trochę tę modę zdemokratyzować i sprowadzić te wielkie marki, ale w takich trochę dostępnych cenach. Oczywiście słowo dostępne jest w tym przypadku wzięte w cudzysłów, bo to ja nie kryję tego, że to dalej nie są niskie ceny, nie są to ceny na każdą kieszeń, ale
1: to tak... też nie są takie towarzyszyte pod sieciówki i stąd też różnica w cenie.
3: No bo... tak.
1: Inaczej będziemy patrzeć nie tylko na sam produkt z metką Armaniego i zupełnie inaczej zdecydowanie będziemy też patrzeć na jego cenę.
3: No oczywiście, tak, to prawda. To są też dokładnie, to są inne wyroby, inne tkaniny, inne szycie. To są często rzeczy ciągle jeszcze szyte w szwalniach europejskich, co się rzadko zdarza, bo niestety zawód krawiecki w Polsce ku mojemu wielkiemu ubolewaniu umiera i tak naprawdę nie ma nowych adeptów i ta trudna sztuka gdzieś tam odchodzi w niepamięć. W wielu krajach zresztą Europy tak się dzieje. Wszyscy przenoszą wszystko, prawda, do Bangladeszu, Chin, generalnie do Azji. Te ubrania wielkich domów mody ciągle są szyte w Europie, czy to we Francji, czy to we Włoszech, więc no ta cena się oczywiście skądś bierze. Trzeba zapłacić europejskiemu krawcowi nie $200, tylko trzeba zapłacić 3000 euro. Więc niestety to się także później przekłada w cenie ubrania, ale są szyte starannie i lepiej, lepsze dodatki, lepsze tkaniny, lepsze pomysły.
1: To nie jest flanela.
3: No właśnie, więc te ceny stąd się biorą. Ale oczywiście coraz więcej obserwuję, jak się zmienia ten rynek i jak się zmieniają gusta i zapotrzebowania klientów. Jeszcze nawet te 8 lat temu, kiedy zaczynałem, no cena była tą główną barierą i główną oceną tego, czy coś jest atrakcyjne, czy nie.
1: Kiedyś mówiło się, że te znane marki, właśnie wspomniane Armani, Gucci, Dolce Gabbana, to są marki tylko dla snobów. Teraz one są już coraz bardziej powszechne. Każdy chce modnie wyglądać, a ta moda kojarzy się właśnie z takimi uznanymi nazwiskami w świecie.
3: Myślę, że tak. Dużo się zmieniło rzeczywiście, ale to też wynika chociażby z tego, że więcej zarabiamy niż nawet 8 lat temu. Natomiast ceny tych wyrobów tak naprawdę są stałe, one są wysokie, ale stałe, natomiast w Polsce rosną pensje i te rzeczy są coraz bardziej, zaczynają być jednak dostępne, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, kiedyś tak się na to patrzyło. Marki dla snobów, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Wydawało się, że znane powszechne sieciówki to jest remedium na wszystko i właściwie jak się ktoś ubiera tam, to jest modny. Zmienia się także i cały czas zmienia i ja to też obserwuję, zmieniło się także pojęcie bycia modnym, bo jeszcze 8 lat temu, czy 10 w Polsce, czy nawet 5, bycie modnym oznaczało posiadanie czegoś z tejże sieciówki. Koleżanka ma, kolega ma, to ja też mam. Natomiast od widzę tak 2-3 lat, bycie modnym oznacza bardzo często bycie innym. To jest trochę wbrew pozorom, o ironię, historia zatoczyła koło, bo przecież za czasów PRL-u Polki zwłaszcza słynęły z tego, że kiedy nie miały nic w sklepach, to same coś próbowały robić, same coś szyły, barwiły, przeszywały, kupowały gdzieś tam, prawda, z zachodu, z paczek, żeby być innym, żeby nie być mundurkiem ze sklepu. A w Polsce dla odmiany te 10 lat temu zachłysnęliśmy się sieciówkami, galeriami i powtarzalnymi wzorami i każdy chciał być kopią innej osoby. Ja się zawsze śmieję, że trochę chciał być klonem. Natomiast od kilku lat, 2-3 ostatnich zaczęła ta świadomość rosnąć. Ludzie chcą zapłacić większe pieniądze, ale nie za to, żeby być kopią koleżanki, tylko żeby koleżanka tego nie miała. No, prawdę mówiąc...
1: Podstawa w damskim stylu
3: ubierania. Oczywiście. I to jest tak naprawdę podstawa sukcesu tych wielkich domów mody francuskich czy włoskich, czy hiszpańskich, chociaż oni tam tych wiele takich domów nie mają, czy ale brytyjskich na przykład, prawda, gdzie klientki płacą za to, żeby się odróżnić. Ta cena wysoka bardzo często jest też ceną trochę taką zaporową, no właśnie, żeby nie każdego było stać, bo ja mam, a koleżanki nie stać i koleżanka nie ma. Oczywiście ten mechanizm także funkcjonuje, więc to jest o wiele bardziej złożone, niż nam się tylko wydaje. Projektanci grają na naszej psychice, na poczuciu wartości, na próbie, znają sztuczki, na próbie budowania własnej wartości. Uważają, że moda to jest osobowość, to się podkreśla swoją osobowość, więc oczywiście to wszystko ma znaczenie, oczywiście.
1: Ale przede wszystkim to też jest inny wyróżnik, bo tutaj cena oznacza też jakość materiału. To nie są, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest flanela, to są materiały, nad którymi często są prowadzone badania. Jest sztab ludzi, którzy dopasowuje poszczególne włókna, żeby to miało albo taką specjalną fakturę, albo żeby było lekkie, czy miało inne właściwości.
3: No na pewno, oczywiście moda to dzisiaj technologia, zwłaszcza jeśli chodzi o tkaniny i tak naprawdę wbrew pozorom te najdroższe, najciekawsze, najbardziej innowacyjne tkaniny ciągle powstają w Europie, nie w Chinach. Ta tania chińska czy indyjska bawełna, którą my powszechnie znamy w sieciówkach, rzeczywiście powstaje tam, ale maszyny...
1: Chyba, że mówimy o sari, które kosztuje kilka tysięcy dolarów.
3: Dokładnie, ale to jest reszta robota zupełnie co innego. Natomiast rzeczywiście te najlepsze, wartościowe, jakościowe tkaniny powstają w najlepszych przędzaniach, najczęściej na północy Włoch. Region Como, niedaleko Mediolanu, jest prawie takim samym producentem jedwabu jak całe Chiny. To się nam wydaje takie nieprawdopodobne, ale tak jest. Te najlepsze tkaniny powstają tam, w fantastycznych tkalniach, w przędzalniach. To są maszyny sterowane numerycznie. To są maszyny, które potrafią niezwykłe rzeczy, kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast same te maszyny kosztują, wszystkie te materiały, półprodukty do stworzenia takiej tkaniny kosztują. Armia ludzi przy tym pracuje, to są unikalne wzory specjalnie projektowane. To niestety musi kosztować, to jest tak jak ze słynną apaszką Hermesa, każdy mówi, dlaczego ona kosztuje kilkaset euro, bo nikt nie wie, że tam jest kilkaset warstw ręcznie nakładanej tkaniny na te farby, barwnika na tę apaszkę jedwabną, żeby ona miała finalny wzór. Niestety to są kolejne godziny pracy pracownika, bardzo kosztochłonne. Pamiętajmy także o tym, że często wykorzystuje się w tym przemyśle tej wielkiej mody rzeczy najlepsze, fragmenty. Ostatnio mój znajomy opowiadał, jak był w fabryce hiszpańskiego domu mody, mało znanego w Polsce, nawet chyba nie ma żadnego butiku w Polsce, marki Level. To jest rzeczywiście jedna z marek należąca do wielkiego francuskiego koncernu LVMH, czyli Louis Vuitton Moet Hennessy. On ma wiele marek, to jest wielki konglomerat światowy, notowany na giełdzie. I jedną z tych marek właśnie jest ta marka Level hiszpańska. I on odwiedzał fabrykę torebek tej marki. I on mówi, że on oglądał, jak wygląda proces produkcji tych torebek, które kosztują 2000 euro. I mówi, okazuje się na przykład, że do jednego elementu tych torebek z całego wielkiego płatu skóry wybiera się tylko sam środeczek najlepszy, a reszta jest odrzutem. Tanie marki wykorzystają całą tę skórę, a tam mówi, kurczę, oni wykorzystują fragment 2 na 2 centymetra, a reszta się wyrzuca. No to jak to ma być tanie, jeśli tak wygląda proces produkcji? Więc no niestety oczywiście idzie za tym jakość. Ta jakość też bywa różna, bo ja się często spotykam z czymś takim, że ludzie są czasem zawiedzeni stopniami tej jakości, bo oczywiście te wielkie domy mają również swoje linie produktowe, są linie droższe i tańsze.
1: Niestety w Polsce są te tańsze.
3: No niestety w Polsce są te tańsze i ludziom się trochę czasem wydaje, jeszcze nie mają tej pełnej świadomości, że są linie, są też, one mają też jakby inne zadanie te linie, bo jedne są bardziej sportowe, inne są bardziej wieczorowe, innych tkanin się używa, do tych linii sportowych nie używa się na przykład jedwabiu, bo on się po prostu tam nie sprawdzi. I oni przychodzą, a dlaczego to nie jest jedwabne? I ja mówię, no bo to ubranie ma służyć do sportu, to jest sportowa linia Armaniego, tam będzie poliester, tam będzie poliamid, bo te tkaniny nie są złe, to nie jest tak, że są zawsze złe, one po prostu mają różne funkcje. No i to jest jeszcze taka wiedza, której Polacy nie do końca nabyli, dopiero się tego uczą.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, że my dopiero się uczymy jakby tej wielkiej mody. Od kilku lat w Polsce też jest coraz bardziej modne dbanie o siebie, to już nie jest etap szarego mydła. Kupujemy coraz lepsze kosmetyki, coraz więcej kosmetyków na różne rodzaje cery, ale nadal będziemy pozostawać przy modzie. Kupujemy też inne rodzaje odzieży. Patrzymy na to, żeby to była jakość. Takie moje ulubione powiedzonko, nie stać mnie na kupno tanich rzeczy, bo wydać 50 zł na coś, co się po miesiącu zużyje, to jest zupełnie co innego, niż wydać 350 za jakiś produkt, który nam posłuży kilka lat.
3: No właśnie, ja zawsze radzę kupować z kalkulatorem, bo to jest dokładnie to zjawisko. Każdy myśli sobie, o jakie fajne, tanie 50-60 zł, ale po trzecim praniu niestety jest nie do użytku. Trzeba zawsze kalkulować, co się bardziej opłaca, bo może się okazać, że to droższe jest naprawdę tańsze i to nie jest slogan. Naprawdę tak to wygląda. Natomiast z tym dbaniem powiedziałbym jest tak, i znowu natknął mnie kiedyś Mediolan do tego, takiego i ja tego ciągle nie widzę na polskiej ulicy, że tam rzeczywiście ludzie bardzo dbają o swój wygląd. Znaczy dla Włochów generalnie każda ulica jest wybiegiem. Każda niedziela w moim miasteczku to wybieg, na którym się trzeba pokazać, trzeba się pysznić, trzeba pokazywać swoje wspaniałe stroje. Na przykład lokalne policje, lokalne straże miejskie we Włoszech, tam każda ma swoje zaprojektowane stroje, bardzo często przez wielkie domy mody. Oni są dumni z tego, że oni te stroje noszą. Właściwie tam nieistotny jest ten mandat, który dadzą. Istotne jest to, jaki on ma piękny strój i to jest najważniejsze. Więc rzeczywiście tak trochę jest, ale do czego zmierzam? Otóż podoba mi się coś, czego w Polsce nie ma, że zwłaszcza ludzie starsi we Włoszech, a już szczególnie w Mediolanie, uważają, że zawsze trzeba dobrze wyglądać. W Polsce jest trochę takie zjawisko, że ktoś się staje babcią, ktoś się staje dziadkiem, urodził się wnuczek, wnuczka i mówią, mnie już nic nie potrzeba. Ja już jestem dla tych wnuków, one są najważniejsze, ja już sobie nowego nic nie kupię, ja już nie pójdę do fryzjera, ja już o siebie tak za bardzo nie zadbam, bo przecież ja już jestem na emeryturze, mnie nie potrzeba, ja już nie muszę. A we Włoszech jest zupełnie inaczej. Jak ja widziałem, kto tam w wielkich sieciukach, jak są wyprzedaże, kto na tych wyprzedażach jest pierwszym klientem, to tam 70-80-letnie kobiety pierwsze grzebią w tych koszach. One tam pierwsze stoją do kasy i nie ma takiego, że nie wypada, ja już nie muszę, mnie już nie potrzeba. One wyglądają pięknie w każdym wieku. U nas gdzieś ciągle jest taka bariera, że w pewnym wieku już mi nie zależy, już nie muszę dbać. I to nie chodzi o duże pieniądze, bo mówię, one kupują też w tanich sieciówkach. To są rzeczy za 4 euro, za 3 euro, prawda? Ale one są uczesane, one są umalowane, one są zadbane. Dbanie o siebie to jest czas poświęcony sobie. To wymaga czasu, ale one ten czas znajdują dla siebie.
1: Ale to jest też różnica, którą widać nawet przy takiej prozaicznej czynności, jak wyrzucenie śmieci do śmietnika, który jest niedaleko bloku. Inaczej idzie z tymi śmieciami Polak, inaczej by poszła taka Włoszka. Ona w klapkach, w krótkich spodenkach, w podkoszulce siatkowej w życiu by z domu nie wyszła.
3: To prawda, tak jest. Mówię, rzeczywiście dla Włocha on potrafi nie dojeść, ale sobie kupi to lepsze ubranie. Ale też pamiętajmy, to jest w ogóle specyficzny kraj. Tam generalnie design w każdej postaci, czy to meble, czy lampy, czy ubranie, on funkcjonuje wszędzie. Oni mają rzeczywiście jakieś trochę takie inne podejście, tam się już dzieci uczy tego. Ja kiedy obserwowałem właśnie targi designu, targi wnętrz, To mnie bardzo zawsze dziwiło, że tam idą całe rodziny na te targi. To są często bardzo specjalistyczne targi, gdzie na przykład są wystawy młodych talentów z całej Europy, z Polski także. Tam przyjeżdżają ludzie, pokazują swoje dywany, swoją ceramikę, różne rzeczy. I oni zabierają tam 12-latki, 12-letnie dzieci, 15-letnie dzieci, które u nas byłyby tym kompletnie niezainteresowane. To jest nudziarstwo. W Polsce jest podejście tak, nudziarstwo dla starych osób. Te 15-latki tak nas postrzegają, że ci nudziarze biorą nas na jakieś coś nudnego. A tymczasem tamte 12-15-latki od małego już są uczone tego poczucia piękna, tej fascynacji pięknem, wymagania, bo oni po prostu mają wyższe wymagania. My mamy ciągle wobec mody także po prostu niskie wymagania. My nie wymagamy od niej wiele, a tam oni już tak dużo widzieli, tak duży mają też wybór w sklepach, bo też ten wybór rzeczywiście tam jest o wiele większy. Tam wielkie domy mody, które u nas funkcjonują w Warszawie, Krakowie, gdzieś tam te marki się pojawiają. Tam są w każdym niewielkim miasteczku. Te drogie rzeczy można w 50-tysięcznym miasteczku kupić, co w Polsce jest kompletnie niemożliwe póki co. Więc ten wybór jest tam ogromny, konkurencja jest ogromna, ale też ich poczucie piękne, estetyki jest inne i myślę, że to też jest właśnie to działanie w drugą stronę, że oni po prostu też więcej wymagają, więc te domy mody, ci projektanci się po prostu muszą bardziej starać, ale też na przykład coś, co różni polską ulicę od tej ulicy włoskiej chociażby, to właśnie takie poczucie, znaczy potrzeba indywidualizmu, bo u nas jednak ciągle takie te mundurki z sieciówek istnieją, nikt nie patrzy tak naprawdę, co jest z której firmy. My nie jesteśmy w stanie tych ubrań bardzo często rozpoznać, widząc kogoś ubranego w tym ubraniu, z jakiego to jest domu mody. Trzeba zobaczyć na metkę z tyłu, na wszywkę, skąd to ubranie pochodzi. Tymczasem włoskie domy mody, francuskie zresztą również, charakteryzują się tym, że one tak naprawdę mają swoje to DNA marki. I ja się cieszę, bo na szczęście gdzieś to zjawisko zaczyna się pojawiać, że te klientki zaczynają to DNA marki rozróżniać i one na przykład, jedne mówią, ja nie lubię Armaniego, bo jest dla mnie trochę za smutny, za szary, za brązowy, on jest taki, on ma swój styl, on nigdy nie ma szaleństwa, prawda? Natomiast ktoś mówi, a ja mam temperament, ja chcę pokazać, że mam temperament, ja obiorę coś od Dolce & Gabbana, bo tam są centki, tam są zwierzęce wzory, ja pokazuję, że jestem drapieżna, tylko że we Włoszech to jest zjawisko powszechne, one mają swoje ulubione domy mody, bo jeden jeden robi zawsze kwiaty, drugi robi zawsze cętki, trzeci robi zawsze szarości, a czwarty robi zawsze, no jak Barber na przykład, tę swoją kratę, prawda, czy swoje słynne charakterystyczne pikowania w rąby. Więc u nas ja dopiero zaczynam obserwować od 2 lat takie zjawisko, że te kobiety widzą, że każdy z tych domów mody ma, realizuje potrzeby innej grupy klientów, ale to są na razie szczątkowe zjawisko, podczas gdy we Włoszech to jest jakby norma, prawda? One mają swoje ulubione marki, one wiedzą, że ja tam zawsze kupię kwiaty, ja jestem kobieco romantyczna, pójdę, kupię tam kwiaty, bo one tam zawsze będą. Więc to zjawisko dopiero się pojawia, no ale już jest, a więc ta świadomość rośnie.
1: Świadomość rośnie, już nie do końca zawsze jest tak, że potrzebuję koszuli, no to jaka by ona nie była, żeby tylko kolor był jakiś albo biały, albo szary, jaki tam jest potrzebny, byleby tylko była. Tutaj mówimy o czymś zupełnie innym, o nowym zjawisku, a jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Kiedy u ciebie się wziął pomysł na to, żeby właśnie te ciuchy wyszukiwać i przywozić, oferować je innym, bo kilka razy do roku wyruszasz do Mediolanu na tak zwane łowy. Czego wtedy poszukujesz? Jakim kluczem się kierujesz? No bo po części pewnie też są już indywidualne zamówienia. Chciałabym to i proszę mi przywieźć, mówi jakaś klientka, ale jakim kluczem się kierujesz przy tym doborze?
3: Mam ogromną trudność generalnie z tym, ponieważ oczywiście kiedyś w ogóle zacząłem od siebie. Najpierw kupowałem grę dla siebie, później się okazało, że wpuścili mnie do tych magazynów, które każda z tych firm zawsze ma często pod Mediolanem, ogromne, wielkie magazyny ubrań i tam po prostu te końcówki kolekcji, bo ja sprzedaję końcówki kolekcji, więc tam po prostu można je wybierać i to jest zawsze duży dylemat, ponieważ ta moda jest inna niż polska i czasem nie trafiam w gust. Czasami to są rzeczywiście zamówienia, czasami to nie jest takie proste. Czasami, to jest mój największy problem, te wielkie domy mody, ich moda przyjdzie do sieciówek za 3 lata. Mniej więcej zauważyłem, że opóźnienie jest 2-3-letnie i na przykład dochodzi do takich trochę kuriozalnych sytuacji, że na przykład w jednym roku ja coś przywiozłem i to się kompletnie nie sprzedaje. I no ja mówię, przecenić, nie przecenić, nic się z tym nie dzieje.
1: Poczekaj rok.
3: Poczekać dokładnie. I nagle się okazuje w następnym roku, że już jest wreszcie w Polsce modne i wystarczyło tylko poczekać, nie musiałem przeceniać po prostu, także i czasem mam takie dylematy, że coś przywożę, mówię, jejku, czy wystawić, czy może poczekać, bo w końcu przyjdzie na to moda w Polsce i przychodzi. I no więc niestety jest taki ciągle taki rozdźwięk i to jest mój największy problem rzeczywiście. Ja oczywiście część klientek już swoich znam, więc znam ich gusta, wiem co kupują, co nie. Czasami pewnych rzeczy próbuję uczyć. Kupuję rzeczy bardzo odważne i one tak czasami patrzą na to trochę dziwnie, że co to w ogóle jest takiego. Czasami
1: wychodzi trochę to, że jednak facet kupuje.
3: No tak, trochę tak, trochę tak. Ale i tak uważam, że z kobietami jest lepiej niż z facetami, ponieważ faceci to jest jeszcze trochę ciągle inna bajka. Oni się ubierają zupełnie inaczej niż we Włoszech, ale ja to rozumiem trochę, bo trzeba być bardzo odważnym, żeby się ubrać tak jak Włoch. Faceci we Włoszech ubierają kolory, kochają róże, kochają czerwienie, kochają coś, co jeszcze na polskiej ulicy, och, to jest jeszcze odległa nuta, kochają marynarki w kwiaty je zakładają, kochają zielone mokasyny je zakładają. To jest zupełnie po prostu inna bajka. Za odważne. Może kiedyś do tego dojdziemy, ale myślę, że to trochę wynika też z charakteru, z pogody, z klimatu. Tam jest po prostu inaczej. Tam jest trochę inne światło, tam się inaczej pewne rzeczy projektuje. U nas te same rzeczy, tak na przykład bardzo kolorowe pstrokaty, wyglądają trochę tandetnie, a tam w tym włoskim słońcu, w tym upale, w tym klimacie, one po prostu trochę inaczej wyglądają.
1: No u nas inaczej wyglądają te kolorowe rzeczy, bo przez lata PRL-u były tylko szarości.
3: Może tak, może rzeczywiście tak jest, że trochę się nie możemy ciągle odważyć, prawda? Ale myślę, że nie tylko. Myślę, że to jednak wynika też z pewnych takich uwarunkowań geograficznych, klimatycznych, bo projektanci włoscy, hiszpańscy zawsze szyją kolorowo, zawsze proponują coś takiego bardzo intensywnego, podczas gdy północ, chociażby Brytyjczycy, to już jest troszeczkę wszystko stonowane, to jest trochę inne i więc to wynika jednak z przyczyn takich też klimatyczno-geograficznych.
1: No na szczęście u nas już ten klient, który pojawia się w butikach, w sklepach, ten, który już zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze, on nie pamięta lat PRL-u, nie wie jak to wyglądało, tak. Zna tylko z historii opowiadań babci, dziadków.
3: To prawda, nie pamięta, natomiast coś, co uważam, co jest nowym zjawiskiem i takim pozytywnym, to, że on zaczyna coraz bardziej wymagać od tego ubrania jakości. On patrzy na podszewkę, on czyta skład tkaniny, on się pyta o jedwab. Mnie się jeszcze kilka lat temu nie za bardzo zdarzały pytania, czy to jest jedwabne. Teraz już te pytania są te ubrania wywracane na drugą stronę, poszukuje się, jaki jest skład tego ubrania. Są pewne też braki wiedzy, bo na przykład w Polsce zupełnie się nie odróżnia tkanin syntetycznych od tkanin sztucznych. To są zupełnie dwie inne grupy, kategorie tkanin. Nie wszystkie pochodzą z ropy naftowej. Tak jak się wszystkim w Polsce wydaje, że wszystko pochodzi, że sztuczne tkaniny pochodzą, że to są plastik, ropa naftowa. To nie jest tak. Sztuczne, a syntetyczne to są zupełnie dwa inne działy. Więc tej wiedzy jeszcze nie ma, ale już taka wiedza, poszukiwanie dobrych tkanin, co jest jedwabiem, co jest dobrą bawełną, co jest bawełną egipską, a nie indyjską, która ma zupełnie inną cenę, jest innej jakości bawełną. Już takie zjawisko się zaczyna. Także zwraca się uwagę na jakość w innym sensie, w sensie wykonania, wykonania, jakości kroju, podszewki, przeszycia, zakładek. Te wielkie domy mody, czy to brytyjskie, czy włoskie, czy francuskie, one przede wszystkim jakby ciągle zatrudniają konstruktora odzieży. To jest zawód wymierający w Polsce. Wszyscy chcą być projektantami. Ja się zawsze trochę z tego śmieję, że każdy uważa, że może być projektantem. Natomiast większość tych ludzi po pierwsze nie potrafi rysować, a rysunek dla projektanta to jest rzecz bardzo ważna, a po drugie nie potrafi tego później przekuć na dobrą sylwetkę. Oni uważają, że wystarczy zaprojektować, żeby było ładne. Natomiast włoski dom mody czy francuski mówi, no tak, to jest ładne na wieszaku, ale czy to będzie ładne na sylwetce? Więc projektant włoski czy francuski, to zespoły projektowe, bo to są sztab ludzi, oni potem jak coś narysują, to idą do swoich konstruktorów odzieży, mówi, a teraz ty mi to skonstruuj, żeby to dobrze wyglądało, żeby facet miał na przykład szerokie ramiona, żeby dobrze wyglądał, a mały brzuszek, a żeby kobieta miała super biust, jeśli go nie ma, albo odwrót, żeby jej trochę ten biust optycznie wydawał się mniejszy niż jest. Więc od tego służą konstruktorzy odzieży i zaczyna być taki proces, trochę widzę, że te kobiety przychodzą, kurczę, jakoś w tym to jakoś tak szczupło wyglądam, no w tym jestem jakaś taka wyższa, prawda? No to o to chodzi trochę w modzie. Ona także spełnia te inne funkcje, nie tylko te dekoracyjne, żeby przyciągało uwagę, ale żeby też korygowało nasze sylwetki. I to zjawisko też powoli następuje, więc powoli ta świadomość się buduje.
1: No tak, coraz więcej jest designerów, osób, które chcą projektować. Jak wyglądają czasem ich dzieła, możemy zobaczyć na niejednym pokazie mody nowoczesnej.
0: No tak.
1: Gdzie to trochę wywołuje to emocje i niejedną dyskusję, czy to faktycznie...
3: Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem.
1: Jest ktoś w stanie założyć.
3: Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem, bo opinie polskich projektantów są bardzo skrajne. Ja nie mam specjalnie dobrej opinii polskich projektantów, być może dlatego zacząłem współpracować z zagranicznymi, ale też nie do końca ich krytykuję, bo kilka razy oni między wierszami gdzieś dają do zrozumienia w wywiadach, że to nie jest tak, że oni nie potrafią zaprojektować nic lepszego. Oni często projektują to, czego od nich oczekuje klient. Oni też muszą z czegoś żyć, muszą zarobić. Może to jest trochę kwestia gustu polskiego klienta, że dostarczają mu takie projekty. Bo gdzieś tak naprawdę w tych wiadach między wierszami ja to słyszę. Natomiast rzeczywiście wiele osób zarzuca polskim projektantom pewną wtórność. Ja ją niestety widzę. Ja bym nawet był w stanie wymienić nazwiska kieleckiego projektanta i pokazać wzory sprzed kilku lat innego domu mody, gdzie są jakoś łudząco podobne. I takich przykładów jest wiele. Moja koleżanka, która jest zresztą projektantką mody rzeczywiście w połódzkiej szkole, więc właściwie najlepsza polska szkoła, jeśli chodzi, prawda, Katedra Projektowania w Łodzi, która ma takie oko do wynajdywania tych kopii i ona czasem mi podsyła na Facebooku w prywatnych wiadomościach, mówi, popatrz, to nasz projektant i tu pada nazwiska, popatrz, a tu sprzed 3 lat Chanel, albo popatrz, tu lwy u naszego projektanta, a tu lwy u kogoś tam, prawda?
1: To się nazywa mieć pamięć fotograficzną.
3: No ona ma tę pamięć po prostu i zawsze się śmieje, że chyba niedługo zrobi taki portal, kto co skopiował i będzie pokazywać te oryginały i te projekty. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy polscy projektanci kopiują, ale często się jakby bardzo mocno inspirują i to zawsze gdzieś ta granica między inspiracją a kopią jest płynna i niebezpieczna. Dokładnie.
1: I to się zaciera, ciężko później się z tego wygrzebać i wyplątać w drugą stronę, bo to już idzie trochę jak domino. A wracając jeszcze do twojego zamiłowania modą, bo to, że wyszukujesz różne modele, tak jak powiedziałeś, gdzieś wyprzedażowe, końcówki serii, to jest jedno. Ale ty modą też zacząłeś się interesować pod kątem jej historii i potrafisz też godzinami opowiadać o na przykład historii torebki Louis Vuittona czy jakiejś koszuli Armaniego.
3: To prawda, trochę tak jest, ale to trochę wymagało ode mnie tego klientki. Im czasem trzeba ten storytelling zastosować, opowiedzieć go trochę. One są też, wiele z nich, na etapie uczenia się pewnych rzeczy. Też nie wiedzą, też nie mają świadomości, kto w tej modzie tak naprawdę rządzi, kto jest gigantem, a kto nie. Kto ma za sobą 100-letnią tradycję, a kto jest firmą 10-letnią. Więc one zadawały po prostu mi takie pytania. Więc jeśli takie pytania się pojawiały...
1: Ciężko było odpowiedzieć, nie wiem.
3: Tak, dokładnie. Ja na przykład bardzo często się zdarza, że ktoś przychodzi do mnie i zadaje mi takie pytanie, albo na przykład, albo sugeruje, mówi, wie pan co, kurde, no dlaczego pan nie ma torebek Louis Vuittona na wyprzedaży w przecenie? No i one nie wiedzą na przykład takiej historii, że on nie ma takich przecen, że on jakby się wejdzie na jego stronę, to tam jest napisane, uwaga, nie prowadzimy sprzedaży outletowej, nie prowadzimy końcówek kolekcji, wszystko, co nie jest kupione u nas w pierwszej cenie, jest podróbką. Więc i takich historii jest bardzo wiele i te historie czasem trzeba opowiadać, bo one na przykład nie mają świadomości, że ten płaszcz gabardynowy z Barbery to już jest kilkadziesiąt lat tradycji, historii i że to nie jest tylko moda czy marketing tej firmy, tylko to jest naprawdę znakomita tkanina, której zdobywano ten biegun, która ma doskonałe właściwości jako tkanina. tkanina, prawda, przeciwdeszczowe i tak naprawdę ona jest dużo lepsza niż te nowoczesne plastikowe tkaniny, bo to ona ma te najlepsze właściwości. I te historie czasem trzeba opowiedzieć, bo one tego oczekują po prostu. Więc ja się sam kiedyś uczyłem, czytałem wiele książek, żeby się pewnych rzeczy dowiedzieć, żeby one miały świadomość, jak to wygląda, bo rzeczywiście za tą wielką modą stoi wiele fantastycznych historii, wiele przypadków, wiele zupełnie rzeczy niespodziewanych. Na przykład, no obecnie to właściwie nie wiadomo, czy ten dom jest kiedyś był niemiecki Escada, chociaż ta nazwa Escada taka bardziej jest włosko-hiszpańska, ale to rzeczywiście założone przez niemieckie małżeństwo dom mody. Obecnie tak naprawdę hinduski, kupiony przez Hindusów. Ale na przykład historia powstania tego domu jest kompletnie niezwykła. Otóż to małżeństwo postawiło kiedyś na konia w wyścigach, postawiło swojego losa zakład. Założyli się, że ten koń wygra. Ten koń rzeczywiście wygrał. Ten koń się nazywał Escada, który wygrał. I oni za pieniądze z ogromnej wygranej z tego wyścigu założyli ten dom mody. Więc czasami są takie historie niezwykłe, prawda? No i to trzeba wiedzieć. Trzeba na przykład wiedzieć, że duet Dolce & Gabbana, oni nie mogli się dostać do żadnej szkoły projektowania. Oni ciągle oblewali egzamin. Wszyscy mówili, że się nie nadają do projektowania. Tymczasem stworzyli imperium modowe, prawda? Więc te historie to są pewne smaczki, pewne przygody. Za tym się wiążą bardzo często, mówię, czasem dramaty ludzi, czasem jakieś niezwykłe zwroty akcji, czasem naprawdę wielka historia, która się wiąże czasem w ogóle z historią świata, bo czasem się okazuje, że ta moda miała wpływ w ogóle na jakieś zdarzenia losowe, że te domy mody, tak jak Barbery, były dostawcą królewskiego dworu w Wielkiej Brytanii, że coś się za tym kryje, że są jakieś wydarzenia, że oni czasem zmieniali świat i mnie tylko zawsze w tym trochę brakuje właśnie tych wątków polskich, bo tak naprawdę przez te 50 lat, czy tam 60 lat PRL-u, myśmy nie mogli trochę brać tym udziału i byliśmy odseparowani od tego wielkiego świata i nie mogliśmy pewnych rzeczy dyktować.

0: A nazwa brzmi swojsko.
1: Nazwa brzmi swojsko, a wymyśliła to Polka, Barbara Hulanicki. Ja ostatnio, jak byłem w Wielkiej Brytanii, mieszkałem takiej rodziny przez tydzień i oni pytali się, coś się tam właśnie zeszło na te tematy modowe i oni mówią, no słuchaj, no ale był kiedyś ktokolwiek z Polski, który zaistniał w tej modzie? Ja mówię, jak to? No była Biba. I ta kobitka, która miała lat 60, mówi, jak to? Biba to była Polka? Przecież ja, jak byłam młoda, myśmy wszystkie były zakochane, myśmy kupowały w katalogach wysokowych, to Polka wymyśliła tę markę i ona była zdziwiona, bo ona myśli, że to jest brytyjska marka, prawda? Nas trochę nie było w tym świecie mody i nad tym boleje, ale być może nadchodzą czasy, kiedy my to wreszcie nadrobimy. Jest wielu młodych, zdolnych projektantów, jeszcze nieodkrytych, którzy się uczą, studiują, wyjeżdżają za granicę i myślę, że tak naprawdę zrobią karierę, bo póki co niestety nasi polscy projektanci za granicą tej kariery nie zrobili. Ale liczę, że to się jeszcze zmieni.
0: Tak jak powiedziałeś, że my dopiero wchodzimy w ten świat wielkiej mody i to nie zawsze musi oznaczać przekroczenie progu jakiegoś butiku. Możemy też wejść w tą wielką modę, zaczytując się w chociażby tej historii, która potrafi być pasjonująca, a później oczywiście możemy już z większą świadomością szukać już konkretnych strojów, konkretnych koszul, spodni, butów i wszystkiego, co tylko przyjdzie nam do głowy, żeby na siebie założyć. Tak pewnie moglibyśmy jeszcze długo, ale nasz czas powoli dobiega końca. Być może jeszcze spotkamy się raz, aby rozmowę kontynuować. Za dziś serdecznie dziękuję. Waszym i moim gościem był Jarosław Panek, który z modą jest za pan brat od lat 8, a poza tym też zajmuje się turystyką, jest rzecznikiem prasowym Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Człowiek z pasją. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Witam w kolejnym programie Miasto Młodości. No i dzisiaj ogromna przyjemność, ponieważ moim gościem jest Maja Michalak, czyli historyczka sztuki, autorka profilu na Instagramie Poza Ramami, popularyzatorka sztuki, autorka kursów o sztuce. Cześć Maju.
4: Hej, bardzo miło.
3: Najpierw bym cię chciała zapytać w ogóle o twoją działalność, ponieważ ja mam takie trochę poczucie, że ty jesteś taką czarodziejką, która ściąga sztukę z wysokiej bardzo półki, często niezrozumiałej, nieosiągalnej dla odbiorcy, i sprowadzasz ją do czegoś takiego, hej, zobaczcie, to może być interesujące, to może was dotyczyć i to może być aktualne. Więc jakbyś powiedziała, na czym polega Poza Ramami, co właściwie robisz na Instagramie?
4: Tak, to bardzo miłe to, co powiedziałeś, że właśnie jestem taką czarodziejką i nawet pamiętam, jak robiłam swoje archetypy i to, w jaki sposób chcę przekazywać wiedzę, to nie wybrałam mędrca, czy właśnie jakiejś osoby, która w taki poważny sposób będzie przekazywać wiedzę, tylko od razu mówię, a ten czarodziej właśnie jest mi bliższy, bo ja wolę czarować tą sztuką i opowiadać o niej tak, w taki sposób właśnie, żeby ludzie się w niej zakochali, bo sztuka jest przepiękna, jest przecudowna i ja ją kocham nad życie i nie mogę słuchać, jak ludzie mówią, że ona jest tylko dla wybranej grupy osób, jest elitarna i w ogóle iść do muzeum to strach. Zdecydowanie tak nie jest i właśnie poprzez Poza Ramami chcę pokazać, że ze sztuką da się wyjść poza ramy i patrzeć na nią w zupełnie inny sposób niż taki akademicki, sztywny, tylko opowiadać o niej pięknymi zdaniami. Wcale tak nie jest i ja właśnie chociażby na Instagramie pokazuję, że ze sztuką można obcować codziennie w bardzo szybki i łatwy sposób, czy to oglądając właśnie moje relacje, ciekawostki na Instagramie, czy chodząc do muzeum, żeby po prostu oglądać piękne obrazy, a nie zastanawiać się, co ten autor miał na myśli, gdzie to jest jedno z najgłupszych pytań.
3: No właśnie, bo ja tak trochę cię wstawiłam do tego Instagrama, a tak naprawdę przecież ty prowadzisz firmę, robisz tak, webinary, robisz kursy. Jak to się zaczęło? Bo to jest strasznie taka twoja nisza. Znalazłaś sobie taki, wiesz, swój jakiś tam konstrukt, w który uderzyłaś i to się sprawdziło.
4: Tak, zdecydowanie tak. I tutaj też należy podkreślić, że to, że ja jestem historyczką sztuki, mam takie wykształcenie, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony ja zawsze bardzo lubiłam takie biznesowe tematy. Jak tylko mogłam, zapisywałam się na różnego rodzaju kursy, dodatkowe rzeczy. Zawsze to mnie kręciło i ja wiedziałam, że nawet jeżeli nie będę robiła rzeczy związanych i ze sztuką, i z biznesem, to pójdę w karierę naukową, żeby być jakby cały czas w kontakcie ze sztuką, a biznes mogę robić w zupełnie innym obszarze, ale na szczęście wpadłam na pomysł taki, który mi to łączy. I właśnie Poza Ramami zaczęło się od pomysłu szkoleń dla firm z historii sztuki, bo szybko zauważyłam, że kolejny wyjazd na paintballa czy integracja na kręglach, no to już jest średnio atrakcyjna rzecz dla pracowników. I myślę, że takie spotkania przy sztuce, gdzie one mogą sprawiać mnóstwo przyjemności, a do tego poszerzają horyzonty. Mogą one się odbywać przy winie i przekąskach lub przy pięknym śniadaniu. To może być znacznie fajne doświadczenie dla chociażby pracowników i to

0: chciałabym oferować firmom i to robię, ale właśnie to, co powiedziałam w trakcie, żeby do tych firm dotrzeć, to stwierdziłam, że postawię na Instagram i dam się najpierw ludziom poznać. Będę robiła warsztaty otwarte, na które każdy może przyjść. Tutaj nie trzeba być właśnie pracownikiem danej korporacji czy jakiejkolwiek innej firmy. No i mi to się sprawdza i zobaczyłam, że też takie działanie jeszcze bardziej niezależnie, właśnie tak, że to ja decyduję o tym, co, kiedy, komu sprzedaję, to znaczy, kiedy robię właśnie kursy, webinary, no bo trzeba o tym w taki sposób też mówić, jest dla mnie bardziej, znacznie bardziej intuicyjne niż przez 6 miesięcy z firmą ustalanie jednego spotkania, które trwa godzinę. No nie.
1: Absolutnie. Ale może, bo ktoś może tego słuchać i na przykład nie wiedzieć, czym ty się zajmujesz i co robisz, a ja nie chciałabym się tutaj jakby...
0: To tak pokrótce w
1: tak,
0: jednym
1: jak to
0: zdaniu.
1: Robisz na Instagramie, bo to jest naprawdę dla mnie, w sensie serio, jakby ja się dowiedziałam dzięki tobie tyle super rzeczy, ja kocham chodzić do muzeów, jakby to zawsze tak było.
0: No.
1: Ale ty jakoś tak, nie wiem, rozszerzyłaś mi w ogóle horyzonty, jeśli chodzi o sztukę, że tak... Takie ciekawostki, takie detale, które ty zauważasz, to w ogóle mi się nie kojarzy z taką nudną lekcją historii albo nudną wycieczką do muzeum, tylko to jest tak interesujące i właśnie chciałabym, żebyś ty swoimi słowami opisała, jak to robisz, jak działasz na Instagramie.
0: Chyba na Instagramie działam tak, jak działam w życiu, czyli przede wszystkim pokazuję to, co mi się podoba, ale to, co mnie ciekawi, nie w taki sposób, że o, coś jest fajne, okej, okay, tylko ja się zawsze zastanawiam, a dlaczego ten artysta tworzył akurat w tym momencie? Dlaczego ten obraz jest taki duży, a nie jest zupełnie innych rozmiarów? Kto go zamówił? W jakim miejscu miał się znaleźć? Tutaj właśnie zadawanie pytań i szukanie na nich odpowiedzi jest, wydaje mi się, moim sposobem na przekazywanie wiedzy i dlatego ja nie opisuję, Caravaggio urodził się tego i tego dnia, zmarł tego i tego, jego mama miała na imię tak, a tata tak, a żył w 15 innych miastach, jakby to nie jest ciekawe i mnie to też nie interesuje, a raczej jasne, jest to wiedza potrzebna, ale znacznie fajniejsze jest to, że a, jak to się stało, że Caravaggio zrobił karierę i dlaczego musiał uciekać z Rzymu, bo był posądzony o to, że zabił człowieka i jak to się odbiło w jego sztuce. To są fajne rzeczy i to fajnie jest właśnie przedstawiać ludziom, a nie właśnie taki sposób opowiadania, jak to było na wycieczkach w szkole, czy właśnie na lekcji historii w momencie, kiedy był słabszy nauczyciel. Znaczy nie mówię słabszy, lepszy, ale jakby mamy trochę taką manierę przekazywania wiedzy właśnie od do, a nie jakby wywoływanie poczucia, raczej motywacji, żeby samemu się czegoś dowiedzieć więcej, żeby jakby ten ciąg logiczny prześledzić, a nie tylko właśnie naświetlać konkretne jakieś suche fakty, bo to jest średnio atrakcyjne według mnie.
1: Zdecydowanie, ja się zgadzam. I też powiedziałaś na początku, że kochasz sztukę, ale mnie też ciekawi to, czy ty jak myślisz o tym, co robisz, to trochę traktujesz siebie jako edukatorkę?
0: Trochę tak, ale jakby to nie przyświecało chyba mi na początku, bo ja po prostu uwielbiam opowiadać o tej sztuce. O tym mogą, to mogą potwierdzić moi znajomi, przyjaciele, rodzina, że ja w każdym momencie, jak tylko mogę coś wpleść o sztuce, to robię i jakby te odniesienia dla mnie są tak naturalne, że nie wiem, jak mówię o przedsiębiorczości, to mówię, o Rubens to zrobił biznes, on to zrobił taką fabrykę obrazów, że w ogóle na nim trzeba się wzorować, kreując właśnie, nie wiem, pomysły na firmy, ale już Rembrandt jest znacznie słabszym tego przykładem i to jest dla mnie normalne, ale mam to dzięki temu, że właśnie od już 10-12 lat tą sztuką się interesuję i mi te tematy znacznie łatwiej przychodzą i właśnie ostatnio też dostałam pytanie na live'ie. Maja, skąd ty w ogóle bierzesz pomysły na te tematy webinarów, posty, relacje? A ja sobie tak myślałam, no one są po prostu, ale to jest tak, że ja się budzę, coś mi przychodzi do głowy, ja to robię, jestem bardzo słaba w planowaniu jakiejś strategii i tak dalej, więc u mnie nie ma postów zaplanowanych na miesiąc, tylko ja raczej działam tak, że o, coś mi przyjdzie do głowy, no to wstawiam, robisz szybko relacje i może dlatego też ten Instagram jest taki autentyczny, a nie jakiś wykreowany właśnie pod linijkę.
1: I mi się właśnie wydaje, że dlatego ta nazwa na Instagramie, której jestem szczerą fanką, poza ramami.
0: Ja też.
1: Nie dziwię się, że ona łączy to wszystko, co ty robisz. Jakby i też, no bo musimy to przyznać, twoja osobowość i charyzma, tak jak teraz czuję na tyle, na ile się znamy, nie wiem, 15 minut, to ja czuję, że wiesz, to dużo też robi. Po prostu twoja osobowość, bo każdy mógłby założyć Instagrama o sztuce i o tym mówić, ale to też w jaki sposób o tym mówi, wydaje mi się, że to przyciąga jakby kogoś, kto chcecie słuchać i obserwować i dowiadywać się przede wszystkim od ciebie.
0: No, mam nadzieję, że tak jest.
1: Tak. No dobra, no to chciałabym cię teraz zapytać o taką kwestię, bo ta rozmowa ma być głównie o sztuce, na szczęście. Może damy radę jakoś. Dlaczego jest tak, że jakieś dzieła wpisują się w świadomość odbiorcy bardziej niż inne? To znaczy, dlaczego my wszyscy znamy, właśnie nie wiem, Mona Lisa na przykład, no nie? Albo Wolność wiodącą na barykady. To są takie przykłady, które wydaje mi się każdy kojarzy ze szkoły. Z czego to wynika twoim zdaniem?
0: Na takie rzeczy składa się wiele elementów. Przede wszystkim jakość tych dzieł, bo pamiętajmy, że często te dzieła najbardziej znane są przykładami danej epoki, danego okresu, są najlepszymi dziełami jakiegoś artysty i oczywiście one mogą być dosyć subiektywnie wybrane przez chociażby historyków sztuki czy osoby, które piszą o nich od lat, ale często po prostu są najlepszymi dziełami albo mają ciekawą historię. Znaczy ich prowiniencja też jest ciekawa, prowiniencja takie trudniejsze słowa, ale po prostu chodzi o ich pochodzenie i o to, w jakiej galerii były wystawiane, w jakim muzeum, do jakiej kolekcji trafiły. Każda z takich rzeczy buduje wartość dzieła sztuki i wpływa na jego jakość oraz przede wszystkim no, sama estetyczna wartość tego dzieła. Czy to jest dzieło z dojrzałego okresu, tak jakby chociaż Mona Lisa, gdzie to nie są pierwsze rysunki Leonarda, czy nie wiem, jakieś zamówienie, które nie zostało ukończone, tylko rzeczywiście to jest jeden z jego najlepszych portretów. Wydaje mi się, że spokojnie można obok niego postawić naszą damę z gronostajem, ale przez to właśnie, że była w innym momencie, w innym czasie, do innych rąk trafiła, no to jej historia też potoczyła się trochę inaczej. Czy to, że w XIX wieku, znaczy na początku XX wieku skradziono Mona Lisę z Luwru i tutaj też trzeba pamiętać o tym, że to nie było, że o, jej kradzież wreszcie zwróciła uwagę ludzi na to, że jest w ogóle.
1: Że istnieje jako obraz.
0: Jako obraz. Nie, ona już była wtedy doskonale znana. Chociażby to, że Duchamp właśnie tworzył jej karykatury, można powiedzieć, i Ready Mates właśnie w taki sposób wykorzystał ją jako Ready Mates. Pokazuje, że ona już była w świadomości ludzi wówczas, ale później jeszcze bardziej ona się tak zakorzeniła, być może jej pozycja jeszcze bardziej została zbudowana, przez to, że ona sama w sobie ma bardzo ciekawą historię, no i jest po prostu technicznie bardzo dobrym dziełem, bo tutaj świetnie widać sfumato Leonarda, czy różnego rodzaju właśnie inne rzeczy charakterystyczne dla doby renesansu, więc ją spokojnie można dawać właśnie jako takie idealne dzieło, no i podobnie jak właśnie Delacroix dzieło, o którym wspomniałaś, Wolność wiodąca lud na barykady, no to tak samo, to jest właśnie przepiękny obraz historyczny, który pokazuje z niezwykłą dynamiką i ekspresją to, co się wtedy działo i dlatego dla ludzi stał się symbolem nie tylko tamtych czasów, ale teraz też wielu innych rzeczy, które mają miejsce, chociażby nasze strajki kobiet, gdzie znów ten obraz został wyciągnięty, można powiedzieć, i znów został reprodukowany, wywieszany na plakatach i właśnie używany do tej walki i do wyrażenia postulatów, które są nowe lub nadal obecne.
1: Czyli to jest dalej aktualne.
0: Tak, dokładnie.
1: Właśnie
0: tak.
1: To też jest coś, co ty uświadamiasz przez swoją działalność, że ta sztuka jest obecna cały czas.
0: Dokładnie.
1: I ja ci tak powiem szczerze, że moje doświadczenie z Mona Lisą to jest zawód ogromny, ponieważ...
0: Ale to spokojnie chyba większości osób.
1: Tak, że jakby wchodzi się do Luwru, myśli sobie, wow.
0: I jeszcze te wszystkie oznaczenia na podłodze, na ścianach,
1: wszędzie,
0: po prostu lotki.
1: Tu, dokładnie. Wchodzisz
0: do
1: tam,
0: Mona Lisy.
1: Tam jest tona ludzi ze selfie stickami. Ta Mona Lisa jest mniej więcej taka, w sensie malutka.
0: No.
1: Masz takie, to jest to?
0: Tak,
1: to jest niesamowite dla mnie, fenomen tego obrazu.
0: Dokładnie, ale ja też właśnie często opowiadam o tym na warsztatach czy webinarach jako przykład tego, że czy na pewno widziałeś Mona Lisę, bo ona ma szybę pancerną, 5 metrów od niej stoją barierki, do których i tak nie da się podejść, znaczy bliżej się nie da podejść, bo są właśnie one, tłum ludzi i tak dalej i jest, no... chyba lepiej oglądać już nawet na reprodukcjach tą Monę Lizę, bo nie ma szans jej zobaczyć na żywo tak naprawdę w obecnych warunkach, ale przez to też, że wokół niej tak bardzo urosły te wszystkie historie i ona jest no, jednym z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie, to możemy z pewnością powiedzieć. Zapominamy o tym, że z drugiej strony wisi przepiękne dzieło Tycjana, naprzeciwko wiszą kolejne dzieła renesansowych twórców, które są fenomenalne, czy to właśnie renesansowi twórcy weneccy, koloryści weneccy, no genialne dzieła, a ludzie prawie nie zwracają na nie uwagi, więc to jest akurat no, dosyć słabe, bo dla tych dzieł, które muszą żyć w tym samym pokoju, co
1: w cieniu,
0: tak,
1: Mona Lizy.
0: W cieniu Mona Lizy, no.
1: A jak w ogóle właściwie wytłumaczyć, dlaczego jakiś obraz jest dziełem? W sensie, czemu dzieło jest dziełem?
0: Tutaj wydaje mi się, że nie ma jednej definicji, nie można powiedzieć, że to jest dzieło sztuki, a ja mówię, że to drugie nie jest. No teraz szczególnie, znaczy teraz zawsze tak było, że każdy z nas może być artystą i to, czy jakieś dzieło jest dziełem, no to zależy dużo od indywidualnej interpretacji i nie każdy może się zgadzać, że rzeczywiście to jest dzieło sztuki, które ma się znaleźć do muzeum, no bo ten obraz, który namalowałam sobie powiedzmy wczoraj w domu, no to dziełem sztuki dla większej grupy osób może nie być, ale dla mamy, której to podaruję, już może być, bo to ma dla niej wartość sentymentalną, więc tutaj wiele czynników świadczy o tym, czy rzeczywiście coś dziełem sztuki jest, czy nie, ale wydaje mi się, że nie musimy narzucać właśnie na siebie tych schematów, ograniczeń i tak sztywno to rozgraniczać, no bo też kto ma decydować, czy jest monopol na to, że jakaś instytucja wydaje wiesz, podpisy i certyfikaty na dzieła sztuki, no oczywiście nie ma czegoś takiego, więc tutaj jakby jakość estetyczna i potem to, co się zrobi z tym dziełem, tym wytworem, który zrobimy, ma największe znaczenie tak naprawdę.
1: A czy ty kiedyś miałaś jakiś taki zawód właśnie, że wiesz, miałaś jakieś oczekiwania wobec jakiegoś dzieła i nagle widziałaś je na żywo i one się w ogóle nie sprawdziły? Miałaś kiedyś taką sytuację?
0: Pewnie tak. Na pewno tak było, ale żebym teraz o tym tak pomyślała, że tak mnie bardzo rozczarowało, to nie wiem, ale mogę powiedzieć co do zaskoczeń jeszcze, aha, bo to może w drugą
1: jasne,
0: stronę pokieruję
1: jasne, super,
0: to pytanie.
1: Super.
0: Właśnie jak można się zaskoczyć na żywo oglądając dzieła sztuki, chociażby ze względu na ich wielkość. Jak się pojedzie do Berlina, do właśnie tam Muzeum Narodowego i zobaczy się chociażby Madonnę w kościele Jana van Eycka, to okaże się, że ona ma wysokości nawet nie 30 cm, może 20. I jest to maleńkie dzieło, do którego trzeba dosłownie zbliżyć się na milimetr, żeby zobaczyć to, a na reprodukcjach to dzieło jest z takimi detalami oddane, że mówię, ono na bank jest po prostu metrowe albo chociaż pół metra ma, bo żeby oddać z taką dokładnością te elementy, no to rzeczywiście trzeba mieć jakby gdzie to zrobić, bo czym mniejsza powierzchnia, to oczywiście jest to trudniejsze. Ale w drugą stronę tak samo zaskoczyłam się właśnie widząc dzieło Pabla i Picassa Guernica w Madrycie, w Muzeum Reina Sofii, gdzie ono jest olbrzymie. Ja oczywiście ucząc się, czytałam w podręczniku, że to ma dzieło tam kilka na kilka metrów i że jest duże. No jasne, jest duże. Ale jak ja przed nim stanę, mówię, o matko, dobra, to już teraz rozumiem fenomen tego dzieła i dlaczego ono robi aż tak piorunujące wrażenie. I to jest kolejny przykład na to, że warto chodzić do muzeum i właśnie weryfikować te swoje założenia i to, co mamy w głowie z rzeczywistością, bo to nam da najwięcej i dzięki temu znacznie lepiej poznamy dany obraz, dzieło sztuki, no bo w podręcznikach możemy zobaczyć tysiące, ale jak w muzeum naprawdę ono zrobi na nas wrażenie, przyjdą na ściarki na widok jakiegoś dzieła, no to możemy niemalże mieć pewność, że zapamiętamy je do końca życia, a przynajmniej na znacznie dłużej niż 2 godziny po wyjściu z muzeum.
1: Wyjściu. No. Fajnie, że przytoczyłaś w ogóle ten wątek muzeów, bo o tym też bym chciała z tobą pomówić, ale najpierw taki kurs jest na twojej stronie, który mnie mega zainteresował, czyli uświadamianie wartości intelektualnej sztuki.
0: To nie jest kurs, to jest jeden z...
1: Aha, przepraszam.
0: Nie, spokojnie. No. To jest jeden z celów, jedna z rzeczy, którą się osiągnie, aha, po skończeniu kursu, ale spokojnie, to jest jakby drobny błąd. Kursy, które prowadzę, takie już jakby złączone, jakby... webinary, które składają się na kurs, to właśnie kurs podstawowy z historii sztuki dla wszystkich, gdzie pigułce tak naprawdę na 8 zajęciach opowiadam o całej historii sztuki, a teraz jesteśmy właśnie też pod koniec już prowadzenia kolejnego kursu o inwestowaniu na rynku sztuki, więc to jest zupełnie inna gałąź, nowa, tutaj już nie prowadzę tego kursu sama, tylko właśnie wraz z ekspertem, więc jest to trochę otwarcie się na nowy obszar, a oprócz tego oczywiście też prowadzę różne webinary tematyczne i tego typu rzeczy, ale to uświadomienie o wartości intelektualnej dzieł, o której wspomniałaś, odnosi się do tego, że często ludzie mogą myśleć, że właśnie obrazki to są tylko kolorowe plamy barw położone na płótnie, desce czy jakimkolwiek innym podłożu, a zupełnie tak nie jest, bo właśnie sam fakt uświadamiania, że za obrazami stoi jakaś historia, jakiś człowiek powstały w jakimś czasie i dowiedzenie się o tych wszystkich rzeczach może znacznie bardziej poszerzyć nam perspektywy i znajomość takich obszarów jak historia, socjologia, psychologia, biologia czasami i filozofia czy religia, więc tutaj historia sztuki jest naprawdę bardzo interdyscyplinarną sztuką i czym więcej dowiadując się niby tylko o obrazach, tak naprawdę dowiadujemy się znacznie więcej o świecie w ogóle.
1: I w ogóle myślę, że to jest strasznie ważne i potrzebne, żeby nie tylko czerpać tą wiedzę z tego, co mamy teraz, ale też właśnie odnosić się do przeszłości, bo ta aktualność sztuki jest po prostu cały czas obecna.
0: Zdecydowanie.
1: I jeszcze wracając do wątku muzeum, w takim razie mam nadzieję, że teraz już poprawnie. Jak w ogóle dobrze zwiedzić muzeum? Dlatego o to pytam, ponieważ ja miałam właśnie w Louvre takie doświadczenie, że ja tam spędziłam 7 godzin. Ja uważam, że to jest za mało, że ja się nie dowiedziałam wszystkiego, bo też wiesz, ty jak wchodzisz do muzeum, masz inaczej. Ty masz bagaż już wiedzy, widzisz pewne rzeczy, których ja, jeżeli jestem laikiem, nie widzę. Więc ja wiesz, czasem siadałam na podłodze, otwierałam sobie Google, czytałam o tej rzeczy, tak się chciałam zagłębić bardzo.
0: Super.
1: A moja kumpela, z którą była, ona po 2 godzinach mówi, wychodzimy, idziemy na kawę, a ja błagam cię, weszłyśmy z taką kolejką do Louvru, kiedy będziesz następnym razem w Paryżu, że ja zostaję, jak chcesz, to ty idź. I ona poszła faktycznie.
0: No.
1: Jakby, jak twoim zdaniem tak zwiedzić muzeum, żeby wyjść z niego z jakimś bagażem doświadczenia, dowiedzieć się czegoś, a jednocześnie nie być przemęczonym?
0: No właśnie to było moje pierwsze pytanie, czy ty po 7 godzinach nie byłaś zmęczona?
1: Strasznie.
0: Bo ja nie ukrywam tego i zawsze to mówię wprost, że pomimo tego, że jestem historykiem sztuki, uwielbiam chodzić po muzeach, to mnie też muzea męczą i trzeba zdawać sobie sprawę, że właśnie 7 godzin zwiedzania, gdzie to już jest wow, mega dużo, ale chociażby 3 godziny, to jest 3 godziny chodzenia, cały czas bycia na nogach, bez picia, bez jedzenia, no czasami tylko wodę można mieć ze sobą, w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu do światła, cały czas bardzo skupionym, no bo chcemy rzeczywiście jak najwięcej zobaczyć i też mamy mnóstwo myśli w głowie i to bardzo wykańcza. I mówię to zupełnie szczerze i jeśli tylko mamy taką możliwość pójścia do muzeum kilka razy, to rozłóżmy sobie tą wizytę na kilka mniejszych wyjść, bo one będą znacznie bardziej efektywne, szczególnie, że lepiej skupić się, to co zawsze powtarzam, na 5-10 max wybranych działach, ale rzeczywiście, żeby przed nimi usiąść, popatrzeć na nie, dowiedzieć się czegoś więcej. Super twój przykład, że ty nie wiedziałaś, nie miałaś osoby, której mogłaś się spytać o jakieś dzieło, ale wyciągnęłaś Google i sobie poszukałaś informacji. I to jest jakby, korzystajmy z dobroci XXI wieku i jakby nie ograniczajmy się, bo tutaj możemy z łatwością jakieś sobie informacji doszukać, jeśli sami nie jesteśmy w stanie ich wydedukować. A w momencie, kiedy właśnie jesteśmy raz w muzeum ogromnym, czy to jest Louvre, Prado, czy National Gallery w Londynie, gdzie są tysiące dzieł i oczywiście chcemy zobaczyć wszystko. Ja tutaj jestem trochę hipokrytką, bo ja też latam po wszystkich salach i staram się zobaczyć wszystko, bo mówię, o Boże, tutaj jest to dzieło, tutaj jest tamto, a w tamtym sali będzie to. I wiecie, jak ktoś ze mną zwiedza, no to ma ciężko rzeczywiście. Ale na szczęście ja się też męczę i po 3 godzinach mówię, dobra, idźmy na kawę, bo ja już padam z sił. Ale właśnie jeszcze wracając do tego, jak mamy jakby jedną szansę więc nam się wydaje, że mamy jedną szansę, żeby zobaczyć rzeczywiście dobrze jedno muzeum, to odróbmy tą pracę domową wcześniej i wejdźmy na stronę internetową danego muzeum, zobaczmy, co tam jest, co nas interesuje, bo możemy wpaść w takie przeświadczenie, że musimy przejść przez każdą salę i zaczynamy od średniowiecza i lecimy do tej sztuki współczesnej przez właśnie 8 godzin. Ale jak sobie zdamy sprawę tak naprawdę, to może ta sztuka średniowieczna średnio nas interesuje, może znacznie bardziej lubimy sztukę XIX wieku, a jak po 6 godzinach dojdziemy do tej sali, która rzeczywiście nam się super podoba, to już nie mamy siły, żeby poświęcić jej czas, więc może odwróćmy tą kolejność i przejdźmy od sztuki współczesnej przez XIX wiek w drugą stronę. Przecież jakby nikt nas za rękę nie będzie prowadził i o nie, w tą stronę nie można chodzić. Znaczy pewnie w pani z muzeum będą nas zwracać uwagę, że nie ta kolejność zwiedzania, ale nie zwracajmy uwagi na to i po prostu zwiedzajmy to, co my lubimy, co nam się podoba, a jak starczy nam sił, no to pójdźmy na tą sztukę średniowiecza, mam nadzieję, że też was zachwyci, bo jest fantastyczna, ale nie narzucajmy na siebie tego ciężaru, że koniecznie musimy zobaczyć wszystko, bo wszystkiego nie da się zobaczyć i naprawdę byśmy musieli przynajmniej godzinę siedzieć przy jednym dziele, znaczy tak to mówię pół żartem, pół serio, żeby to zobaczyć i by nam życia nie starczyło, a tak po łebkach przebiegnięcie przez wszystkie sale też trochę nie ma sensu, więc po prostu przygotujmy się do tej wizyty, zobaczmy, co w tym muzeum jest, na jakich działach nam zależy i do nich się w pierwszej kolejności skierujmy.
1: To teraz chciałabym pogadać z tobą trochę o sztuce współczesnej, bo mi się wydaje, że jakby z nią mamy największy problem, najmniej ją rozumiemy, często nas oburza, co też jest super, bo to jednak jest wywołanie jakiejś emocji, tak? To nie jest bierność. No i czy ty się zgadzasz w ogóle z takim zdaniem, że mamy problem ze sztuką współczesną, czy właśnie nie? A jeśli mamy, no to dlaczego?
0: Ja trochę odwrócę to pytanie i powiem, że zawsze ludzie mieli problem ze sztuką, która działa się w ich czasach. I ona powodowała mnóstwo oburzeń i właśnie rozmów w społeczeństwie, bo to było coś nowego, coś, do czego ludzie nie byli przyzwyczajeni, nie byliśmy z tym oswojeni, nie zdążyło się napisać o tym wystarczająco dużo, no bo ta sztuka się dzieje, żeby ludzie sobie to przeczytali, ustawili w głowie i tak dalej, żeby nałożyła się ta patyna czasu, że o, coś powstało stało 100 lat temu, no to jest lepsze od tego, co się dzieje teraz. Wcale tak nie jest i właśnie uświadomienie sobie tego chyba jest najbardziej istotne, a w momencie, kiedy chcemy lepiej zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, to po prostu zacznijmy większą uwagę do tego przykładać i zastanówmy się, dlaczego to, co się dzieje teraz rzeczywiście takie jest, a nie takie jak 500 lat temu. Pamiętajmy, że rozwijamy się, wszystko idzie do przodu i gdyby sztuka stała w miejscu, no to by nie miało sensu żadnego. I to, że nie wiem, teraz ktoś robi jakieś happeningi, konceptualne rzeczy, no to ma swoje korzenie w latach 60. czy 70. XX wieku, gdzie to wówczas też było rewolucyjne. Tam to już jest teraz dla nas trochę bardziej zrozumiałe, no bo rzeczywiście lata minęły, a to, co się dzieje teraz, może rzeczywiście wzbudzać niesamowite tutaj kontrowersje, ale nie do końca tak powinno, znaczy dobrze, że tak jest, bo właśnie to, na co zwróciłaś uwagę, że dzięki temu mówimy o tym. Jasne, ale spokojnie, jakby za kilka lat to już będzie dla nas normalne, a kolejne rzeczy będą nas szokować, a jeżeli chcemy je lepiej zrozumieć, to po prostu więcej czytajmy, spróbujmy zapoznać się z tym, co artysta dany nam ma do powiedzenia, a w momencie, kiedy po prostu coś nam się nie podoba i uważamy to za głupie, no to jest nasza opinia i to też jest w porządku.
1: To jest okej.
0: Nie musimy rozumieć wszystkiego. No halo, jakby nie ma rzeczy, która podobałaby się wszystkim i też nie ma chyba osoby, której wszystko by się podobało, a jeżeli tak jest, no to też może sygnalizować, że coś jest nie tak. Więc raczej spróbujmy zrozumieć, a nie na siłę się przekonać, że to rzeczywiście jest piękne i musi nam się podobać.
1: Ja właśnie dlatego chyba tak cenię muzea sztuki współczesnej, bo one często, jak jest jakaś wystawa, mamy tylko jakiś delikatny kontekst, na przykład do, nie wiem, historii autora. I potem pod dziełami są często tylko tytuły, które nawet nic nam nie mówią, w stylu 1, 2. Ja to bardzo lubię, bo wydaje mi się, że dodaje takie pole do gry samemu ze sobą,
0: jasne,
1: nie?
0: Jasne, no to przecież jak robić, to może otworzyć umysł i właśnie nie wprowadzać cię w tą ramę i w to myślenie, które ktoś sobie wymyślił i tobie też każe iść tą drogą. Zupełnie nie. Tu tutaj masz sobie sama zadać pytania, a dlaczego to dzieło ma taki kolor, a dlaczego ma taki kształt, a dlaczego jest takiej wielkości. Ciekawe, co ta artystka sobie myślała to robiąc, ale ja sobie myślę zupełnie coś innego, być może odbierając to dzieło sztuki. Więc no mnóstwo tutaj pytań można zadać i czym więcej pytań będziemy zadawać wobec dzieł sztuki, tym więcej możemy się o nich dowiedzieć.
1: A jakie jest twoje zdanie na przykład na to, że teraz jest trochę taka czasem moda, mam wrażenie, ale dobra moda, że sztuka jest przenoszona do innych mediów, tak jak na przykład był absolutny hype na ten film o Van Goghu, gdzie ożywili te obrazy i ja uważam, że to było przepiękne. Teraz będzie Wesele Wyspiańskiego, też chłopi Raymonta będą przetworzeni na animację. Aktorzy jakby będą zrobieni jak obrazy.
0: Aha.
1: No jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy to jest dobre, że jakby sztuka ożywa właśnie w innym medium, tak jak w tym przypadku w filmie?
0: Jasne, dla mnie to w ogóle sztuka nie ma granic i czym bardziej...
1: Poza ramami.
0: Poza ramami, czym bardziej będziemy właśnie wychodzić poza jej ramy i bawić się nią i właśnie dzięki temu, że powstał film o Van Goghu, być może ludzie wreszcie poznają więcej jego prac, niżeli tylko autoportrety z odciętym uchem i dowiedzą się trochę więcej o jego historii, niżeli właśnie te takie słynne hasła, które krążą na jego temat. A to, że powstało to w takiej przepięknej formie, ja też byłam zachwycona tym filmem właśnie oglądając jeszcze w kinie studyjnym, co uwielbiam. I pamiętam, że właśnie jak byłam koleżanką, to co chwilę mówię, o zobacz, to jest ten obraz, o zobacz, to ten, o ten obraz. Mówię, ona, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle. Mówię, dobra, już nie będę nic mówić. To nie jest istotne.
1: Cudowne.
0: Tylko właśnie fajne jest to, że przede wszystkim tam była historia w oparciu o te dzieła i można było rzeczywiście zobaczyć te kadry, a to, że właśnie ludzie coraz śmielej podchodzą do reinterpretacji, można powiedzieć, do przetwarzania różnych dzieł, no to jest super dla mnie jakby, nie widzę żadnych przeszkód, bo dzięki temu właśnie sztuka może dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
1: Na kontynuację rozmowy zapraszam już w kolejnym odcinku.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną w studiu jest dzisiaj
2: Katia Augustyn,
1: czyli tatuatorka z gdyńskiego studia tatuażu Jatu Tatu. I dzisiaj, jak można się domyślić, będziemy rozmawiać właśnie o tatuażach, o pracy tatuatora, o tym, jak można właściwie odnaleźć się w tym biznesie i jak zaczynać. No i po kolei, tak naprawdę powiedzmy od samych początków twoich, jak to się u ciebie zaczęło, w jaki sposób zostałaś tatuatorką, no bo wiemy, że przynajmniej mi się tak wydaje, nie ma szkół, które kształcą tatuatorów.
2: Szkół nie ma, chociaż z tego co widziałam, już takie na rynku się pojawiają, które oferują nawet takie roczne czy dwuletnie zajęcia. Ale ja zaczynałam około 10 lat temu i wtedy nie było w ogóle żadnych kursów. No i u mnie zaczęło się to po prostu od zrobienia sobie swojego pierwszego tatuażu. Studiowałam wtedy architekturę wnętrz, czyli też kierunek powiedzmy związany ze sztukami artystycznymi. Nie sądziłam, że tatuaż będzie czymś, w czym będę mogła się realizować. To był też typowo męski świat, więc tym bardziej na początku odrzuciłam totalnie swoje miejsce w tym świecie. Ale jednak gdzieś tam ten głód pozostał i rok po wykonaniu pierwszego tatuażu stwierdziłam, że chciałabym pójść na staż. Poszłam na staż do jednego ze studiów tatuażu w Koszalinie, bo pochodzę z Koszalina. No i tak się zaczęło.
1: Czyli tak naprawdę pierwszy tatuaż, jaki w życiu zrobiłaś, to zrobiłaś na sobie, tak?
2: Nie. Poszłam do studia, żeby ktoś zrobił mi tatuaż.
1: Aha, okay.
2: I zobaczyłam, że jest to prawie jak malowanie obrazu na płótnie, czyli coś, co powiedzmy trochę znałam, tylko po prostu jest inne narzędzie i inne płótno. Tutaj w tym wypadku jest to skóra człowieka, ale sam proces niewiele się różnił. I wtedy pomyślałam, że może to jest coś, w czym też mogłabym się odnaleźć.
1: A jak wyglądają takie początki? No bo przyszłaś do tego studia w Koszalinie i stwierdziłaś, że chciałabyś być na stażu, tak? Czy oni poszukiwali stażysty? W jaki sposób to wyglądało?
2: To wyglądało tak, że musiałam odbyć praktyki w ramach uczelni po drugim roku i stwierdziłam, że może warto właśnie pójść do tego studia tatuażu. No i tak to się zaczęło. Nie poszukiwali stażysty. To było też, tak jak powiedziałam, około 10 lat temu. To był wtedy dość taki hermetyczny świat i dość ciężko było nawet podjąć pracę jako tatuator. Studiów tatuażu było dużo mniej niż w tym momencie i dużo ciężej było zacząć tą przygodę, ale myślę, że to, że jestem kobietą, w tamtym momencie bardzo mi pomogło, bo jednak to było dość egzotyczne. 10 lat temu bardzo mało kobiet się tym zajmowało profesjonalnie i myślę, że chłopacy w studio byli po prostu ciekawi, co z tego wyjdzie.
1: A w takim razie, jak wyglądają początki? Jak wyglądały twoje początki, ale też może wiesz, nie wiem, szkoliłaś ludzi na przykład i wiesz, jak wyglądają teraz początki tatuatorów. Od czego się tak naprawdę zaczyna? No bo domyślam się, że to nie jest tak, że od razu dostaje się do ręki maszynkę i na żywym organizmie pracuje.
2: No te 10 lat temu trzeba było po prostu latać na mopie, pomagać w przygotowaniu stanowiska tatuatorom i później ewentualnie oni pozwalali ci potestować, jak się tatuuje na przykład na skórce od banana albo na świńskiej skórze. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo większość studiów cały czas poszukuje stażystów. Ten proces jest dużo szybszy. Praktycznie od razu taki stażysta zaczyna tatuować na skórach syntetycznych. No zupełnie inaczej ten proces wygląda. Jest to takie trochę przyspieszone z tego, co widzę.
1: No właśnie wspomniałaś o skórze świńskiej, czyli to nie jest legenda. Faktycznie kiedyś na tym się trenowało i szkoliło, tak?
2: Tak, do dziś się na tym trenuję, bo jednak świńska skóra jest najbardziej taka podobna do skóry człowieka. Oczywiście jest zupełnie inna, ale myślę, że porównując skórę syntetyczną, która jest teraz szeroko dostępna do zakupu, jednak ta świńska skóra bardziej oddaje ten efekt już tatuowania na skórze człowieka. I do dziś jest to praktykowane.
1: Jak długo tak naprawdę musiałaś się szkolić, przyglądać się, biegać z mopem, jak mówiłaś, żeby móc dostać taką pierwszą prawdziwą szansę?
2: U mnie to w sumie poszło dość szybko. Myślę, że tak po około miesiącu, dwóch już miałam szansę pierwszy tatuaż wykonać na tej świńskiej skórze. I w zasadzie tylko cztery podejścia miałam na takich innych obiektach niż skóra człowieka. I po tych czterech razach już stwierdziłam, że chyba czas już przejść na człowieka, skoro mam taką szansę, bo czułam, że już dużo, dużo więcej się nie nauczę. Ale ogólnie trwa to dużo dłużej.
1: Czyli ty tak naprawdę miałaś taki przyspieszony moment, tak?
2: Znaczy tak, nie wiem, to chyba trochę tak z przypadku wyszło. Myślę, że teraz w takim profesjonalnym studio, w tych czasach teraz, myślę, że nie pozwoliliby mi tak szybko wykonać tego tatuażu, ale no mówię, także trochę z przypadku chyba wyszło, że miałam taką szansę tak szybko to zrobić, ale raczej nie polecam tego. Polecam raczej, żeby ta nauka trwała trochę dłużej. Tak, no na pewno z miesiąc, dwa takiego codziennego praktykowania.
1: Ty wspomniałaś o tym, że twoja droga kształcenia była też dość blisko jakby sztuki, więc czy to jest predyspozycja, czy właśnie jakieś powiedzmy szkoły ASP, architektura, osoby, które nie są świeże w pracy ręką, malowaniu, rysowaniu. Czy to pomaga, ułatwia w pracy tatuatora, czy to zupełnie się nie przykłada?
2: To bardzo pomaga. W samym rzemiośle, jakim jest tatuaż, to nie pomaga, ale jeżeli chodzi o projektowanie wzorów, o taką świadomość w rysunku, o świadomość w kompozycji, tworzenia projektów, myślę, że takie wykształcenie artystyczne jest tutaj bardzo mile widziane. Oczywiście nie jest to wymóg, bo znam przypadki ludzi, którzy praktycznie od zera zaczynali, nie mieli żadnych predyspozycji takich plastycznych, ale ciężką pracą doszli naprawdę wysoko. Ale na pewno jest to coś, co pomaga i przyspiesza ten proces.
1: Czy są jakieś takie w tym zawodzie elementy, które sprawiają, że lepiej się do niego nadajesz, predyspozycje, no oprócz już tego, jak przed chwilą mówiliśmy, otarcie się o sztukę czy pracy właśnie tutaj jako grafik. Czy jest coś, co sprawia, że lepiej nadajesz się do bycia tatuatorem niż inni?
2: Myślę, że jest kilka takich rzeczy. Nie możemy zapominać, że jest to jednak praca w usługach, praca z drugą osobą, więc na pewno cierpliwość i do ludzi, żeby potrafić się z nimi dogadać, i też cierpliwość do samego procesu tatuowania, bo są tatuaże, które wymagają ogromnego nakładu godzin i jednak osoby, które mają jakąś nadpobudliwość ADHD, no myślę, że ciężko byłoby im usiedzieć w miejscu przez taką kilkugodzinną sesję i mogłyby szybko się znudzić. Ale też myślę, że fajną cechą jest bycie perfekcjonistą, bo tutaj też jednak to rzemiosło wymaga, myślę, takiego ciągłego dążenia do tego, żeby było jak najlepiej. I to jest coś, co jest naprawdę mile widziane i co klienci też doceniają.
1: Jakie są największe wyzwania w zawodzie tatuatora? Z czym musicie się mierzyć w swojej pracy? Co sprawia, że ten zawód nie jest łatwy? Chyba, że jest łatwy. To...
2: Myślę, że nie jest to łatwy zawód. Na pewno są też cięższe, więc myślę, że tutaj ciężko powiedzieć. Ale tak, na pewno tatuator musi się mierzyć z nieustannym bólem pleców. To jest chyba najgorsze w naszej branży. Każdy chodzi połamany. Ale ogólnie myślę, że
1: Ale to jest kwestia tutaj... tego sposobu pracy, w sensie, że na przykład dużo siedzicie, czy dużo się schylacie?
2: Tak, siedzimy cały dzień, no czasami można na stojąco tatuować, ale w większości czasu się siedzi. No i często pozycja jest zgarbiona, często trzeba się wygiąć w jakieś nienaturalne pozycje. Cały czas są spięte barki, łopatki, bo jednak trzeba trzymać taką dość sztywną ramę, żeby były precyzyjne ruchy maszynką. No i to odbija się na tatuatorach i myślę, że każdy tatuator z wieloletnim stażem to potwierdzi, że to jest największy mankament tego zawodu.
1: A czy ty na przykład, albo może rozmawiacie o tym, czy jako tatuatorzy czujecie jakąś swego rodzaju odpowiedzialność za to, co robicie? No bo jednak no, trwale ozdabiacie ludzkie ciało, tak? To nie jest coś, co łatwo jest zmyć lub zmienić.
2: Odpowiedzialność tutaj jest ogromna. Myślę, że każdy profesjonalista powinien myśleć nie tylko o tym, jak tatuaż będzie wyglądał świeżo po zrobieniu i po zagojeniu, ale też o tym, jak będzie wyglądał za 10 lat. Niestety no, widać po pracach, które są wrzucane do internetu, że nie każdy tak do tego podchodzi. Często widzę za małe detale, za dużo tych detali. Wiem, że to za parę lat po prostu zleje się w plamę. No i myślę, że tutaj ważne jest, żeby przewidywać to, co będzie nie tylko za rok, nie tylko to, co będzie fajnie wyglądać na zdjęciu w portfolio, ale też, żeby ten klient również za te 10 lat był zadowolony z efektu naszej współpracy.
1: A ty, czy mogłabyś zdradzić takie tajniki warsztatu odrobinę właśnie? Na czym polega takie przewidywanie? W sensie, co się dzieje z tatuażem? Wybierzecie pod uwagę to, że, nie wiem, skóra się starzeje, czy jakie to są czynniki, o których trzeba by pomyśleć, żeby ten tatuaż faktycznie cieszył oko przez kolejnych 10 lat?
2: Skóra się starzeje, wiadomo, no, młodsi nie będziemy, ale też to jest naturalne, że tatuaż starzeje się razem z nami, bo tatuaż w momencie wykonania staje się po prostu częścią nas. I tu akurat jest to naturalny proces, na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby tak dobrać wzór, żeby on jak najdłużej zachował swoje pełne właściwości. I właśnie tutaj najważniejsze jest to, żeby tatuaż nie miał zbyt wiele detali, bo jednak tuż z upływem czasu troszeczkę może się, kontury mogą się troszkę rozmywać, troszkę bleknąć, więc no, widać po starszych tatuażach, nie są one aż tak wyraziste jak w dniu wykonania czy rok po wykonaniu, ale jeżeli tatuaż jest przemyślany przez tatuatora, to możemy gdzieś tam uniknąć pewnych takich błędów, czyli to, że tatuaż nie będzie czarną plamą. Też tutaj ważne jest to, żeby właśnie nie robić za ciemnych tatuaży, żeby zachować ten fajny kontrast, bo wtedy też czy skóra się opali, czy zblednie, to ten tatuaż będzie wyglądał fajnie.
1: Przy pracy tatuatora, czy jest coś takiego jak specjalizacja, powiedzmy, w sensie, czy każdy tatuator zrobi każdą pracę, z jaką ktoś do niego przyjdzie, czy jednak dzielicie się chociażby u was w studiu na to, że ty, powiedzmy, robisz kolorowe, ktoś robi czarno-białe, ktoś się specjalizuje w takim stylu, ktoś w innym, czy jednak każdy jest w stanie zrobić wszystko?
2: Nie, absolutnie nie ma ludzi, którzy są w stanie zrobić wszystko dobrze. Tak, jak jest takie powiedzenie, tak, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, no to tutaj też ma rację bytu. Oczywiście tak, są tatuatorzy, którzy są bardzo określeni, którzy wykonują pracę w jednym stylu, który jest ich specjalnością i takich tatuatorów jest wielu, ale wielu jest też takich, którzy dobrze się czują w kilku stylach. Ja też należę do takich osób, które podejmują się kilku ulubionych styli, ale dalej nie są to wszystkie. Także też są prace, których odmawiam, bo po prostu nie czuję się w tym. Wiem, że nie wykonam tego tak, jak ja bym chciała, tak jak klient oczekuje i wtedy zawsze odsyłam do innych tatuatorów. I u nas w studio mamy 5 tatuatorów. Każdy jest zupełnie inny, każdy ma inną kreskę, i w większości studiów tak to właśnie funkcjonuje.
1: A jeżeli ktoś przychodzi do Was z pomysłem na tatuaż, to właśnie, jak powinien się w ogóle przygotować do tego? No bo to jest ważna decyzja, tak mi się wydaje. Więc czy oczekujecie czegoś od swojego klienta, oprócz tego, że przyjdzie i powie, chciałbym mieć coś takiego?
2: Oczekujemy zaufania. Myślę, że to jest najważniejsze w podjęciu współpracy. Jeżeli klient wybiera świadomie studio i świadomie wybiera osobę, do której zapisuje się na tatuaż, to zaufanie jest tutaj kluczowe, bo wtedy można osiągnąć najfajniejsze efekty. Fajnie, jak klient przychodzi z inspiracją, ale nie musi to być zdjęcie wykonanego już tatuażu, bo też nie wykonamy kopii. Może to być nawet luźny pomysł z głowy, ewentualnie kilka zdjęć referencyjnych i na tej podstawie jesteśmy, plus oczywiście na podstawie rozmowy z klientem, jego oczekiwań, jesteśmy w stanie stworzyć już jakąś fajną kompozycję.
1: Zdarzało się tobie na przykład, no już od 10 lat się tym zajmujesz, więc masz staż pewien. Zdarzyło ci się na przykład kiedyś odmówić komuś tatuażu, bo stwierdziłaś, że to będzie albo źle wyglądało, albo jest po prostu złym pomysłem?
2: Jak najbardziej i im dłużej pracuję w tej branży, tym częściej staram się odmawiać, bo po prostu widzę, że to do niczego dobrego nie prowadzi, jeżeli ja podejmuję się pracy, której nie jestem w stanie wykonać na 100% moich możliwości, to wolę odmówić, no bo jednak ta odpowiedzialność jest tutaj duża, wolę odesłać tą osobę do kogoś, kto zrobi to lepiej.
1: No właśnie, tu wracamy do tego tematu odpowiedzialności, czyli faktycznie to jest z wami cały czas. A powiedz, jest dużo legend, które też często w filmach się pojawiają. Największą z nich dla mnie jest to robienie tatuaży po pijaku. Jak to wygląda tak naprawdę? Czy faktycznie w ogóle inaczej, czy jest możliwe zrobić sobie tatuaż po pijaku, to raz, a dwa, czy jakiekolwiek studio u nas w kraju by zgodziło się na coś takiego?
2: Ale mówimy, że klient jest pijany czy tatuator?
1: Tak. No, mówimy o wersji z pijanym klientem, tak.
2: U nas w studio na pewno nie podejmiemy się wytatuowania pijanej osoby. Na pewno są studia, w których takie tatuaże się wykona. Też funkcjonuje wiele studiów całodobowych, może akurat nie w Polsce, bardziej za granicą, w jakichś kurortach imprezowych. Myślę, że tam to jest bardzo powszechne. No niestety nie jest to zbyt dobre, ale no, pieniądz się zgadza, tak? Tak, u nas studio na pewno osoba pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających nie wykona tatuażu.
1: Czyli tutaj no cały czas kręcimy się wokół tej odpowiedzialności, bo jednak ona ciąży na was cały czas przy takiej pracy.
2: Tak, taka praca z pijanym klientem jest ciężka, bo klient nie do końca jest świadomy, co się dzieje. Nie jest w stanie utrzymać się w nieruchomej pozycji, cały czas będzie się wiercił, także absolutnie jest to wykluczone. Trzeba być trzeźwym i wypoczętym, przychodząc na tatuaż.
1: A jak wygląda taki dzień pracy tatuatora? To znaczy, wy siedzicie i czekacie na klientów? Czy to jest zawsze tak, że macie już dzień z góry zaplanowany, bo oni się z wami wcześniej umawiają?
2: To zależy od studia, bo w każdym studio będzie inne obłożenie, jeżeli chodzi o terminy, o odległość dostępnych sesji. W naszym studio czas oczekiwania to jest średnio około 1 miesiąca lub dłużej. No i tutaj trzeba się po prostu dużo wcześniej umówić, a my przychodząc do pracy już po prostu czekamy na daną osobę. Tak, u nas raczej nie ma możliwości przyjść z ulicy i wejść i zrobić jakiś tatuaż.
1: Czyli nie ma tak, jak tutaj znowu wrócę do filmów, czasami jest pokazane, że przychodzimy, na ladzie jest neseser, w którym jest kilkadziesiąt zdjęć i mówimy, chcę ten wzór.
2: Nie ma i myślę, że te czasy katalogów z tatuażami już dawno minęły. Raczej unikałabym studiów, w których takie katalogi leżą. Tatuaż przeżywa swój renesans w tych czasach i jest taki duży nacisk na to, że tatuaż jest dziedziną artystyczną, więc też każdy wzór powinien być unikatowy. odchodzi się już od tych takich gotowców z katalogu, chyba że jest to jakiś taki flashbook przygotowany przez tatuatora, w którym prezentują swoje rysunki, które chciałby zrobić. To jak najbardziej takie książki też można znaleźć w studio, więc jakby nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo takie flashbooki często znajdują się w studiach, tatuatorzy prezentują tam swoje rysunki, szkice, które oczywiście wykonują tylko raz i więcej już nie ma takiej opcji, ale kiedyś było tak, że był katalog, były wzory i były powielane w nieskończoność. To już nie te czasy.
1: No właśnie, to też powiedziałaś o tym. Zmienił się bardzo w ogóle pogląd społeczeństwa i świata na tatuaż. Już chyba te czasy, kiedy mówiło się o tym, że tatuaż to domena więźnia albo marynarza, dawno minęły. Jak ty to widzisz na przestrzeni tych 10 lat, jak jesteś w branży? Coraz więcej ludzi przychodzi właśnie z nastawieniem na to, że to będzie kawałek sztuki na ich ciele? Już nie ma takich negatywnych pomysłów o tatuażu?
2: Zdecydowanie zmienił się ten światopogląd. Tatuaż przeszedł już do takiej popkultury. Stał się tak jak medycyna estetyczna. Myślę, że tatuaż też stał się takim sposobem na wyrażenie siebie, na upiększenie swojego ciała. Społeczeństwo też jest już dużo bardziej tolerancyjne. No i no na pewno już nie jest to co kiedyś, chociaż dużo ludzi wciąż jeszcze patrzy na to przez pryzmat tych starych więziennych tatuaży.
1: A wy też jako tatuatorzy w pewnym sensie ze sobą konkurujecie. Mówię tutaj o chociażby konkursach, no bo one też istnieją. Wy też jakby prezentujecie swoje prace i poddajecie się ocenie.
2: Nie jest to obowiązkowe. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, może wziąć udział w festiwalach tatuażu, wystawiać swoje prace w konkursach. Myślę, że jest to taka fajna rywalizacja, bo podnosi poprzeczkę. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, zaprezentować swoje umiejętności w jak najfajniejszym wydaniu. Ale wielu tatuatorów bardziej ceni sobie tatuowanie w takim zaciszu własnego studia i nie uczestniczy w takich dużych imprezach.
1: Tutaj przeskoczę jeszcze do tematu stylu, bo mówiłaś o tym, że każdy, w większości tatuatorzy mają swój konkretny styl, którego się trzymają. Jak długo trwa wypracowanie takiego stylu? To jest tak właśnie jak już we wspomnianym wiele razy tutaj malarstwie, czy to zupełnie inaczej odkrywa się swoją ścieżkę w tatuatorstwie?
2: Myślę, że nigdy nie przychodzi ten moment, kiedy już tatuator powie, że to już jest to. Cały czas to się dynamicznie zmienia i tak naprawdę też znalezienie takiego stylu to nie ma sztywnych ram czasowych. Ktoś może od początku być nakierowany na coś, co zawsze rysował, na styl, w jakim zawsze, jeżeli wcześniej rysował, to takie tatuaże chce robić. Ale z tego, co widzę, każdy początkujący tatuator potrafi nawet kilkukrotnie zmienić totalnie swoją stylistykę, dopóki znajdzie coś, w czym czuje się najlepiej. Co też nie znaczy, że zostanie w tym stylu na całe życie, bo często po paru latach ten styl też ulega zmianie.
1: Czyli tak naprawdę w waszej pracy to cały czas jest rozwój i ewolucja, cały czas coś się może zmienić.
2: Myślę, że jeżeli tak jest, to znaczy, że jest fajnie, bo tatuator się rozwija. Raczej szkoda by było, żeby tak stwierdzić, że już wszystko wiem, już nic nie muszę robić i tak zostać z tym, co się ma. Myślę, że to jest ważne, żeby cały czas szukać nowych inspiracji, szukać nowych technik, bo tutaj też, mimo że mamy narzędzie i skórę, to też każdy dzień jest jakby odkrywaniem tatuażu na nowo. Cały czas myślisz, jak to zrobić lepiej, inaczej. Szuka się tych rozwiązań. Myślę, że to jest fajne i naprawdę można się rozwijać, nawet tatuując 50 lat, można to cały czas robić na nowo.
1: A jak wygląda kwestia na przykład tatuowania się przez tatuatorów? Faktycznie oni, wy tatuatorzy, sami sobie pewne dziary robicie, czy jednak zawsze oddajecie to kolegom?
2: Są tatuatorzy, którzy sami się wytatuują. to co prawda to dość rzadko się zdarza, bo jednak tatuaż to jest czynność, przy której warto się skupić, a odczuwając jednocześnie no, dość duży ból i dyskomfort, ciężko by było też skupić się na tym, żeby zrobić super pracę. No i też zazwyczaj dwie ręce są do tego potrzebne. Mhm. Więc tutaj wchodzi w grę ewentualnie może udo, żeby było w miarę wygodnie. No ciężko by było sobie samemu zrobić tatuaż na plecach. Tutaj już potrzeba pomocy kolegi z branży.
1: To jeszcze tak kończąc powoli, dwa pytania, dwie porady może dla osób, które chciałyby z tatuatorstwem mieć coś wspólnego. Najpierw dla osób, które są potencjalnymi klientami. W jaki sposób, nie mając żadnego doświadczenia w tatuażach, nie mając jeszcze żadnego tatuażu, ani nie znając nikogo, w jaki sposób wybrać studio, w którym będziemy czuli się bezpiecznie? Jak rozpoznać takie miejsce, żebyśmy wiedzieli, że tutaj nam się nic złego nie stanie i to będzie dobrze wykonana robota? Czy są takie symptomy, rzeczy, po których możemy to poznać?
2: Pierwsza rzecz to na pewno polecenie od znajomych. Fajnie, jeżeli widzimy też na znajomych te tatuaże, które wykonane zostały w danym studio, bo jesteśmy w stanie wtedy ocenić, czy one nam się podobają. Też wtedy wysłuchać opinii, jak było w studio, czy była miła atmosfera, czy wyczerpująco zostało nam powiedziane, jak dbać o ten tatuaż. Druga rzecz to oczywiście sprawdzenie portfolio danego studia. Każdy ma inny gust, nie każdy tatuator będzie odpowiedni dla każdego klienta, więc warto tutaj przesiedzieć ileś tam wieczorów, czy to przez tydzień, czy przez miesiąc, ale szukać danego tatuatora, którego styl, kreska najbardziej przypadnie nam do gustu. I też warto nie zawężać się do miasta zamieszkania, ale też może poszukać gdzieś w okolicznych miastach, czy nawet w całej Polsce. Nie jest to problem pojechać paręset kilometrów na wymarzony tatuaż, jeżeli dany tatuator, mimo że odlegle pracuje w innym mieście, spełniłby nasze tatuażowe marzenie. Myślę, że jest to warta wycieczka.
1: No tak, pamiątka na całe życie zostanie, więc kilkaset tak. kilometrów możemy nadłożyć.
2: Dokładnie, myślę, że to nie jest problem i jest to praktykowane, bo my pracując w Gdyni mamy klientów głównie z Trójmiasta i okolic, ale też z całej Polski, nawet z zagranicy. Myślę, że w tych czasach to już żaden problem.
1: A druga porada, jakiej byś udzieliła osobie, która by chciała zacząć swoją przygodę w tatuatorstwie, ale właśnie jako artysta, jako tatuator. Jaka jest ta droga najbardziej optymalna dzisiaj, którą powinno się odbyć, żeby dostać się do tej branży?
2: Ta droga, myślę, jest najlepsza droga, jest taka sama 10 lat temu i w tych czasach, czyli pójść na staż do studia tatuażu. Można uczyć się samemu w domu metodą prób i błędów, ale ta nauka będzie dłuższa oraz na pewno popełnimy dużo więcej błędów. Możemy złapać złe nawyki, których później będzie ciężko nam się wyzbyć, a pracując jako stażysta w dobrym studio,

0: stażystów, a też są studia, które nie poszukują stażystów, ale jeżeli ktoś będzie bardzo zdeterminowany, będzie miał fajną teczkę z rysunkami, czy jakoś tam w inny sposób przekona to studio, też jest opcja, że będą skłonni przyjąć taką osobę. Więc tutaj ważna jest po prostu determinacja. Myślę, że jeżeli ktoś chce, chcieć to móc, więc jeżeli ktoś bardzo chce i da wiele od siebie, to takie studio też da dużo od siebie i myślę, że to jest najlepsza droga, żeby zacząć przygodę z tatuażem.
1: I tak tym akcentem zakończymy tą rozmowę. Dziękuję Ci serdecznie, że byłaś dzisiaj ze mną. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński, a ze mną w studiu była
0: Katia Augustyn.
1: Dzięki, miłego dnia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To jest

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

Czwartkowy poranek wita nas całkiem przyjemnym słońcem, ale nie dajcie się zwieść tej śrance. Synoptycy zapowiadają na popołudnie opady deszczu, więc powroty z pracy mogą być nerwowe. Na szczęście humor od rana poprawiają wiadomości ze stacji. Za benzynę zapłacimy poniżej szóstki.

To już w pół do siódmej. Wtorek najlepiej zacząć już teraz z najlepszą energetyczną muzą. Mamy to dla was. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę okazja, żeby zgarnąć fajny kubek. Waldek Derłak, siema, hej, cześć.

Paweł z Golden w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek i na początek tego dnia mam dla was kubek Melo Radia i trzy szybkie szoty. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Do zgarnięcia taki kubek, w którym będziecie mogli codziennie rano wypić sobie waszą ulubioną kawę. Możecie go zgarnąć właśnie dzisiaj. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy do Melo nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień. Zróbcie to koniecznie właśnie teraz. 321-321-777. Kubek Melo Radia czeka, ja czekam na was, a już teraz za 20 minut 7.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ależ oni to zrobili. W tym numerze. Dominika, siema, hej, cześć.
1: Siema, hej.
0: Dominika, a ty najfajniejszą rzecz to jaką będziesz dzisiaj robić?
1: Ja dzisiaj myślę, że jak pogoda pozwoli, to na motorek pójdę po pracy.
0: I to jest dobry plan, naprawdę. No niech pogoda zrobi swoje tak, żebyś ty mogła też plan zrealizować. A teraz ja też mam plan na ciebie, uważaj, teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Dominika, filmy czy seriale?
1: Filmy.
0: Truskawki czy maliny?
1: Truskawki.
0: A na śniadanie to owsianka czy jajecznica?
1: To jajecznica.
0: No, niech moc będzie jak najbardziej dzisiaj od rana, wyczuwalna u ciebie. Dominika, plan na motocykl jest, to jest dobry plan, a ja jeszcze dokładam ci, słuchaj, kubek Meloradia, tak żebyś mogła codziennie rano
1: super
0: twojej ulubionej kawy się napić, a potem to już wiadomo, śmigać w każdy dzień, można też i motorem. Dzięki, Dominika, bye. Za 15:07.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Don Diablo w Melo. King of my castle. Tak podkręcamy tempo, a to król newsów. O czym będzie za chwilę?
1: A będzie między innymi o tym, co czeka nas dzisiaj w pogodzie, bo sporą część kraju czekają burze i ulewy.
0: I z czego już za chwilę, a teraz za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Thomas Gray. Tak dla was podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
9: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
2: Meloradio Kielce. Pogoda.
3: Dzisiaj chyba z pogodą nie będzie nudno, mamy poranek, a ona, pogoda już zaczyna kombinować. Słońce próbuje walczyć z chmurami, a na termometrach wisi całkiem znośne 16 stopni. Od rana goni nas lekki, chłodny wiaterek, a powietrze pachnie taką typową przedburzową ciszą. Niby spokojnie, ale coś czuć, że spadnie.
4: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Uwaga na burze i ulewy. Ostrzeżenia obowiązywać będą dziś niemal w całej Polsce. To od około 13 do 20. Alerty drugiego stopnia zostały wydane dla Małopolski i części Górnego Śląska. Reszta kraju oprócz zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego z ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję. Jaką? Tego na razie Karol Nawrocki nie zdradza. Chodzi o decyzję dotyczącą odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Unijne cła na paczki z chińskich portali coraz bliżej. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
5: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Słuchajcie, my od rana mamy dla was wielką pakę energetycznych hitów. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek. Waldek, Marcin i Daria, i gdy inni gadają, to my już dla was w Meloradio gramy. Jest

Felix Jany Walkworth, my w Meloradio podkręcamy tempo. Słuchajcie, naróbcie nam dzisiaj smaka, co? Na coś naprawdę dobrego, coś takiego, co no, aż byśmy chcieli zjeść razem z wami. Co oryginalnego, dobrego, fajnego jedliście kiedyś, albo może pijecie zwykle na śniadanie? Czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i tam na dole jest słuchawka, którą wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. Co fajnego polecacie na takie, wiecie, wakacyjne, dobre śniadanie, po którym poczuje się naprawdę dużo energii do działania, co? Albo co oryginalnego kiedyś jedliście? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Za najlepsze nagrywki oczywiście fajny merch będziemy wam wysyłać. Szansa na to, żeby narobić nam i nie tylko nam dzisiaj smaka od samego rana. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wystarczy wejść ze swojej komórki. A za chwilę w Meloradio o tym, co pokolenie Z uważa za największe wynalazki i osiągnięcia ludzkości. Dobre śniadanie też chyba można wpisać na tę listę, co? 12 minut po godzinie 7 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: załatwiliśmy wam ten wtorek i dodatkową przestrzeń do działania dzisiaj od samego rana i pytamy, co takiego jedliście oryginalnego na śniadanie. Czekamy na wasze głosówki, dajcie znać i naróbcie nam smaka. 19 minut po 7, głosówki nagrywacie na meloradio.pl. No i oczywiście fajny merch mamy dla was za fajne głosówki. Słuchajcie, zapytano przedstawicieli pokolenia Z o największe ich zdaniem wynalazki i osiągnięcia ludzkości. No i... coś, co faktycznie ma duży wpływ na życie ludzi. No właśnie, na liście pojawiło się wiele bardzo różnych rzeczy, wybrałem kilka. Najczęściej wymieniane jest co? Albo wymieniane jest co? Jak myślicie?
1: Telefon?
0: Blisko. Internet.
1: O, no. No spoko.
0: I zaraz później oczywiście smartfony. Na liście są też paczkomaty, szybkie płatności, okay, oraz charytatywne zbiórki. Też
1: to
0: jest to, no, jest to też doceniane, że w ten sposób można komuś pomóc. Ale jest coś jeszcze na tej liście, co szczególną uwagę moją przykuło. Słuchajcie, coś, bez czego no nie da się funkcjonować i żyć. Coś, co niektórzy powiedzą jest symbolem prowizorek. Coś, co służy do montażu wszystkiego.
1: A ja wiem. No, krytyczka.
0: Tak jest.

0: Meduza, podkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano, już prawie w 7:30 na zegarach. Czekamy na wasze głosówki, bo pytamy, co takiego fajnego, dobrego, oryginalnego jedliście ostatnio na śniadanie, co polecacie innym, dajcie znać.
1: Moim ostatnim odkryciem są placuszki twarogowe. Taki sycący na długo i pozostawiający wiele energii na cały poranek.
0: Dobrze brzmi, nas przekonałaś, wpraszamy się na to śniadanie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.

Crazy What Love Can Do. Becky Hill i On, czyli David Guetta. Już niedługo zobaczycie go na głównej scenie na Tomorrowland. David Guetta będzie jedną z gwiazd, a my cały czas kompletujemy ekipę na to wydarzenie. Przeżyjcie to razem z Meloradiem już w lipcu. Ale żeby tak było, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl. Napiszcie i koniecznie pokażcie też z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. W tym tygodniu kolejne osoby dopiszemy do tej wyjątkowej listy. Mamy też dla was specjalne Tomorrow Paki na naszego Instagrama. Wleciał unboxing. Zobaczcie, co jest w środku. No i zapewniamy oczywiście transport na miejsce i z powrotem. Czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już nie trzeba czekać na nich. Justin i Nicki.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Anima, Eliza i Bad Angel w Melo Radio. A my dzisiaj pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Co takiego dobrego wjechało dzisiaj u was na śniadanko?
1: Dziś na śniadanie jadłem polskie owoce morza, a mianowicie parówki w kształcie ośmiornicki.
0: Czuję to, bo oryginalnie. Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers i All The Time. Tak, cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę mamy też dla was newsy i prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
19: O reklamie.

0: 8 na budzikach, a to oznacza w Kielcach tylko jedno. Poranne oficjalnie szczyt wystartował. Ruch gęstnieje w oczach. Na ulicy Warszawskiej tłoczno. Na Alei Solidarności budowa nowego zjazdu też delikatnie przyhamowuje ruch na prawym pasie. Atmosfera od rana robi się gęsta, bo chmury na niebie zebrały się w zwartą ekipę i na dobre próbują zasłonić kieleckie słońce. A temperatura rośnie. Mamy już 19 stopni. Wiatr zaczyna trochę mocniej szumieć w liściach. No, jak prognozują synoptycy, będzie dzisiaj padać, a nawet mogą wystąpić burze.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Szybowiec rozbił się w Bielsku Białej. Do wypadku doszło wieczorem. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Armia Izraela odkryła sieć tuneli Hezbollahu. To pod starym zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jej jeszcze do końca spenetrować. Poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają przez internet najwięcej wniosków o pożyczki. Blisko 90% to zakupy ratalne, 13% pożyczki krótkoterminowe. YouMoney, Krzysztof Przybysz.
3: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
2: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że tylko nieco ponad 8% wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A ja was zapewniam, u nas to 100% waszych wniosków o fajny, dobrze rozpoczęty wtorek. Rozpatrujemy pozytywnie i dołączamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest 8.

0: tabletkę Atomo i numer Skizo od Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Kizowi Bledka w Meloradiu i Taksi. Podkręcamy tempo. No i teraz czekamy na was, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Merch do zgarnięcia od Melo 3213-21777. Przyda się, żebyście pamiętali o tym numerze telefonu, bo teraz warto dzwonić do Meloradia.
1: 3213-21777. Czekamy, Waldek odbiera, wypytuje, a potem gotowi na wszystko i gra na cało, na całego.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy na was. 3213-21777.

0: Uncle Funkle w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A z nami jest Mirka, trenerka personalna. Cześć Mirka.
2: Cześć.
0: I co?
2: Witam wszystkich.
0: Jedziesz dać komuś wycisk porządny.
2: Dokładnie tak, robimy formę na lato i na lata.
0: A jakbyś tak zaprezentowała, to jak ty tam dopingujesz, tak jeszcze wiesz, mi się to zawsze podoba. Dajesz jeszcze. Mirka, możesz tak? Robisz tak?
2: Ja raczej pozytywnie, czyli mówię, że wszystko pięknie, że super forma i idealna technika.
0: I to działa, no i dobrze, to świetnie. I jest Kacper też. Cześć,
2: dokładnie tak.
0: Cześć Kacper, halo.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Siemanko, Kacper w świetnej formie, bo on tę formę z narzeczoną na rowerach trenuje. Dzisiaj też jest taki plan po południu. No i fajnie.
3: Tak jest.
0: A ja w planie mam zabawę gotowi na wszystko do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. I najważniejsze, słuchajcie, Mirka, Kacper, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Najbardziej wysunięte na wschód województwo w Polsce to podkarpackie czy lubelskie?
2: Mirka.
0: Szanowny jury, teraz Mirka. Mirka. Mirka.
2: Lubelskie.
0: Lubelskie. I jury mówi, tak, to prawda. Jeden punkt na twoim koncie, Mirka, świetnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Księgowego, to teraz się skupcie. Pytanie numer dwa. Skoro dzisiaj Dzień Księgowego, to ile to jest 9 razy 9? 67 czy 81?
3: Kacper.
0: Kto był pierwszy? Słuchajcie.
4: Kacper.
0: Kacper. No dobra, Kacper, szansa, żebyś się wykazał.
3: Tak, i było pytanko 9 razy 9, dobrze słyszałem.
0: Dobrze, nie graj na czas i przestań tam grzebać w kalkulatorze.
3: 81.
4: Brawo.
0: Dobrze. Czekajcie, no niech Kacper sobie przypomni, jak reagowała jego pani z matmy. Nigdy nie zrobiła ci, wow, Kacper, świetnie, prawda? A my tak ci zrobiliśmy, no. 1-1, słuchajcie, ale się podzieliliście punktami, no i nagrodami też. Słuchajcie, za jedną dobrą odpowiedź mamy melotorbę. Pakujemy i już wysyłamy do Mirki i do Kacpra. Fajnego wtorku.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night.

0: Bad Talk i Alf Alban w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Żeby dzień był jeszcze fajniejszy, to mamy dla was zapowiedź pewnych mocnych, sportowych emocji i wydarzeń, w których Polacy będą brali udział. To już za kilka chwil. Sofia Lisbeckstall wcześniej w Melo. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Rita Ora, Jonas Boy, Tiesto w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano. Dobra, masz ostatnią szansę, wiesz
1: jej
0: o tym, nie?
1: Wiem.
0: Ostatnią.
1: Dobra,
0: bo już niedługo,
1: słuchajcie.
0: Zaczną się! No dobra, no, twoja
1: Zacznie
0: szansa.
1: Zacznie się Liga Narodów Mężczyzn w siatkówce. Kobiety już zmierzyły się w pierwszym tygodniu, mają 3 zwycięstwa, 1 porażkę, a jutro nasi panowie wkraczają na boiska i w pierwszym meczu zmierzą się z Kubańczykami. Mecz idealnie rozpoczyna się o 7, więc kochani, spokojnie, my was na bieżąco będziemy informowali, co się dzieje. Ja będę na pewno oglądała, a chłopaki będą na pewno słuchali o tym.
0: A jakbyście usłyszeli nagle jakieś głośne krzyki, to znaczy, że po prostu spokojnie, to tylko Daria kibicuje.

0: Moonlight, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo na takie nowości. Do 30 Meloradia głosujecie na meloradio.pl. A już za chwilę newsy u nas.
1: A w nich dowiecie się, ile maksymalnie zapłacicie dzisiaj za paliwo.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Jostej Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę też o tym, ile maksymalnie na termometrach. Za 9 minut 9:00.

0: poranny pośpiech powoli w Kielcach odpuszcza. My zdejmujemy nogę z gazu i sprawdzamy, co słychać. Między innymi na trasie S7 w stronę Jędrzejowa trwają roboty na prawym pasie i tam możecie złapać krótkie przestoje. Z kolei na Alei Dziewięciu Wieków w Kielce zrobiło się luźniej. W termometrach mamy już równe 21 stopni w cieniu w Kielcach. Niebo zaciągnęło się niewielkimi chmurami. Jeśli macie wrażenie, że dzisiaj oddycha się nieco trudniej, to spokojnie, dopiero niewinna rozgrzewka przed tym, co pogoda szykuje na popołudnie. Ale zanim jednak słońce i chmury na dobre sobie skoczą do gardeł, to możemy cieszyć się przyjemnym słońcem, delikatnym wiatrem i umiarkowanym ciśnieniem.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Rekordowy przemyt narkotyków udaremniły polskie służby. W ręce policji i celników w porcie w Gdyni wpadła ponad tona heroiny. Była ukryta między ozdobnymi cegłami do wykańczania elewacji budynków. Transport jechał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że ten rok jest wyjątkowy pod względem ilości konfiskowanych środków odurzających.
3: W tym roku w ogóle już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków.
2: Do sprawy rekordowego przerzutu zatrzymano 3 osoby, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Amerykański śmigłowiec wojskowy Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, tak twierdzi New York Times. Dwuosobowa załoga maszyny miała zostać uratowana. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,93, a diesel 6,45 za litr.
4: A u nas jak zawsze maksymalnie energetycznie. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, dzień dobry, już 9:00. Inni gadają, a my już gramy.

Dalej, Bonazy Bros, Hit My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek, jest 9 dzień czerwca i dzisiaj też Dzień Przyjaciela oraz Dzień Księgowego. Czyli można sobie dzisiaj powiedzieć, chcecie liczyć? Liczcie na przyjaciół i na energetyczną muzę w Melo. To się wszystko będzie zgadzać. No i dzień też będzie się wam odpowiednio spinać. Halo, Kikalit w Melo. 13 minut po 9.

0: Westend Get This Party Started na początek dobrej imprezy, 18 minut po 9, to też jest idealny moment. Słuchajcie, ale nie o imprezach teraz, ale o życiu i o dużych zmianach, jeśli chodzi o priorytety w życiu młodych ludzi będzie. Daria, kariera nie jest już najważniejsza. Wiesz o tym?
1: No, w sumie mogłabym się domyślać, bo dużo teraz właśnie ludzi mówi o tym, że to nie jest najważniejsze.
0: Coraz więcej ludzi wybiera życie, w którym to nie praca jest na pierwszym miejscu. Jeszcze kilka lat temu sociale to były pełne takich, wiecie, porad o tym, jak być bardziej produktywnym.
1: Tak, totalnie.
0: Dawać z siebie wszystko, lepiej pracować, wyciskać z doby jeszcze więcej godzin. Teraz jednak więcej jest to o tym, jak mieć dużo wolnego czasu i na co go wykorzystywać. No i teraz to, co najfajniejsze. Zdecydowanie lepiej na hobby, odpoczynek i relacje z innymi ludźmi niż na pracę. Wiem, że ci się to podoba, nie?
1: Aż się uśmiechał od ucha do ucha, totalnie.
0: To jest podejście do życia, gdzie najważniejsze jest rozwijać się i realizować własne cele. No i tak trzeba żyć.

0: Sorry, papi, topik, package w Maloradio, tak podkręcamy tempo, jakby to fajnie było, nie? Wpada wam do głowy jakiś pomysł i wpada wam też kasa na jego realizację. No ale tak fajnie jest, bo my mamy dla was szybką kasę, 200 do zgarnięcia dla was na realizację czegoś fajnego, co tam sobie wymyśliliście. Pomyślcie najpierw, a potem szybko wbijcie na maloradio.pl i napiszcie, na co wydacie te 200. A gdybyś tak, Ewelina, zgarnęła szybką kasę, to co byś zrobiła?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to jest jakiś fajny pomysł na realizację jakich to planów potrzebujecie szybkiej kasy. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgarniajcie 200.

to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Trwa wielkie odliczanie do wakacji i najgorętszego wydarzenia tych wakacji nad morzem. Razem z Melo Radiem możecie bawić się na Sunrise Festival. Imprezowe Centrum Polski w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. A tam oczywiście mnóstwo fantastycznej elektronicznej muzy od najlepszych artystów. Super dźwięki zapewnią wam Hjorzel, Afrojack, Axwell, Sebastian Ingrosso, Rehab i Sigala. I już dzisiaj w Melo Radio bilety do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i razem z nami imprezujcie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A poczuć ten klimat będzie można już w piątek po 21:00, wtedy na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą właśnie dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Mówię to The Sun. I jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu, czyli Hugel. Jeszcze jedną gwiazdę mam dla was. Proszę bardzo, śmiało zaprezentuj się. Siemadi.
1: Siemano, tu gwiazda. Cześć. Adriana, Lubina, jak żyjecie?
0: Hello, hello. Dobrze, dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
1: No i superacko, ja was zapraszam do 14 na podkręcanie tempa, bo będzie rura.
2: A już o 10 zagramy.
1: Andy Dust, Caresses Occuria.
0: A jutro rano to będzie już środa.
1: Ty bez kitu, mały piątek stary, zapowiadasz.
3: To dobrze. Waldek, ale ty się znasz na kalendarzu.
0: Nice. O, a nie mówiłem, a nie mówiłem.
1: Chłop dowozi.

0: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
11: Ruch o tej porze stał się w Kielcach płynny. Kierowcy mogą na moment odetchnąć. Nocne ekipy robią co mogą, by ułatwić nam życie na warszawskiej, ale pamiętajcie, że już jutro w nocy na łódzkiej zgasną światła, wjadą ronda tymczasowe, a ruch w obu kierunkach przejmie jedna jezdnia. Więcej o tym w wiadomościach. Kielecka aura, no, rozkręca się na termometrach. Już mamy 23 stopnie. Jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. W najcieplejszym momencie dobijemy do 27 stopni. Niestety nad Kielce nadciągną też po godzinie 16 spore opady deszczu. Mogą wystąpić nawet burze.
12: To są newsy Meloradia Kielce.
11: Ewelina Walczak. Sporo utrudnienia czekają kierowców w związku z budową drogi ekspresowej S74 w Kielcach. W nocy ze środy na czwartek zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu. Więcej o tym Adrian Górny.
13: Ruch z południowej jezdni ulicy Łódzkiej w kierunku Lublina zostanie przekierowany na jezdnię północną w kierunku Łodzi i będzie się odbywał w obu kierunkach. Północna jezdnia Łódzkiej będzie dwukierunkowa od skrzyżowania z Hubalczyków do Zagnańskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Olszewskiego wyłączona będzie sygnalizacja świetlna.
11: Dziękuję za relację. Kielce wydają fortunę na walkę z nielegalnym graffiti. W ubiegłym roku czyszczenie murów kosztowało miasto 300 tysięcy złotych. Urzędnicy przyznają, że to walka z wiatrakami, bo nowe napisy pojawiają się chwilę po usunięciu starych. Wandalizm szpeci kieleckie mury, tymczasem instytucje szukają prawdziwej sztuki, bo Kieleckie Centrum Kultury czeka do 15 czerwca na zgłoszenia do nowego konkursu sztuki współczesnej Art Pospolita. Szczegóły znajdziecie na stronie instytucji.
14: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: Polak wśród podejrzanych w sprawie zawalenia się budynku w Görlitz. Niemiecka policja zatrzymała także obywatela Afganistanu. Obaj mogli wejść do budynku w poszukiwaniu złomu, uszkodzić instalację gazową i doprowadzić tym samym do wycieku gazu i eksplozji. Prezydent Ukrainy rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta USA. Jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, to była bardzo pozytywna rozmowa. Teraz najwyższa pora na to, żeby przygotować się na urlop. Przypominają o tym lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach i ubezpieczeniu. Przyda się też apteczka, mówi lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
16: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne to jest podstawa. Hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń.
15: Zapas leków powinny zabrać ze sobą przede wszystkim osoby chore przewlekle.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, ale chyba boli mnie brzuch.
15: O, to niedobrze.
14: No, ale damy radę. Adi po tej stronie, siemanko, podkręcamy tempo. I za chwilę będę miał coś super.

0: W Meloradio. 14 minut po 10, czas na coś nowego, na Daj Pytanie. Nowa zabawa, w której szukamy pytania na odpowiedź. Im bardziej absurdalne, tym lepiej. Odpowiedź brzmi tak?
1: Tak, a co?
0: No i szukamy do niej pytania. Kto pyta, nie błądzi podobno. Jeżeli wpadniecie na jakiś fajny pomysł, no to coś z Melomarczu dla was znajdziemy na 100%. Czekam na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je. A naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekamy na absurdalne pytanie.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio, 26 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo i trwa Daj Pytanie. No i właśnie, Daj Pytanie do odpowiedzi.
1: Tak, a co?
0: No i Michał, Daj Pytanie.
2: Cześć, tu Michał. Moje pytanie, ta godzina, ty jeszcze śpisz?
0: Zdecydowanie pasuje, sprawdźmy.
1: Tak, a co?
0: Łukasz?
3: Siema, siema. Czy to prawda, że z lewej dziurki w nosie babuny są smaczniejsze?
1: Tak, a co?
0: Kto da więcej? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki za najmocniejszą, najbardziej absurdalną propozycję pytania. Coś z Melomerczu dla was.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

Basto i Holci w Meloradio. 20 minut do 11. Spełniamy wasze marzenia i to te muzyczne, imprezowe, energetyczne. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland, bo dzieje się i to oczywiście, że bardzo dużo się dzieje. No wy możecie być na miejscu w samym środku wydarzeń tego, o czym będzie mówić cały świat, cała branża muzyczna. Spotkacie się z Davidem Guettą, Arminem Van Burenem, Kygo. No będzie generalnie gruba. Jeżeli chcecie się wybrać do Belgii, śmiało. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie imprezować. Dajcie jakąś fajną fotę, jeszcze może jakieś wideo i generalnie będzie gituba. No, to do dzieła. Walczcie, bo dojazd macie gratis.

0: Fisher, Townsend i Favor w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Marcin, krzyknij co w newsach!
1: Co ja mam krzyknąć? No w newsach będą newsy, no na przykład o mandatach.
0: A, dobra, dzięki. Nie, no, ale podoba mi się ta odpowiedź. Co w newsach? No będą newsy. Spoko. Dzięki, stary.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jazzy Spritzy Can't Deny It w Meloradiu. Z tym sztosem startuję punktualnie o 11, no i czekam też na wasze pytania, na odpowiedź.
1: Tak, a co?
0: Odpowiadajcie, znaczy pytajcie na WhatsAppie Meloradia.

0: 25 stopni na kieleckich termometrach. Łapcie to słońce i zimną kawkę, póki jest czas, bo za moment pogoda ma eksplodować, a mianowicie IMGW wydało ostrzeżenia o burzach i upałach oczywiście. Mogą te burze pojawić się z gradem i przejść przez nasz region. Ma solidnie popadać, także parasole lepiej mieć dzisiaj ze sobą.
1: To są newsy Meloradia Wielce.
0: Ewelina Walczak. Regionalne Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi, której zapasy są na wyczerpaniu, a samorząd województwa nagradza zasłużonych dawców, oferując im m.in. bilety na pociągi regionalne za złotówkę. Jak mówi Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego, inicjatywa ma zachęcić do dzielenia się tym cennym lekiem.
2: Krew każdego dnia w szpitalach, nie tylko wojewódzkich, ale również powiatowych, jest niezbędna do przeprowadzanych operacji.
0: Krew można oddać także w oddziałach terenowych, m.in. w Jędrzejowie czy Busku-Zdroju. Z kolei leśnicy walczą o przetrwanie przyrodniczego symbolu regionu, ponieważ inteligentny system nawadniania uratuje dąb Bartek przed suszą. W Zagnańsku pojawią się podziemne czujniki, które automatycznie dostarczą wodę do korzeni blisko 700-letniego drzewa. Aparatura ruszy jeszcze w tym roku. Tymczasem w Kielcach świętują narodziny nowego życia, bo poniedziałek był wyjątkowo pracowity dla lekarzy ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. W szpitalu przy ulicy Prostej na świat przyszły pierwsze w tym roku trojaczki, a chwilę wcześniej bliźnięta.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację, który miał spowodować wypadek w Ząbkach koło Warszawy. Zginęło wtedy dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. 37-letni Turek odmówił składania wyjaśnień. Donald Trump został wygwizdany przez kibiców. To w hali sportowej przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Stało się to podczas odśpiewywania hymnu USA, gdy pokazano twarz prezydenta na telebimie. Na wodzie też można dostać mandat. Wręczają je m.in. przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach mówi dyrektor delegatury w Giżycku Łukasz Gieczewski.
5: Większość mandatów, która została nałożona za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i później są nieprzyjemności.
4: Były też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: I też się zdarzyło wytworzyć falę, ale to było po kebabie. 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i zapraszam do 14. Marcin, nie patrz tak. Jesteśmy tylko ludźmi. We are the people.
4: Wiem i dlatego mnie to przeraża.
3: Ale na stacji benzynowej zawsze zostawiam po sobie porządek.

0: Garrix i jego serdeczny przyjaciel, równie szanowny Ed Sheeran. Ich wspólny Repeated w Melo. Mówię tak dżentelmańsko, bo nuta iście fajowa. 15 minut po 11, czas na powrót do Daj Pytanie. Wydajecie pytanie do odpowiedzi, która brzmi...
1: Tak, a co?
0: No właśnie, Dominika, daj pytanie.
2: Hej, tu Dominika. Czy jesteś pewna, że jesteś niepewna?
1: Tak, a co?
0: Podoba mi się. Łukasz?
3: Czy ty wiedziałeś, że nasza sąsiadka gryzie podczas całowania?
1: Tak, a co?
0: Mamy zwycięzcę. Łukasz, brawo! Zgarniasz merch Meloradia. Dziękuję pięknie za udział. Wracamy do tego cuda już niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!

0: Melo Radio.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Talk to you i Another of Melo Radio. 27 minut po godzinie 11 w takich mega wakacyjnych rytmach. Myślę, że będziemy bardzo dobrze czuli się w Kołobrzegu już niedługo, dokładnie 31 lipca, bo wtedy rusza Sunrise Festival! A wy śmigacie tam razem z nami. Pełno scen, pełno genialnej atmosfery. No i wy, jeżeli tylko chcecie poczuć te wyjątkowe emocje, no to słuchajcie uważnie Melo Radio po 18. Idę w Melo, będzie szansa na wloty. Jedno jest pewne, będziecie się tam bawić przewybitnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

We Got. Tak gramy w Meloradio. Zróbcie coś dla siebie i zadbajcie o to, żebyście mieli co wspominać, no bo szykujemy dla was coś naprawdę ekstra, mega, hiper, turbo, no nie mogę brzydko mówić, ale naprawdę sztos. Mowa tutaj o tegorocznym spotkaniu na Tomorrowland, bo jedziemy tam razem, jedziecie z Meloradiem. No i to, co będzie się działo, to powiem tak, nie zostanie tylko w Belgii, bo będzie też emitowane na antenie, ale wy możecie to przeżyć i zobaczyć i w ogóle posłuchać i wszystko. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, podsyłacie jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film, no i w zasadzie potem chwilę czekacie i my dzwonimy i przekazujemy dobre wieści. No. Będzie grubo to na pewno i myślę, że usłyszymy tam też ten numer All The Time, czyli John Summit, The Chainsmokers, Ilzy.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemanko panie prezesie.
1: No cześć.
0: Co w newsach?
1: No, będzie nowa koszulka Realu Madryt.
0: O, proszę bardzo.
1: Taka bardzo nietypowa.
0: Bardzo nietypowa i też nie, pewnie będzie bardzo droga.
1: No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. No ale jak się jest fanem, to cena nie gra roli, nie?
1: Jeszcze pytanie, czyim?
0: No właśnie, bo to też niebezpiecznie odpowiedzieć, na przykład w Łodzi, na przykład. No. Tak słyszałem. To gramy o 12.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: samo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: W całym regionie świętokrzyskim robi się naprawdę gorąco. W Kielcach mamy wprawdzie bezchmurne niebo i 26 stopni na termometrach. W Jędrzejowie 25 i nieco większe zachmurzenie. Słońce grzeje, ale IMGW wydało dla naszego województwa ostrzeżenia przed upałami i burzami. Temperatura w regionie może nawet podskoczyć do 30 stopni. Więcej na temat ostrzeżeń i tego, co nas czeka w późniejszych godzinach, powiemy za chwilę w wiadomościach.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
2: Ewelina Walczak. Tegoroczny długi weekend czerwcowy na świętokrzyskich drogach minął bez ofiar śmiertelnych. W regionie doszło do 10 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. Mundurowi zatrzymali jednak aż 62 pijanych kierowców. O ile na drogach było w miarę spokojnie, o tyle niebezpiecznie zrobi się zaraz za oknami, ponieważ mieszkańcy województwa świętokrzyskiego muszą przygotować się na załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami oraz upałami.
3: Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 20, lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
2: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Alert będzie obowiązywał do godziny 23. Gwałtowna pogoda to zawsze sprawdzian dla infrastruktury, a ta mocno się zmieni, bo blisko 9 milionów złotych z budżetu województwa trafi na remonty świętokrzyskich dróg. Władze podpisały umowy na modernizację tras w powiatach jędrzejowskim, opatowskim i staszowskim.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Nowa plaga na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o bezprawne otwieranie bram awaryjnych. Zwiększa to ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia czy omyłkowego wjechania na auta na drogę pod prąd. Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy, do lasu.
5: Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do 8 lat więzienia. Deficyt paliwa i panika spożywcza tworzą warunki do wyzwolenia Krymu, tak twierdzi wicedyrektor Kijowskiego Centrum Badań Bliskowschodnich Serhii Danyłow. Ludzie na Krymie zaczęli masowy wykup produktów spożywczych. Real Madryt sprzedaje z kolei koszulki z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla tego klubu piłkarskiego. Koszulka kosztuje, uwaga, 195 euro.
7: Matko.
4: Co łaska mówisz?
5: No jakieś 600 tam by się uzbierało prawie.
4: Masakra. No. Siemanko, ja jestem Adi i 600 nie dajemy, ale 5 już tak, w szybkiej
5: co
4: kasie.
5: Ja mówię 6.
4: Nie,
5: 8.
4: 8 bez kitu.
5: 8, bo euro po 4 stoi z hakiem.
4: Masakra.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 200, nawet pół tysiąca złotych w szybkiej kasie możecie wydać na co chcecie. No, na przykład na masaż tajski, który chyba nie był dobrym pomysłem. Iga Dudziuk, siemano.
1: Siemanko, ja mam zakwasy do dnia dzisiejszego. Jest wtorek, masaż był w sobotę.
0: Aha.
1: Pan wygiął mi stopy do głowy.
0: Czekaj, co?
1: No, wziął moją stopę i wygiął do głowy.
0: Bolało?
1: Mhm.
0: Krzyczałaś?
1: Starałam się nie, że wiesz, udawałam, aha, że jest wszystko,
0: aha,
1: super.
0: Aha, rozumiem, to jest ta dobra mina do złej gry, tak?
1: Bo odnajduję przyjemność we wszystkim.
0: meloradio.pl, tam możecie się zgłosić po szybką kasę, nawet po tajski masaż.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze człowiek, który prowadzi dla nas Prismatic w dobrym melo, czyli Mr. Tiesto i jego Secrets. Tiesto ma sporo sekretów, ale zwłaszcza tych muzycznych, i to te są najciekawsze.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: To odjazd dla kolegów, którzy przyjeżdżają mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
2: Dziękujemy!
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to mu.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: No.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
11: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
12: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
10: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
12: A miałbyś takie piękne życie.
13: No dramat.
11: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
12: Maracin
10: i Daria.
9: Autopromocja. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Tiesto, jest to Kashmir, Vasy i Secrets w Melo Radio, 18 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i mam dla was coś super, coś specjalnego, coś ekstra. Aleksandra Degurska, jedna z naszych social queen, siemano.
1: Siema.
0: Ty byłaś w Seulu niedawno.
1: Tak, i było super.
0: No i to jest w zasadzie, przed momentem odbyliśmy taką samą rozmowę, ale ja chciałem zapytać, dlaczego osoba, która nigdy nie była w Seulu, powinna się tam wybrać, twoim zdaniem?
1: Słuchaj, no w ogóle Korea jest bardzo teraz popularna ze względu na wszystkie popkulturowe produkty, seriale, muzyka. Dużo osób decyduje się na Koreę, bo się zakochuje przez te popkulturowe produkcje. Ale szczerze mówiąc, Seul jest i w ogóle Korea pod tym względem super, że jest mega dobre jedzenie. Bardzo dobre jedzenie i w ogóle to można też w Warszawie zauważyć, że dużo restauracji mamy azjatyckich i szczególnie koreańskich. Dużo fajnych sklepów, polecam kupowanie koreańskich kosmetyków, bo w Korei po prostu są tanie i naprawdę skuteczne. No piękne widoki i za co też lubię Seul, że tam możesz pozwiedzać, poznać lepiej kulturę Korei, możesz poimprezować, ale super, też możesz pójść w góry, więc jakby dla każdego coś miłego, więc no nie będziesz się nudzić po prostu w tym mieście.
0: Słuchajcie, jakbyście, nie wiem, ewentualnie potrzebowali szybkiej kasy, żeby coś tam dorzucić, to 200, a nawet 500 zł możecie zgarnąć od Meloradia, także warto spełniać marzenia.

0: Kolejna ich nuta razem, Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Ula Karciarek nie wydaje się smutna, siemanko.
1: Nie, to znaczy tak. Znaczy, co nie jestem stało? Kierowcą, jakbym była, to bym była trochę smutna. Za chwilę co będą ceny stało? Maksymalne paliw.
0: O nie. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy zawsze z wami, cokolwiek by się działo. Naprawdę, serio.
2: A już o 13 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Meloradio. Mam jakieś takie wrażenie, że po tych newsach właśnie te talerze, o których jest mowa w tej piosence, faktycznie zaczną latać z nerwów. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026. roku.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Jutro na stacjach paliw będzie drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,96, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46. No a teraz o fałszywym kominiarzu z Wielkopolski, który stanie przed sądem. O szczegółach Adam Kazimierczak.
3: Jak ustalili kryminalni, 35-latek czyścił przewody kominowe, nie mając ani tytułu mistrza, ani czeladnika w rzemiośle kominiarskim. W sumie wykonał 98 usług kominiarskich w zaledwie 2-3 miesiące, co oznacza, że zarobił w tym okresie co najmniej 30 tysięcy złotych.
2: A teraz grozi mu do 8 lat więzienia. No i na koniec rada od naukowców z Australii. Jajka do diety warto wprowadzać jak najwcześniej. Mogą je jeść już dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Zmniejsza to u nich ryzyko alergii.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, bobasy. 13 na zegarach. Adrian z tej strony. Siemano. Fajnie, że jesteście, no bo będziemy podkręcać tempo. Zwłaszcza, że mamy czym. Eli Oaks i Breaking Dishes. Od tego zaczynam. I to też myślę, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A wy możecie tam być. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego byście chcieli się wybrać. I dajcie jakąś wspólną fotę albo wideo, jak imprezujecie.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Meloradio, 15 minut po 13. Dzisiaj wtorek, całe szczęście. Wtorek dzisiaj, przepraszam. Myślałem, że środa. Niestety nie, jeszcze nie środa, ale wtorek i dzisiaj mamy 9 dzień czerwca, w związku z tym uwaga, dzień przyjaciela i mówię o tym dlatego, że na pewno macie kogoś takiego bliskiego i może akurat się urwał trochę kontakt, może warto by było napisać siema, co tam, jak żyjesz i tak dalej. Czasami jest tak, że faktycznie nie mamy czasu, ale swoich dobrych ziomali, przyjaciół prawdziwych, warto o nich dbać, warto się do nich odezwać. Bo czasami to jest tak, że to właśnie oni rozumieją nas najbardziej.
1: Prawda, Mikołaj?

0: Anyma, Georgie Beautiful w Maloradiu, 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. Piękny numer. Słuchajcie, też będzie pięknie na pewno, jak pojawią się razem Milk i David Guetta. Piosenka Just The Way You Are, na pewno ją już poznaliście. Ja wam mogę śmiało powiedzieć, że to jest chyba na ten moment jedna z moich ulubionych nutek. Już się nie mogę doczekać, żeby wam to zagrać. To jeszcze przed 14 będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Dreams, Bambi, lecę po chce. Wy też możecie. Do Belgii na Tomorrowland. Tak jest, wybieramy się wszyscy razem. Jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. I my wszystko ogarniamy za was tak naprawdę, bo dojazd macie całkowicie za friko w ramach tego wygrywania. No nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć o Tomorrowland, bo to jest przeżycie na całe życie. I to, co się tam wydarzy, to jestem bardziej niż pewny, że zostanie z wami na całe życie. Ale to, co jest piękne, to spotkacie się z wieloma ulubionymi artystami. Jeśli chcecie tam być razem z nami właśnie, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. No i też dodajcie jakąś imprezową fotę z tą osobą albo jakieś nagranie wideo, coś takiego. No, a będzie tam też David Guetta i zagra między innymi to.

0: Moving
1: to the sun.
2: Tak się robi w Melo Radio.
0: Nina Sunrise Festival też na pewno. Iga i Mikołaj w studiu.
3: Siemano.
0: Nie, jak to było?
1: A może ty wystąpisz na Sunrise Festival?
2: Dobra, będę robił przez mikrofon.
0: Stary, a może ty jesteś po prostu następcą Scatmana?
4: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: A weź w ten sposób zrób to też.
2: Nie, to jest trochę za wolne, żeby robić tyska.
0: Bawcie się dobrze, hej.

0: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dalmayer Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Mogą być też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy to propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowego pakietu sankcji na Rosję. A na koniec młodzi i praca. Młodzi chcieliby sprawdzać, co chcą robić w życiu. Ponad 80% pytanych twierdzi, że nie ma jak spróbować różnych zawodowych ścieżek. Pracuj.pl i Anna Goreń.
9: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Wśród pozostałych barier wysoko placują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
8: Ponad połowa pytanych zrezygnowała z zamiany pasji w pracę na rzecz bezpieczniejszej opcji.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: W pełnym składzie już jesteśmy.
7: Tak jest. Co by nie było mnie, bo grałem w Gothiczka nowego. Ale to jest dobra gra, ale się bawiłem świetnie.
6: Mikołaj, lat 7.
5: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
7: Za Gomeza.
6: Słucham?
7: To nic, potem ci wyjaśnię.
6: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Mikołaj, jak wiesz, mam problem z utrzymywaniem porządku. Mm-hmm. I mój wspaniały, serdeczny przyjaciel Sylwester, z którym mieszkam, rozpisał na lodówce cennik.
7: Cennik czego?
6: Wyciąganie ze zmywarki i trzy dychy. Sprzątanie podłóg, na przykład tam chyba 15 zł i musiałam wczoraj zapłacić 50 zł.
7: Ty, musimy sprawdzić te ceny, bo coś mi się wydaje, że taniej by cię wyszło po prostu kogoś wynająć.
6: Iga Mikołaj, siemanko.
5: Freak Fight.
6: Zbankrutuję.

0: Ride It w Meloradiu. 79-letni multimilioner szuka młodszej kobiety, która odziedziczy jego fortunę i, uważajcie, posiadłość z 50 pokojami.
1: O, naprawdę? To znaczy, naprawdę?
0: Nicolina, tak? Jesteś zainteresowana?
1: No wiesz, to 79 lat to już chyba długo, nie? To znaczy, nie trzeba będzie długo czekać, nie?
0: To ja napiszę mu DM-a, dobrze?
1: Dobra, jak coś to pazury już mam. Potrzebna mi tylko, nie wiem, peruka jakaś.
0: A jeżeli nie chcecie mieć obskurnego, starego człowieka obok siebie, to meloradio.pl, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: L'amour toujours w Meloradiu. Ty wolisz wcześnie czy późno?
1: Wolę późno.
0: A co?
1: Zasypiać.
0: No tak.
1: Chociaż taki... ja mam ten problem, że zasypiam zazwyczaj bardzo długo. Nawet, znaczy teraz jest lepiej niż kiedyś. Kiedyś to tak nawet 2 godziny potrafiłem zasypiać.
0: Wow, to chyba nie za zdrowo.
1: No nie, potem się okazało, że jednak większość osób zasypia tak w 10-20 minut, co mnie zszokowało, jak się dowiedziałem od lekarza.
0: 10-20 minut?
1: No tak mniej więcej.
0: Tak, i podobno, bo ty chodzisz spać bardzo późno, jakaś tam pierwsza w nocy, coś takiego, druga.
1: No, druga, trzecia czasami.
0: Albo nad ranem. To po co ty w ogóle chodzisz spać? No nieważne, bo powinno się chodzić spać tak, wiesz, 22, 23.
1: No i co, potem bym wstał o 8 rano i co bym robił? Jak nasz program się zaczyna od 14.
0: Nie no, moim zdaniem ludzie, którzy chodzą tak wcześnie spać, po prostu nie mają życia towarzyskiego.
1: A, no, znaczy ja też nie mam, ale chodzę spać późno, nie, więc...

0: Amen. Halo w Melo Radio. A wiecie, że my was zabieramy na Tomorrowland w Belgii?
1: Co ty powiesz, naprawdę?
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl, tak jak zrobił to Olek, i zapytaliśmy się go, jak się przygotowuje na to przeżycie.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
1: No, trzeba mieć kondycję na
0: rave'a. Ale na co? Aha, na rave'a, no tak.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Carla Fernandez. Co jeśli? Co jeśli Krzysztof Ibisz się kiedyś zestarzeje?
1: To się chyba nigdy nie wydarzy.
0: On jest wiecznie
1: młody. On się urodził stary i teraz młodnieje, tak jak Benjamin Button.
0: Niesamowite to jest. On powinien zagrać w tym filmie.
1: Wtedy to byłoby film biograficzny.
0: A Krzysztof Ibisz wie, jak zarobić pieniądze, moi drodzy.
1: Postanowił właśnie zmonetyzować swój młodzieńczy wygląd, wypuszczając własny eliksir młodości.
0: Dziewczyny by się pokroiły za coś takiego.
1: Tak, marka będzie nazywać się Ibisz przez SH na końcu. No.
0: Ibisz, tak brytyjsko.
1: No, tak, tak, Ibisz.
0: Ibisz.
1: Ale może nawet pójść pan Krzysztof nieco dalej.
0: Aha.
1: Mógłby na przykład otworzyć własną sieć kebabów. Wiesz, jak by mogła się nazywać?
0: Słucham cię uważnie.
1: Habibisz.
0: Ja poproszę mieszany.

0: Alaba Mateen w Melo Radio. Wiązała się interesująca dyskusja a propos pana Fordo, tudzież Frodo.
1: No właśnie, szkoda, że nie Frodo.
0: Ula,
2: już
0: lubisz?
2: Już się boję. Władca Pierścieni?
0: Oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Ja bardzo.
0: A wniosek będzie o pieniądzach, coś?
2: Będzie o pieniądzach, nie będzie Władcy Pierścieni.
0: Trudno.
3: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy nie gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym. Taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: 115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie. O reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla tureckiego kierowcy taksówki na aplikację. Spowodował wypadek w podwarszawskiej Zielonce, w którym zginęły dwie osoby. Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku. Tenisistka Maja Chwalińska dostała od Ministerstwa Sportu roczne stypendium. I to najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł miesięcznie. No to jeszcze jedno wyróżnienie dla Mai. Jej rodzinne miasto Dąbrowa Górnicza chce przyznać jej tytuł honorowego obywatela, mówi rzecznik miasta Bartosz Matylewicz.
3: Prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może zostać przyjęty.
2: No ale wcześniej Maja Chwalińska musi się na to zgodzić.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Istnieje taki masaż, który sprawia, że będziecie bardzo szczęśliwi.
0: Chyba wiem jaki.
1: Chyba nie. Iga Mikołaj, hej.

0: Yeah, good feeling, Florida w Meloradiu. Mikołaj, masz ochotę na masaż?
1: Dobrze.
0: Ale twarzy.
1: Aha, co?
0: No właśnie, bo ty pomyślałeś o jakimś innym masażu z bereźniku, a to
1: nieprawda,
0: chodzi o
1: masażu pleców.
0: Mhm. Chodzi o masaż twarzy, on jest bardzo zdrowy, to jest jak picie wody.
1: Ale woda jest za darmo. Znaczy za darmo, no dobra, no trzeba sobie zapłacić rachunki, ale generalnie jest.
0: Ale będziesz młody i piękny?
1: No, ale ile taka przyjemność kosztuje?
0: A kto pyta?
1: To ja wolę być stary i brzydki.
0: Czy coś ci dzwoni, to już za chwilę.

0: 17 po 15. Czy coś ci dzwoni? Każdy wtorek bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Puszczamy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego.
1: Tak, ale dzisiaj może być w sumie niezłe wyzwanie, bo ja na przykład tego nigdy nie oglądałem na żywo, bo rodzice mi nie pozwalali.
0: Ale już podpowiedziałeś, że chodzi o coś, co było w telewizorze.
1: Nie powiedziałem, że w telewizorze.
0: Aha. Zasady są proste. My wam gramy dźwięk, a wy poprzez WhatsAppa Melo Radia nagrywacie głosówki albo piszecie do nas, co to takiego do wygrania dzisiaj, panie redaktorze.
1: Torba i skarpetki.
0: Super. Jesteśmy gotowi na ten dźwięk. Wow.

0: Dawaj, co to jest?
1: No nie mogę ci powiedzieć.
0: Powodzenia, kochani, powodzenia. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Czy coś ci dzwoni?
0: Ja jeszcze zagram raz.
3: Jak coś to w radiu wyje.

0: Jaki klimat jest u nas w studiu, nie uwierzycie. Lubię cię jak
1: lato. Bardzo wakacyjny, tak.
0: Modelki, Włodarski, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnimy nasz szalony dźwięk, który był moim zdaniem bardzo trudny.
1: Ostrzegę tylko, że to wam w głośnikach wyje jak coś teraz.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi?
1: Że W11.
0: Okej.
1: I ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Bardzo zbliżony program, ale to nie o to chodziło.
0: Było też bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Natomiast najszybsze palce i głos ma Gosia.
2: Cześć, cześć. Oczywiście, że jest to dżingl z programu 997. Zawsze się go bałam oglądać, bo później mi się koszmary śniły w nocy.
0: To na osłodę. Wygrywasz?
1: Torbę i skarpetki.
0: Jej!
3: Czy coś ci dzwoni?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają.

0: którego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

0: Trips, Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Mama Iwerka to jest kanał na TikToku bardzo skomplikowany.
1: Słyszałem już jakieś pierwsze wytłumaczenia od Igi, już wiem, o co chodzi, tam nagrywały kiedyś razem.
0: I Werka, czyli jedna z postaci, postanowiła założyć niebieską platformę i namawia swoją mamę do tego, i jeżeli ona nagra z nią filmik, to kupi jej samochód i zabierze na wakacje. Mama odpowiedziała filmikiem, bo widocznie nie rozmawiają ze sobą face to face.
1: Oczywiście, że nie.
2: Wiesz, że ja mam dużo pieniędzy, jak będę chciała, to sobie kupię samochód, jaki będę chciała. Poza tym jeszcze mam sponsora. To on mi nawet kupi. Także dziękuję ci bardzo, córeczko, za tą propozycję, ale na razie nie skorzystam.
1: No współczuję waszemu pokoleniu.
0: No ma sponsora, czego nie rozumiesz?
1: Wszystko rozumiem, niestety.

0: Bad Angel, Animalisa, lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Tak, bardzo mnie lubisz, że próbujesz mnie teraz na ulicę wysłać dosłownie, żebym na ciebie zarabiał.
0: Nieprawda, powiedziałam ci, że masz ładne dłonie.
1: No dobra, na internetową ulicę.
0: Ale to dla ciebie jakby.
1: Tak, no.
0: Nie dla mnie, dla ciebie. Newsy w ogóle zaraz, Maloradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Vin, Gibbs, Dope House for Money.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczuję.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, a w newsach będzie o tym, że coraz więcej ludzi pracuje.
1: Wow.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
0: Autopromocja. Wbijaj na

0: Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy w kieleckim Heliosie, bo tam premierowy straszny film, która to już część twórcy sami nie mówią. Komedia, w której kultowa ekipa po 26 latach znów ucieka przed zamaskowanym mordercą, wyśmiewając na strzępy wszystkie współczesne horrory. A 20 czerwca warto pojawić się w Wojewódzkim Domu Kultury, bo scenę przejmie tam jedna z najbardziej bezkompromisowych kobiet na polskiej scenie, czyli Katarzyna Piasecka. Komiczka wraca do Kielce z najnowszym programem stand-upowym pod hasłem Bagus. A gdy opadną już stand-upowe emocje, to weekend w klubie Maska upłynie pod znakiem najmocniejszego uderzenia. Szykujcie się na imprezę z pompą, bo na głównej scenie Martinez zaserwuje wam głęboki bas i energię. Techno impreza w Masce oznacza tylko jedno. Dużo tutania.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Bezrobocie nieco w dół. W maju szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Za to do góry poszły średnie ceny nowych mieszkań. Do ponad 16 tysięcy za metr wyliczył portal Tabela Ofert. Według ekspertów nie zanosi się na obniżki w najbliższym czasie. Jadowity pająk Nosferatu opanował Niemcy. Można spotkać go też w Polsce. Nie jest groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia.
4: Mimo wszystko jednak w razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my was zapraszamy do Rzymu na lody.
6: A może po lodach jakiś kebab wjedzie?
2: Full wypas, podoba mi się. To dzisiaj będzie kulinarnie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M. 185 zł za loda.
1: Za dwa lody nawet. Takie lody na turystach właśnie kręcą w Rzymie. No, turystka się wybrała, myślała, że usłyszała, że 14 euro za loda. Się okazało, że 44 euro za loda.
0: Czy te lody są ze złota?
1: Nie, nie, są z pistacji.
0: Chociaż, wiesz, pistacje są bardzo drogie.
1: No tak, ale no, 44 euro za loda to już nawet nad Bałtykiem jest taniej.
0: W ogóle za loda to można dużo mniej zapłacić generalnie.
1: Ja tam nie wiem.
0: Nie, no ja też nie. Ale nad Bałtykiem, naszym pięknym, wiadomo. Don't wanna go home.
1: Czekaj, co?
0: No, że lody są smaczne i tanie.

0: Lipid w Meloradiu. Spełnił się sen każdego Polaka. Bagi, Robert Lewandowski i Łatwo Gęk na wspólnym kebabie.
1: Tak jest. Robert obiecał, że wybierze się na kebaba. No i faktycznie dotrzymał słowa. Honorowy. I można było zobaczyć, jak tam oszamał z wielką ochotą. Coś myślę, że taki, może nie wiem, niedożywiony z domu przyjechał.
0: Daj spokój, Ania go tam dobrze karmi.
1: No tak, ale jakimiś zdrowymi samymi
0: bez
1: rzeczami.
0: Glutenu.
1: To przecież kebaba każdy facet musi sobie raz na jakiś czas zjeść.
0: Zgadza się.
1: No i mieliśmy też aktualizację, co się działo po kebabie. Mianowicie bardzo chciał wiedzieć, Bagi, czy piekło dwa razy.
0: I co?
1: I okazało się, że nie.
0: Świetnie.
1: To ale to
0: dobra
1: taki
0: wiadomość.
1: Słaby kebab w takim razie, bo dobry piecze dwa razy. Co?
0: Bo sobie wyobraziłam, że
1: chyba, że wziął z łagodnym.
0: Oh,
1: jak lanus największy. Nie, tak nie można.
0: Ty lepiej się przyznaj, bo to jest przypał. Aż zdenerwowałam normalnie, się oburzyłam, że można zjeść kebaba na czosnkowym sosie.
1: Tak, tak. Nie, albo ostry, albo mieszany. Mieszany to minimum.
0: Powiedział Mikołaj.

0: prawie jak we Włoszech. Talk to you, tak się podkręca tempo u nas w Melo Radio. Uśmiecham się do ciebie, bo chyba mnie zabierasz na mundial.
1: No tak, wiesz, że już w ten czwartek rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2026.
0: I co to oznacza?
1: Że się zacznie.
0: A Polacy z kim grają?
1: Z nikim, bo nie pojechaliśmy. Natomiast...
0: Poczekaj, stop.
1: Co?
0: Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, no. Szczęsnego i tych innych różnych piłkarzy.
1: Nie, Szczęsny już nie gra w kadrze.
0: I dlatego nie jedziemy.
1: I dlatego
0: na
1: nie
0: mundial.
1: Jedziemy, no. Niestety.
0: Ale kibicujmy. No bo czemu?
1: Ale mecze będą o 4 nad ranem.
0: To nie kibicujmy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, one latają wszędzie.
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
17: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media
19: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: No ładnie podkręcamy tempo w Melo Radio, just in case.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: To się naprawdę dzieje u nas w Melo Radio. Wysyłamy was na najlepsze przeżycie na całym świecie, prosto do miejscowości Boom w Belgii.
3: Tak jest, zgłaszacie się na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcecie jechać i tłumaczycie też dlaczego, a dzisiaj no mamy niezłe wytłumaczenie.
0: Bardzo dużo jest tych zgłoszeń, jestem pod wrażeniem. To może zadzwońmy do Dominiki, która weszła na meloradio.pl.
3: Dobra.
0: Oby odebrała telefon. No
3: tradycyjnie
0: nie
3: 5 sygnałów czekamy. Ale chyba to się wydarzy. No, nie, po prostu nie może być inaczej.
0: Nie może być inaczej.
3: Ale już dwa razy.
0: Domka, ty mnie nie denerwuj.
3: No, robi się niebezpiecznie.
0: Słuchajcie, stresuję się.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Dominika, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: A co ty masz tam na sobie? Ja na przykład mam, słuchaj, koszulkę z takim napisem I love hot dads.
4: Super, no ja dzisiaj cała na jeansowo.
0: Szykownie, fajnie, fajnie.
3: No tak.
0: Mhm. A powiedz mi, bo ty chcesz jechać na Tomorrowland, to jest fakt?
4: Jak najbardziej, zgadza się, to moje marzenie.
0: A z kim byś chciała tam pojechać?
4: Z moim chłopakiem Szymonem.
3: No dobra, to umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Szymona i kiedy on odbierze telefon, to ty się go zapytasz, co on ma na sobie dzisiaj. Zobaczymy, czy macie maczujące outfity.
4: Dobra, pewnie.
0: Dobra, to my do niego dzwonimy i się wyciszamy. Przywitaj go ładnie. Chwila prawdy.
5: Tak, słucham.
4: Cześć, Szymon.
5: Cześć.
4: Czy możesz mi powiedzieć, jakkolwiek zabrzmi to pytanie, co masz dzisiaj na sobie?
5: Czarny outfit cały.
0: No kochanie, gdzie jakaś gra wstępna, przepraszam bardzo. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon.
5: Cześć.
3: A tak, wiesz, dzwonimy, żeby sprawdzić, jak dzisiaj się ubraliście, bo dzisiaj burzowo może być, prawda?
5: Nie, ale wszystko dobrze, wszystko ubrani do pogody, dostosowani.
3: No to fajna z was para, może bez pierścionka, ale usiądźcie teraz, moi drodzy.
5: Jeszcze.
0: A siedzicie?
5: No dawajcie, bo ja zaraz zemdleję chyba.
0: Ja też naprawdę zaraz zemdleję, no dobrze, to skoro siedzicie. Dominik i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Mm-hmm. I to nie koniec atrakcji, bo zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem. Będziecie mogli się z kimś tam poprzytulać.
4: Super!
3: Wyposażymy was też w Tomorrow Paki. Tam w środku plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki o Tomorrowlandzie. Będzie co robić w autokarze.
4: Tak.
0: Zestaw kosmetyków też ląduje. I teraz tak, Szymon, ja ci proponuję, żebyś ty ten pierścionek kupił jednak szybciej.
5: Ja wiem, właśnie, ale to nie mówi pani teraz.
0: Panie, pani, błaga!
3: Jak już zdradziłaś, no, tajemnicę.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to sympatyczna nowość w Meloradiu. Chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: I tak rozpoczniemy godzinę 17:00, ale najpierw newsy Meloradio.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Media Expert Days w sklepach i

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy od kieleckiego Heliosa, tam film Zawodowcy, najnowszy napakowany akcją hit w reżyserii Guya Ritchiego. Ekipa byłych żołnierzy rusza na prywatną wyspę bezwzględnego miliardera, by odzyskać grubą kasę. W niedzielę warto wybrać się do dawnego pałacu biskupów krakowskich, bo on zamieni się w totalną sferę absolutnej magii i kontentu na Insta. W klimatycznym blasku świec usłyszycie kultowe klasyki w wyjątkowych aranżacjach. Cztery pory roku Vivaldiego, a wieczorem filmowe hity Hansa Zimmera. O 20:00 potężne utwory Freddiego Mercurego. A jeśli już teraz wybiegacie myślami w wakacje, to pamiętajcie, że Scyzoryk-on nadciąga. 25 lipca czeka na Was gigantyczny Games Room.
1: Dochodzi 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Są zarzuty dla kierownika pociągu w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony. Dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Zbliża się załamanie pogody. W większości kraju będzie padało, szczególnie na południu. Ulewy będą gwałtowne, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
4: I może to być opad, który zdarzy się w ciągu 30 minut czy 1 godziny. To się będzie rozkładało na bardzo krótki czas, a będą to bardzo wysokie sumy opadu.
3: Padać będzie także jutro, zrobi się też znacznie chłodniej. Na koniec Francja. W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek. Ukradli m.in. rękopisy dzieł Aleksandra Puszkina. W sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Słuchajcie Freak Fightu, zaczynamy od Jamesa Hype'a, a ten pan, wiesz gdzie wystąpi?
1: Hype, no w wielu miejscach, na przykład na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland.
2: I my wrócimy do Tomorrowlandu, bo wysłaliśmy naszych super słuchaczy.

0: to lubimy. Wally Lopez, Jamie Scott w Melo Radio. A Melo Radio wysyła was na Tomorrowland w miejscowości Boom w Belgii. To jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl.
1: A potem odbieracie od nas telefon i cieszycie się tak jak Dominika i Szymon dzisiaj.
2: Dziękujemy. Ale świetnie.
0: No, lepiej niż świetnie i możecie zobaczyć, jak oni wyglądają na Instagramie Meloradia.
1: No tak, bo pokazujecie, z kim chcecie jechać i piszecie dlaczego, ale to już na meloradio.pl.
0: Body Talk, ale Farben to teraz, a za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia, bo pogadamy o przyjaźni.

0: Not Giving Up on Love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter w Molo Radio. Dzisiaj jest Dzień Przyjaźni. Piękne święto, a dzień święty trzeba święcić. Dlatego przyda wam się WhatsApp Melo Radio.
1: Tak, bo zastanawiamy się, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń, jaką
0: Moja?
1: Macie.
0: Moja? 11 lat.
1: U mnie to już będzie 16 w tym roku.
0: Jaki ty jesteś stary!
1: Wiem, to dłużej niż ty na świecie żyjesz.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: No. A dajcie nam znać, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Przyjmujemy głosówki i tekstówki.
1: Tak, tak, tak, tak. I to jest też twoja najlepsza przyjaźń?
0: Ta najdłuższa? Stanowczo. Okay. U ciebie też?
1: No, chociaż... Nie, no tak, bo wiesz, mam trójkę takich przyjaciół, których określiłbym jako najlepszych, ale no najlepszy może być tylko jeden, nie?
0: No właśnie.
1: Więc wybieram tego najdłuższego. A... To zupełnie tak jak ty.
0: Jak ty mnie dobrze znasz.

0: to Anima i Joji w Meloradiu. A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Tak, sprawdzamy, bo dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni.
0: Jest wiadomość od Kingi.
2: Moja najdłuższa przyjaźń z przyjaciółką Sandrą od małego, czyli od czasu przedszkola, po gimnazjum, po liceum, a później po pracę, w której jesteśmy razem, czyli praca w kebabie. To chyba trwa dłużej niż jakieś lepsze małżeństwo.
1: Czyli co, kebab lepszy od małżeństwa? W sumie się zgadzam.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: wieczorami. Idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wydaje mi się, że Kizo byłby moim ziomkiem, jakby mnie znał.
1: No. Musimy go zaprosić.
0: A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście wielcy. I mamy taką wiadomość od Nikoli.
2: Hej, tu Nikola. Moja przyjaźń trwa najwięcej 15 lat, wow. I później trwa 8 i 9 lat. Tak, mam takie 3 najlepsze przyjaciółki.
1: To dobry wynik, bardzo dobry. Co tak się patrzysz na mnie?
0: Nie, liczę po prostu. Aha. Ale nie umiem liczyć w sumie, dlatego pracuję w radiu, więc przestanę.
1: Ale co ty liczysz? Nie. Przepraszam bardzo.
0: Działanie matematyczne stworzyłam. No nieważne, no po prostu.
1: No 3 ma przyjaciół. 1, 2 i 3, no.
0: 1, 2, 3, Baba Jaga patrzy i co sobie? Save my love, Kaigo Khalid.

0: Ale Oluś, nie krępuj się, zaśpiewaj razem z nim.
1: A nie, czekaj. Mogę być drugą tą Sedai?
0: Tak.
1: Okej, to zmieniam imię. Pychu and I. Tak to będzie brzmiało.
0: Idę w melo, pychu and I.
1: Tak. Dzień dobry.
0: Hej.
1: Jak tam komórki u was?
0: Bardzo dobre.
2: No tak, dzisiaj w końcu wysłaliśmy kogoś na Tomorrowland, więc czy może być lepiej?
1: No
2: chyba
1: i co
2: nie.
1: Tam? Na pewno o Tomorrowlandzie sobie też pogadamy dzisiaj wieczorem.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: I o wielu różnych innych rzeczach, ale też o muzyce, Beauty and the Beat.
0: A wiecie, że Justin Bieber ma Hailey Bieber i Hailey Bieber wydaje bronzery nowe, które trzeba kupić? Znaczy,
2: o,
0: ja bym
2: ty
0: chciała.
2: Gadasz.
1: No, no dobra, no, to dobry znak.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Prawie 5 tysięcy złotych, tyle według rządu powinna wynosić najniższa krajowa, z kolei podwyżki dla budżetówki wyniosą 3%. Służby postawione w stan gotowości, to w związku z prognozowanymi burzami, IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. A teraz o nietypowym pociągu kolei wielkopolskich. Oklejony elf w biało-niebieskie barwy pojawił się na dworcu w Poznaniu. To barwy Lecha Poznań.
5: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
6: Dobra inicjatywa?
5: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców.
4: Na dworcu w Poznaniu był Bartek Łukasiewicz.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i na zegarach jest już punktualnie 18. Nie ma ziewania, nie ma przysypiania. Trzeba teraz iść w Melo. Jak to my robimy najlepiej w Melo Radio? No, a mamy naprawdę mocnych zawodników w tej godzinie. Będzie Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, Alan Walker i Alone. To wam też na pewno zagram, a zaczynają Justin Bieber i Nicki Minaj z numerem Beauty and the Beat. Ale się zadzieje tego wieczora. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Piki i Becky G w Meloradio, no aż tak się jakoś cieplej zrobiło, latynoska. A za chwilę ktoś z was będzie mógł się na przykład rozgrzać w drodze do bankomatu, no bo będę miał dla was szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Tak brzmiał rok 2024. Artemas, I like the way you kiss me w Melo. A teraz czas na kasę. Szybka kasa od Melo Radia. No i to jest też ten moment, kiedy ja wybrałem numer telefonu do Marty, która mam nadzieję, że ten telefon odbierze. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. No i Marta, odbieraj ten telefon. No, nareszcie się udało. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Tak.
0: Anno, cześć, słuchaj, 200. Gdyby miały ci teraz wpaść do portfela, to powiedz, na co by się wydała, bo byłaś na meloradio.pl.
1: Pisałam, że bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był gips pod piosenką Win.
0: Okej, to ten kawałek, co jest bardzo wysoko w 30 meloradio teraz, prawda?
1: Tak, i generalnie jakby moim ulubionym wykonawcą jest gips, więc dlatego też...
0: A dasz nam próbkę tego, jak będziesz śpiewała sobie w samochodzie? Bo ja tak się składa, że mam przygotowany ten numer, słuchaj. Możemy się tak mówić? Chociaż trochę. Refren. Mogę ci pomóc.
1: Nie wiem, czy umiem śpiewać, ale...
0: ja też nie umiem.
1: Tak.
0: I minus na plus w tym wypadku. Dobra, to poczekaj, ściszam podkład i w tym momencie włączam.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak poczujemy wolność.
1: Dokąd?
0: Nie ma znaczenia, póki gaz mam pod wodą. No i tak możemy śpiewać, nie?
1: Tak.
0: No to słuchaj, Marta. Ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie na to, żebyś mogła sobie w takiego randomowego tripa pojechać, lecą do ciebie.
1: Ale super, to najlepsza wiadomość dnia dzisiejsza.
0: No i gaz do dechy. Szybka kasa od Meloradia.

0: Sad Girls. Nowość od duetu, który już niejedno dla muzyki dobrego zrobił. Pamiętacie nową wersję hitu Blue, czyli I'm Good, od właśnie tego duetu Bibi Rexha i David Guetta na antenie Meloradia za nami, 27 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego jeśli jeszcze jesteście w pracy, to już powinniście iść do domu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Głowa mi się przez ostatnie dwie minuty bujała jak takim jamnikom w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. Szaram i Party All The Time. Tak podkręcamy dla was tempo. Taki klasyk, 19 minuty przed 19. Jak pracujecie, to idźcie do domu. No bo to jest po prostu nieludzkie, jak my harujemy. Właśnie czytam, że my, Polacy, jesteśmy piątym najczęściej i najdłużej też pracującym narodem w Unii Europejskiej. Średnia wynosi 35 godzin tygodniowo, a my siedzimy w robocie średnio po 38 godzin. Czyli o 3 więcej od średniej. No ale tak sobie pomyślałem, że może skoro jesteśmy piątym najciężej pracującym narodem, to może też piątym najbogatszym. No dobra, już nie żartuję. A tak bez żartów. Bless i Terms and Conditions. Nowość na antenie Melo Radia już teraz.

0: Black Eyed Peas i J Balvin w Melo, gorące latynoskie rytmy, a prawdziwy ogień będzie też na tegorocznym Tomorrowlandzie, jeśli chcecie się z nami na niego wybrać. Do Belgii, do miejscowości Boom, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. Zapewniamy m.in. przejazd partybusem, ale też wiele innych fajnych rzeczy, o których poczytacie więcej na naszej stronie. meloradio.pl, przypominam, tam znajdziecie więcej szczegółów i zgłoszenia, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Kungs i Galaxy. Znacie i kochacie, więc to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: idę w Melo.
1: Dziś dzień przyjaźni mamy, no a my w Meloradiu wszyscy jesteśmy przecież ziomkami, więc moi drodzy przyjaciele, zapraszam na godzinę 19, ta się właśnie rozpoczęła. Postaram się, żeby niczego nikomu nigdy nie zabrakło. Będzie merch od Meloradia już za moment do wygrania, ale wpadną też nasi inni przyjaciele. Martin Garrix, Ed Sheeran z hitem Repeated, to za kilka chwil. Calvi i Remy, ich Explosion, za niecałe 3 minutki przypomnę. Zaczynają oni, to Kungs i to Fidus London. Tupychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Repeated. Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak, podkręcamy dla was tempo. Słuchacie Meloradia, 10 minut po 19, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będziecie mogli dzwonić na antenę, no i walczyć o merch od Meloradia, torbę i pomadkę z naszym logo. No i ja dzisiaj myślę, już wam podpowiem, o pewnym zjawisku. O pewnym zjawisku, którego wiele osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, ale intensywne. Zaraz będziecie mogli dzwonić, pytać i zgadywać. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment się on przyda. We'll be right back.

0: Jak teraz gdzieś wracacie do domu, na przykład w korku, no to jak już z niego wyjedziecie i ten numer jest w głośnikach, no to to jest najcudowniejsze uczucie na świecie. Don Diable, Melisande i Gucci Mane to Survive z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz w autach, 19.18 na zegarach. A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i to jest nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Wy już teraz wybierajcie numer telefonu 321-321-777, bo będziecie mogli zgadywać, o czym myśli Pychu. No i dzisiaj myślę o takim pewnym zjawisku. Zjawisku, którego trochę osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, choć intensywne. No i ja w tym momencie odbieram wasze telefony. Halo, cześć, jak masz na imię? O, teraz się odebrało. Jak masz na imię? Cześć.
2: Dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć Konrad, o czym myśli Pychu?
2: Czy to chodzi o burzę?
0: No w tempie pioruna żeś chłopie odgadł po prostu. Co ci najbardziej pomogło? Jaka podpowiedź?
2: No, że krótkie i intensywne.
0: A słuchaj, to nie tylko do burzy musi się odnosić, naprawdę.
1: O czym myśli Pychu?

0: mocno wierzę. Nowość na antenie Meloradia. Bad Angel. No i mam nosa, że przez lato możemy go bardzo często nucić. Ani Majlisa za nami, 26 minuty po 19. Pychu z tej strony, siemano. No burzowo dziś, prawie w całej Polsce ma być. Alerty RCB zostały rozesłane, więc może przed deszczem i piorunami warto na przykład schować się w pociągu. Na przykład takim do Chorwacji. O nim jeszcze w tej godzinie sobie na pewno porozmawiamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Po reklamie.
10: Ciao, mordeczki, wieczorami idę w Melo. Meloradio!
11: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Solo, to nasza bejba w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a tak jak pociąg też podkręcamy tempo, na przykład taki w drodze z Warszawy do Chorwacji. No do wakacji już niewiele zostało czasu, no a właśnie 26 czerwca rusza po raz kolejny połączenie Adriatic Express, Warszawa-Chorwacja. No i jeżeli chcecie się zabrać na takiego wakacyjnego tripa, no to pospieszcie się, no bo właśnie sprawdzam, że na przykład na bilety w pierwszej klasie to już nie ma co liczyć, w kuszetkach miejsc też nie ma, zostały tylko pojedyncze w wagonach z przedziałami. No więc życzę wszystkim szczęścia, którzy taką opcję wybrali albo chcą wybrać, no bo podróż to trwa 20 godzin, a jak ktoś w takim przedziale wyjmie na przykład kanapkę z jajkiem albo kabanosy, to się może jeszcze bardziej dłużyć.

0: Switch Disco i I Found You. Tak, gramy wam w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Ten kawałek na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 20, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: O reklamie. Idę w Melo.
3: Minutka, zostało nam do godziny 20, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu podkręcamy tempo. Meduza i Omri Camomile, Don't Wanna Go Home, to wam zagram na pewno w tej godzinie. Będzie Cibuli Magic Symphony, a zaczynają Milki David Guetta z numerem Just The Way You Are. Będzie też coś dla fanów Sunrise Festival, będę miał wlotki w tej godzinie. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Can't Deny It, Jazzy Spritz w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:14 na zgarach.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia rozkręcimy razem z wami naprawdę dobre melo w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Pośród 6 scen na pięknym nadmorskim kołobrzeskim terenie wystąpią m.in. Urzel, Sigala czy Skuter. Oni zagrają we wszyscy, których wymieniłem, 31 lipca, pierwszego dnia Sunrise Festival. No i właśnie na ten dzień mam dla

0: Was dziś podwójną wlotkę, a żeby ją zgarnąć, to wchodźcie na WhatsApp Meloradia, no i nagrajcie głosówkę. Krzyknijcie jak najbardziej kreatywnie się da imię i nazwisko albo ksywę artysty, na którego najbardziej czekacie tego pierwszego dnia. Kto zrobi to w najbardziej szalony sposób, to wygrywa wlotki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No to ja teraz tak zapowiem verso o północy. To już teraz.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To co, umówieni? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na Sunrise Festival na pierwszy dzień czekają.

0: Another i Talk to You. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:26 na zgarach, a ja wiem, że wielu z was taki letni vibe chciałoby poczuć w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i dobrze się składa, no bo mam dla was wejściówki.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A konkretnie jedną podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli jak najbardziej kreatywnie się da nazwisko, ksywę artysty, którego chcecie najbardziej usłyszeć w trakcie tego pierwszego dnia. Dzięki za wszystkie głosówki, ale Mariusz jest zdecydowanym faworytem. Posłuchajcie, co on nagrał. Ło! Jakie płuca! Dokładnie tak, Sigala na pewno wystąpi pierwszego dnia Sunrise Festival, a ty, Mariusz, na pewno się na nim pojawisz. Podwójna wlotka w tym momencie leci do ciebie, a ten gość też pierwszego dnia wystąpi. Sony Fodera i Tell Me, to już teraz w Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

cały czas hipnotyzuje ten numer. Alan Walker, jego Sing Me to Sleep w Melo, 18 minuty do 21. Koniec z milionem małych buteleczek. Właśnie czytam, że lotnisko Chopina dołącza do kilku innych w Polsce i znosi limit płynów. Ma się to wydarzyć na przełomie czerwca i lipca. No i teraz zamiast 100 ml będzie można ze sobą wnieść nawet 2 litry, no i bezpiecznie przejść przez bramki dzięki nowym systemom. No i bardzo dobrze, no niech tylko nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby wprowadzać limity płynów, które można wypić w trakcie lotu. Moonlight i Alabama TN, ta nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Mort, Asher w Melo, tak podkręcamy dla was tempo, ale to jest sztos, jak ja lubię odkurzać takie numery i wam przypominać wieczorową porą. 21 już za moment, no a dziś mamy Dzień Przyjaciela. No i ja z tego powodu chciałbym was zapytać, jaki jest wasz najlepszy przyjaciel? Opiszcie go jakoś na WhatsAppie Melo Radia, nagrajcie głosówki, jaki on jest. Może jak kto usłyszy, to się uśmiechnie, a w Dzień Przyjaciela to warto, nie? Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony przyjaciel, wasz najlepszy przyjaciel, może ma jakieś cechy, może chcecie go pozdrowić na antenie Meloradia. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a jak wejdziecie też na meloradio.pl, to możecie też na przykład razem ze swoim przyjacielem wybrać się na Tomorrowland. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, ale można wygrać taki wyjazd i to niesamowite przeżycie totalnie za free.
1: A już o 21 zagramy!
0: Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Ten numer punktualnie o 21 na antenie Meloradia.

0: Wejdę w Melo.
1: No i mamy już 21 na zgarach, a dziś mamy Dzień Przyjaciela. No i poprosiłem, żebyście opisywali, jacy są wasi najlepsi przyjaciele. No i Piotrek na WhatsAppie Meloradia napisał: mój najlepszy przyjaciel jest najlepszy, bo zawsze odpisuje na końcu miesiąca, kiedy do niego piszę: pożycz do pierwszego. W końcu najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. No coś w tym jest. No a wasz najlepszy przyjaciel, dlaczego jest najlepszy? Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A za najlepsze głosówki będę miał merch od Melo, torba i pomadka z naszym logo. A wcześniej gram Kaigo, Kality, Gryfin. W tej godzinie będzie WNW. Zaczynają Jonathan PZ i Liwka. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

James Hype w Melo. To be mine. 15 minut po 21, a James Hype wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Wejściówki na to wydarzenie do zgarnięcia na antenie Meloradia. Słuchajcie uważnie od poniedziałku do piątku wieczorową porą. Zdradzę, tych wejściówek mam jeszcze naprawdę, naprawdę sporo. No a teraz mamy właśnie 21.15 we wtorek, w Dzień Przyjaciela. No i ja pytam, dlaczego wasz najlepszy przyjaciel jest najlepszy? Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Litka, dawaj!

0: Moja najlepsza przyjaciółka Julia jest najlepsza, bo znamy się od 21 lat i wciąż się przyjaźnimy. Razem chodziłyśmy z ciążowymi brzuchami i obie urodziłyśmy córki. Jest bliższa niż rodzina, dosłownie forever together.
1: No to kupa czasu, jak dwie kobiety wytrzymały ze sobą 21 lat bez większych kłótni, to naprawdę szacun. Litka, wysyłam wam melomerczy, torba i pomadka dla ciebie i dla twojej przyjaciółki Julki. No to co, już możesz szykować spotkanko na ploty. Pretekst już masz, musisz jej te nagrody jakoś przekazać, nie?

0: Wonder, Lumix, Prezioso i Gabry Ponte, który wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. Taki skład się pojawił na antenie Meloradia 29 minut po 21 na zegarach, a wy pamiętajcie, że też możecie wybrać się z nami w przygodę życia. Do Belgii, do miejscowości Boom, do świątyni elektronicznej muzy, jaką jest zdecydowanie Tomorrowland. Jako jedyna stacja radiowa w Polsce was tam zabieramy, no i zapewniamy między innymi przejazd partybusem prosto do Belgii, no i masę innych atrakcji. Na naszym pokładzie mamy już pierwszych pasażerów, no dziś między innymi Dominika i Szymon dowiedzieli się, że jadą z nami, no i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: A wy możecie być następni, no i jak Dominika, szykować sobie już stylizację na Tomorrowland.
2: Myślę, że nie jedną, że tutaj trzeba będzie jednak zmieniać outfit parę i na pewno porobić zdjęcia na sociale.
0: No oczywiście, że tak. Meloradio.pl, jak chcecie sobie zapewnić naprawdę przygodę życia za totalną darmożkę, to wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A już teraz nowość na naszej antenie. Cascade i Meet Again.

0: Body Talk w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 15 minut do 22, ale Farben i René Miller już za nami. Na dziś mamy Dzień Przyjaciela. Pozdrawiacie waszych przyjaciół na antenie Melo Radio, wysyłacie głosówki na WhatsAppa. No to Ewa, dawaj.
1: Pozdrawiam cię, Renata, i całe radio.
0: Bardzo też pozdrawiamy. Pozdrówki dla was, dziewczyna. A ci, oto to jest też naprawdę niezła ekipa przyjaciół. White 2115, Vivi Simon i Palar. To California Love, numer, który świetnie radzi sobie na streamingach. Jest też na antenie Melo. Podkręcamy tempo.

nadchodzącego lata. Coś mi się wydaje, że może tak być. Użel i Moving to the Sun, kawałek, który zdecydowanie zostaje w głowie. No i tak się składa, że tego pana, czyli Użela, będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. Już tego lata wpadnie do Polski, do Kołobrzegu, no i zagra swojego seta. I to będzie naprawdę niesamowite przeżycie, coś mi się tak wydaje, no bo Użel to gość, który hitów ma naprawdę co niemiara. Wy też możecie w Kołobrzegu się pojawić na tej niesamowitej imprezie, jaką jest Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo codziennie wieczorem mam dla was wlotki właśnie na Sunrise Festival. Kolejna okazja już jutro po 18:00.

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

wariata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rewiwale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest Melo Radio.
1: Jesteś piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę w cele ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Zawód marzeń. Tak wiele młodych osób postrzega zawód programisty. Po pierwsze, ponieważ podobno jest bardzo dobrze płatny. Po drugie, siedzenie przy komputerze kilkanaście godzin dziennie, no to dosyć przyjemna wizja dla wchodzącego na ścieżkę kariery młodego człowieka. Dziś dawka informacji o zawodzie programisty dzięki moim gościom. Magdalena Gawłowska-Bujok i Tomasz Bujok, założyciele portalu NoFlap Jobs. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy faktycznie zawód programisty to taka przyjemna i, jak wielu sądzi, łatwa praca?
3: Myślę, że tak, aczkolwiek wszystko zależy od tego, co jest dla kogo ważne. Jeśli chodzi o czysty aspekt finansowy, jest to na pewno bardzo opłacalna praca, z tego względu, że no, patrząc tutaj na zarobki startujących programistów, które gdzieś tam kształtują się na poziomie do 8 tysięcy brutto, co w przeliczeniu na netto gdzieś tam jest 5, 5,5 tysiąca, 6 tysięcy złotych, to na pewno dla osoby, która myśli o wyborze zawodu, jest to bardzo atrakcyjne. Jeśli chodzi o zarobki już seniorów, czyli takich doświadczonych programistów, powiedzmy 7-10 lat doświadczenia, no to one osiągają poziomy 20-25 tysięcy brutto, czy to na B2B, czy na umowę o pracę, co patrząc tutaj, porównując na przykład do wynagrodzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wynosi 20 138 zł, jest wynagrodzeniem niższym. Jeśli chodzi o inne aspekty, na pewno...
1: No tak życiowo. Czy to jest łatwy zawód?
3: Jasne, jest to trudny zawód. Jest to bardzo trudny zawód. Są to bardzo trudne studia. Oczywiście nauczyć się programować każdy może spróbować. Natomiast nauka samego programowania nie jest równa nauce całego fachu informatycznego. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy porównali lekarza, który studiuje medycynę, robi specjalizację, z osobą, która gdzieś tam uczy się leczyć jakąś konkretną chorobę, prawda? Trzeba mieć dużo szerszy ogląd i dużo głębszą wiedzę, żeby móc nazwać siebie informatykiem, czy osobą, która specjalizuje się w informatyce. Natomiast jest to bardzo fajny zawód, bardzo ciekawy jest... Wiele stereotypów, które mówią o tym, że informatycy to tacy typowi we flanelowej koszuli, siedzący gdzieś tam w czarnym pomieszczeniu i pijący 10 kaw i jedzący 5 piw dziennie. To się bardzo zmieniło, jest wiele spotkań, wiele workshopów, jest wiele też anglicyzmów w tym zawodzie, dlatego często ciężko coś nazwać. Natomiast jest to bardzo ciekawy zawód i bardzo przyszłościowy, także myślę, że warto go wybrać.
1: Wspomniałeś już o jednym takim micie dotyczącym programisty, czyli człowiek zamknięty w ciemni, pijący kawę, jedzący pizzę. Czy jeszcze kojarzą wam się jakieś mity związane z zawodem programisty, które zupełnie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości?
3: Jeden z mitów to jest na przykład, że pracują nocami, czyli tak jakby w dzień śpią, pracują nocami. Jasne, są osoby, które lubią coś takiego, natomiast no, wydaje mi się, że to się bardzo zmieniło przez ostatnie tam 5-10 lat. Wyszliśmy z tego stereotypu takiego nerda, nazwijmy to po angielsku, praktycznie w nowoczesnego człowieka, który jest świadomy swojej wartości na rynku, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony mam mnóstwo zainteresowań, od fotografii do podróżowania, do sportu. U nas na przykład w firmie w grupie 10 programistów mamy 2 czy 3 osoby, które uwielbiają się wspinać, co tak naprawdę jest no, niszowym hobby, więc wydaje mi się, że kolejnym stereotypem jest to, że są to introwertyczne osoby.
1: Mhm. O to właśnie chciałem zapytać.
3: Jasne. Powiedziałbym, że to się zmienia. Oczywiście zdarzają się takie osoby, takie czysto techniczne, które po prostu zamykają się w świecie maszynowym i tam sobie gdzieś egzystują. Natomiast no, mocno się to zmieniło, jeśli chodzi o samo postrzeganie. Głównie chodzi tutaj o postrzeganie, prawda? I nie powiedziałbym, że tak jest.
1: No dobrze, to ja mam jeszcze jeden taki mit, który chciałbym obalić podczas naszej dzisiejszej rozmowy, że zawód programisty to zawód tylko dla mężczyzny.
2: No właśnie.
1: Tutaj kobieta dochodzi w końcu do głosu. Witamy.
2: Witam serdecznie raz jeszcze. Na pewno trzeba przyznać, że do dnia dzisiejszego branża IT jest branżą zdecydowanie męską. Natomiast ewidentnie widać trend. Coraz więcej kobiet, coraz więcej młodych dziewczyn decyduje się na wybór ścieżki kariery w kierunku IT. Według raportu Kobiety na Politechnikach na kierunkach informatycznych studiuje obecnie około 14% 2,6% kobiet. Mhm. Jest to zdecydowany wzrost na przykład w stosunku do lat 2014-15. Także jest to na pewno coś bardzo pozytywnego. Na rynku jest bardzo wiele dostępnych badań pokazujących, że zespoły zróżnicowane pod względem płci pracują lepiej, pracują bardziej efektywnie, jest w nich mniej konfliktów. Wiele firm odkryło już, jak fajne jest zatrudnianie kobiet. Natomiast w Polsce zdecydowanie widać tendencję, że zwłaszcza w dużych firmach kobiety znajdują zatrudnienie. To są firmy powyżej 250 osób, duże korporacje. Tam stosunek zatrudnienia kobiet w stosunku do mężczyzn jest znacznie wyższy niż w innych firmach.
1: Czyli zdecydowanie dają sobie radę w tym zawodzie.
2: Dają sobie radę. Co więcej, bardzo zaciekawiło mnie badanie, które ostatnio przeczytałam. Badanie przeprowadził serwis GitHub. To jest największy serwis internetowy dla projektów informatycznych. To jest największa baza linijek kodu, jak wyjaśniał mi Tomek. I to badanie wzięło pod lupę jakość kodu produkowanego przez kobiety i mężczyzny. I badanie wyraźnie wykazało, że jakość kodu produkowanego przez kobiety była oceniana wyżej niż jakość produkowanego przez mężczyzn. Co więcej, podkreślono, że nieznana była osobom, które badały ten kod, płeć osób.
1: No to jest ciekawe spostrzeżenie, prawda?
2: Zdecydowanie. Także widać, że jakościowo pod względem talentu, pod względem zdolności, dziewczyny w żaden sposób nie odstają od chłopaków. Dlatego cóż mogę powiedzieć? My jako portal No Fluff Jobs zdecydowanie wspieramy kobiety w tym zawodzie. W naszym teamie jest na razie jedna dziewczyna, natomiast w procesach rekrutacyjnych bardzo kładziemy też na to nacisk, zachęcamy dziewczyny do pracy i już teraz widzimy, ponieważ jak zaczęliśmy przez pierwsze 3 lata nasz zespół był typowo męski, teraz właśnie pojawiła się dziewczyna, mieliśmy też jeszcze jedną, która niestety już z nami nie jest, natomiast od razu widać, że atmosfera w zespole staje się inna.
1: No ba. Także musi być ten pierwiastek płci pięknej, prawda?
2: Zdecydowanie, i nie jest to stereotyp, tylko jest to po prostu potwierdzona badaniami prawda.
1: No to szanowne panie, nie boimy się, tylko idziemy do pracy w IT, jeżeli to nam w duszy gra. No właśnie, jeżeli mówimy o tym, że idziemy do pracy, to zastanawia mnie, jak wygląda cały proces rekrutacji w branży IT. Nie wiem, pisze się zwykłe CV, czy tam trzeba coś pokazać konkretnego, bo myślę, że słucha nas też wielu ludzi, którzy może dopiero zaczynają myśleć o ścieżce zawodowej i być może to będą bardzo praktyczne wskazówki, jakby jak zawczasu przygotować się do tego zawodu w branży IT.
2: Jedno jest pewne, zdecydowanie znalezienie pracy w zawodzie informatyka nie jest wyzwaniem. Jest zdecydowanie większa ilość miejsc pracy niż osób do tej pracy wykwalifikowanych i chętnych.
1: No to jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy o tym marzą.
2: Bez wątpienia. Co więcej, 80% rekruterów przyznaje obecnie, że ma problem ze znalezieniem specjalistów IT według naszych badań i twierdzą, że zdecydowanie rynkiem rządzą kandydaci. Także to są realia w dzisiejszych czasach. Bardzo zaskoczyły mnie wyniki badania przeprowadzanego przez Antal, według którego okazało się, że średnio specjaliści IT, mówimy tutaj o midach i seniorach, nie o juniorach, otrzymują średnio 18 ofert pracy na LinkedInie tygodniowo. Dyskutowaliśmy z Tomkiem na temat tych wyników. Wydają nam się troszkę przesadzone, natomiast no, na pewno pokazuje to tendencję. Jest to ogromna ilość ofert pracy, którą tygodniowo, miesięcznie kandydat otrzymuje. 63% kandydatów na rynku są kandydatami pasywnymi, czyli mówią, teoretycznie nie szukam pracy, natomiast jeśli dostanę fajną ofertę, rozważę.
1: Co za komfort.
2: Tak, także na pewno jest to zawód, w którym człowiek, który posiada kompetencje, posiada doświadczenie, nie musi się martwić tym, czy pracę znajdzie i z pewnością będzie to praca taka, którą on sobie sam wybierze. I szacuje się, że w Polsce nadal brakuje 50 tysięcy informatyków. Jest to liczba porażająca i ona się nie zmniejsza, a raczej zwiększa.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do tych konkretów, jak zbudować programistyczne CV, tak to nazwijmy.
3: Jasne, jeśli chodzi o midów i seniorów, najczęściej nie mają CV, bo go nie potrzebują. Praca szuka ich, koledzy pytają...
1: To są właśnie te oferty na LinkedInie, prawda? Dawaj do pracy, tak, nieważne jakie masz CV.
3: Dokładnie, bądź też po prostu przeglądają sobie oferty i zaznaczają tam, mi się podoba, podają z tego swój adres e-mail, no i wtedy tak naprawdę już tutaj zadaniem rekrutera jest skontaktowanie się z tą osobą, bo no, przerzucają sporą część jakby tego zadania na nich, z tego względu, że oni, jeżeli ten się nie skontaktuje, to skontaktuje się ktoś inny. Więc no nie mają CV, najczęściej mają wystarczy profil na LinkedInie czy na jakimś serwisie społecznościowym, gdzie mniej więcej widać to doświadczenie. Jeśli chodzi o juniorów, tutaj sprawa oczywiście ma się inaczej, z tego względu, że no nie każda firma chce ich zatrudniać. Bardzo się to opłaca, bo uważam, że to są to osoby bardzo ambitne, które chcą się uczyć, które szybko zdobywają wiedzę i które oczywiście z jednej strony wymagają większego nakładu czasowego na szkolenie ich czy przeglądanie ich kodu, czy też po prostu pracę z nimi, żeby kiedyś mogli wejść na ten wyższy poziom. Z drugiej strony oczywiście ma też to jakby pozytywny wymiar finansowy, z tego względu, no, że patrząc już sam tutaj rachunek zysków i strat, są, zarabiają mniej. No i takim trzecim plusem jest to, że dużo łatwiej znaleźć osobę na stanowisko juniorskie. Z tego względu możemy po prostu sobie pozwolić na budowanie, można powiedzieć, profilu swoich osób w firmie, i tak wiele firm postępuje, szukając na daną pozycję, szuka juniora, mida i seniora i patrzy, kogo udaje się znaleźć, z tego względu, no, że o seniora, widząc tą lukę, jest 50 tysięcy informatyków brakujących, natomiast no, jeśli chodzi o tą niszę samą seniorską, czyli osoby, które mają bardzo zaawansowaną wiedzę, no, podejrzewam, że ona jest proporcjonalnie większa, z tego względu, no, że to po prostu trwa wiele lat i nie każdy też ma taką wytrwałość, żeby gdzieś do tego poziomu dojść.
1: Wiemy już mniej więcej, jak wygląda przygotowywanie się do tego zawodu, w sensie budowanie swojego CV, portfolio. A jak, gdzie szukać pracy? Bo okej, wiem, że ona jest na wyciągnięcie ręki, ale być może ktoś nie wie, gdzie tę rękę wyciągnąć.
3: Jasne, tutaj jakby oczywiście możemy zareklamować nasz własny portal No Fluff Jobs. To jest to portal, który właśnie powstał dla informatyków. Z tego względu, że widzieliśmy taką bardzo dużą niszę na rynku, nie było portali zorientowanych na informatyków, z tego względu oferty wyglądają mniej więcej tak. Dynamicznie rozwijająca się firma, lider rynku telekomunikacyjnego, poszukuje ambitnej i zdolnej osoby do zespołu, który realizował będzie interesujące projekty.
1: Co dla nic z tego nie wynika.
3: Jest 20 słów, z czego zero treści. I tutaj widząc Magda jako rekruter, ja jako informatyk, widząc rynek z dwóch stron, stwierdziliśmy po prostu, no, że to tak nie może wyglądać, z tego względu, no, że na takie oferty nikt nie będzie aplikował, ponieważ jest rynkiem pracownika rynek informatyczny, no to jak temu zaradzić? No i stworzyliśmy taki portal, który właśnie bardzo mocno dostosował format ogłoszenia pod profil pracy informatyka, czyli nie dowiemy się tych wszystkich ogólników. Na początku w ogóle był zakaz wolnego tekstu, ale jest taka tabelka, formularz do wypełnienia, gdzie wiemy, jakich będziemy używali narzędzi, bo to jest bardzo ważne, jaka będzie metodologia pracy

0: publikowania widełek płacowych. Widełki płacowe znajdujemy w każdym ogłoszeniu. No i to tak naprawdę zmieniło rynek. Z jednej strony tak jakby no, te zarobki stały się transparentne i każdy wie, ile się zarabia, co też napędza bardzo mocno boom w tym zawodzie. Z drugiej strony, no bardzo mocno skraca procesy rekrutacyjne i powoduje, że no osoba, która tak naprawdę wie, jakie ma wymagania, jeżeli dowiaduje się tego na piątym etapie procesu rekrutacyjnego, to jest to strata czasu dla tej osoby i dla rekrutera. Są to olbrzymie koszty. Jak wyliczyliśmy, to jest co najmniej 4-5 tysięcy złotych od jednego kandydata, który zostanie zaproszony, a później zostanie odrzucony na dalszym etapie ze względu na zarobki. No czyli załóżmy, że mamy 10 kandydatów, to jest 50 tysięcy w jednej rekrutacji, które można zaoszczędzić. Zachęcamy w taki sposób, natomiast do szukania pracy na NoFluff Jobs, natomiast bardzo fajnym sposobem na znalezienie ciekawej pracy jest zanurzenie się w community informatycznym. Ono jest bardzo bogate. Są grupy użytkowników języków programowania, meetupy, hackatony i tam często możemy poznać ludzi, z którymi czują synergię, wiemy na przykład, o, chciałbym pracować w tej niszy, to mi się podoba. Z drugiej strony też jakby szczególnie jest to szczególnie fajne dla młodych osób, które gdzieś tam muszą udowodnić swoją wartość, zbudować swój profil i nawet nie mając jakichś zaawansowanych umiejętności, jeżeli ktoś ich pozna i zobaczy, okej, faktycznie super się z tą osobą pracuje, musi się podszkolić, natomiast jakby widzę...
1: Jest potencjał,
0: jest synergia, to jest to dużo prostsze niż aplikowanie po prostu poprzez wysłanie CV. No gdzie na pozycjach juniorskich tak naprawdę na naszym portalu no, rekord bodajże 250 CV na jedno stanowisko, to ciężko się przebić, będąc juniorem.
1: Magdaleno, z punktu widzenia rekrutera wspomniałaś o tych ciekawostkach, które się pojawiają w ogłoszeniach. Moglibyśmy rozwinąć ten temat, bo on się wydaje dosyć interesujący, przynajmniej z perspektywy człowieka, który marzy o tym zawodzie.
2: Oczywiście. Jak rozmawialiśmy o stereotypach, na pewno wśród rekruterów panuje przekonanie i niestety nie można go nazwać stereotypem, że informatycy są w pewnym sensie, mogę tutaj użyć takiego dość brzydkiego słowa, rozpieszczeni, tak? Znają sytuację na rynku, wiedzą, że jest to rynek pracownika. Mają czasem niestety dość absurdalne oczekiwania. Czasem naprawdę znam historię z pierwszej ręki, w których kandydat nie zdecydował się na podjęcie jakiejś pracy z powodu tego, że nie było prysznica, a on dojeżdżał rowerem, chciał ten prysznic sobie wziąć. Więc to są autentyczne historie i to jest rzeczywiście sytuacja na rynku jest taka, że mogą sobie informatycy na takie wymagania w innych zawodach absurdalne tutaj nie pozwolić. I cóż, ja akurat miałam przyjemność przez ponad 2 lata pracować jako rekruterka IT w Szwajcarii. Tam sytuacje były, można powiedzieć, jeszcze bardziej absurdalne. Ja sprowadzałam informatyków z całej Europy do Szwajcarii. Wysyłałam setki wiadomości. Tylko właściwie jedynym działającym sposobem była rekrutacja przez LinkedIn, headhunting tak zwany. I tygodniami pracowałam, żeby znaleźć jednego zainteresowanego specjalistę, pomimo że oferowane warunki pracy były, wiadomo jak w Szwajcarii, bardzo korzystne i oferowaliśmy pakiet przeniesienia całej rodziny, łącznie z pomocą, z formalnościami. Mieliśmy broszurkę, w której objaśnialiśmy wszystko, jak działa w Szwajcarii, łącznie z wywozem śmieci. Także naprawdę bardzo śmieszne sytuacje, natomiast było to bardzo duże wyzwanie, już pracując w Szwajcarii, tak?
1: A z punktu widzenia takiego początkującego człowieka w tej branży, na co powinniśmy zwrócić uwagę w takim ogłoszeniu o pracę? Nie mówię tutaj już o chipsach i prysznicu, tylko konkrety.
2: Myślę, że kluczową rzeczą jest zwrócenie uwagi na fakt, czy technologie, które na danym stanowisku są oferowane, które jak zdecyduje się na tą ofertę pracy i zostanę przyjęty, z którymi będę miał na co dzień do czynienia, czy są to technologie, w których chcę się rozwijać. Każdy informatyk na początku swojej kariery musi takiego wyboru dokonać, zdecydować się, w którym kierunku chce iść i na podstawie tego pierwszego wyboru będzie swoją dalszą karierę kształtował i myślę, że to jest kluczowe, żeby wybrał pracę, w której będzie na co dzień miał intensywny kontakt z daną technologią, w której chce osiągnąć mistrzostwo i oczywiście też ważne jest, z kim będzie pracował, czy to są osoby, od których będzie mógł się uczyć, czy oferowane są szkolenia. Myślę, że jest to na pewno kluczowy czynnik. Zawsze też podkreślam, że ważne jest zadanie sobie pytania, w jakiej firmie lepiej się czuje, czy lepiej czuje się w mniejszych startupach, dynamicznych, gdzie prawdopodobnie może być problem z chaosem, z bardzo szybkim działaniem na projektach, czy też lepiej się czuje w dobrze ustrukturyzowanych, stabilnych, dużych organizacjach, gdzie oczywiście dzieje się to kosztem pewnych struktur narzuconych.

0: z góry i mniejszej wolności i spontaniczności, nazwijmy to. Dlatego myślę, że to też jest drugi czynnik, który warto wziąć pod uwagę. Rozmiar firmy i wielkość projektu, w którym będę pracował.
1: A jak to jest z pracą zdalną w tej branży? Bo to też jest jeden z takich tematów, który bardzo często się pojawia, bo taki młody człowiek, myśląc sobie o pracy programisty, będę leżał w łóżku, nie? Tak. Po prostu z laptopem na kolanach i będę sobie, albo nie wiem, albo
0: lub
1: będę
0: w hamaku na Bali.
1: Tak. Trochę lepsza wizja faktycznie.
0: Tak. W przysłowiowym hamaku na Bali. To znaczy, na przykład w No Fluff Jobs cały team jest teamem zdalnym. Nasz CTO, Marek, ma swoją siedzibę pod Krakowem. Swoją siedzibę śmiejemy się, ponieważ pracuje z domu. Powiedziałabym, że w branży IT jest to norma.
1: Dobrze, słuchajcie, teraz pozwólcie, że trochę się cofniemy, a cofniemy się do edukacji. Jak to wygląda z tą edukacją? Bo ja czasami słyszę, słuchajcie, ja kompletnie ze światem IT mam bardzo mało wspólnego. Jak coś mi się psuje albo coś się dzieje, to po prostu od tego odchodzę. Często słyszę coś takiego, że programistą można stać się w domu. Nie trzeba kończyć studiów, nie trzeba kończyć szkoły, wystarczy mieć zainteresowania, klikać od małego w komputerze, potem dostajemy robotę. Czy to prawda? Czy trzeba kończyć konkretne studia, czy ta edukacja jest trudna?
2: To nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście rynek pokazuje, jakby przykłady z życia pokazują, że tak naprawdę informatykiem czy programistą może zostać każdy i pewnie jak w każdym zawodzie nie trzeba, no pewnie w większości zawodów akurat, jeśli chce się zostać lekarzem, no to trzeba.
1: Albo prawnikiem, to zawsze dwa takie
2: dokładnie.
1: Przykłady, prawda?
2: Tak, tak, tak. Natomiast no, znam wielu świetnych programistów, którzy nie kończyli informatyki i nie mieli żadnej ścieżki edukacyjnej w tym kierunku. Natomiast przede wszystkim najważniejszy jest ten taki nasz wewnętrzny drive i ta chęć tego, czy chcemy się uczyć, czy nie. Z tego względu, że jest to bardzo trudny zawód i no taka, powiedzmy, kusząca myśl szybkiego zarobku jakby no niestety na dłuższą metę nie zadziała. Z tego względu, no że jeżeli zostaniemy już tymi juniorami, nawet ktoś nas gdzieś tam przygarnie do firmy, do przeuczenia, no to będzie oczekiwał od nas jakby tutaj szybkich rezultatów, chociażby po prostu tej fali wznoszącej, że widać, że coś tam się dzieje. Pewnie nie można być juniorem przez 20 lat, prawda? Bo to jakby nie działałoby. I teraz oczywiście, no ja kończyłem studia informatyczne i widzę, ile one mi dały. One były bardzo trudne. I oczywiście, patrząc tutaj na przykłady ludzi na studiach, którzy gdzieś tam mieli czas na wolny czas, powiedzmy w weekendy, na różne hobby, no to u nas się siedziało niestety i kodowało do 12, 1, 2 w nocy. Natomiast czuję, że mam bardzo szeroką wiedzę i jestem w stanie się odnaleźć w wielu projektach. I też co ważne, jeżeli występują później problemy, które trzeba zdiagnozować, no to jednak ta wiedza jest bardzo potrzebna, bo to wtedy już nie da się podejść podręcznikowo na zasadzie o taki problem, to takie rozwiązanie, tylko trzeba tak naprawdę rozumieć, co dzieje się w tle, żeby móc ten problem zdiagnozować. Więc na pewno, jeżeli ktoś ma takie zacięcie techniczne i chce tak naprawdę zrozumieć, co tam się dzieje, no to zachęcam do studiów, czy to licencjat, czy pełnoprawne magisterskie, jakby to już jest jakby tam indywidualna decyzja. Oczywiście bez problemu da się nauczyć kodować samemu. Ta wiedza najczęściej jest, jeżeli mamy oczywiście takie zdolności i możliwości, tak jak nie każdy rozumie matematykę, rachunek prawdopodobieństwa, też nie każdy jest w stanie się niestety nauczyć programowania.
1: Czyli przekreśliłeś teraz moje szanse.
2: To jest tylko, jasne, jest to jakiś tam, nie jest to warunkiem koniecznym, natomiast no tak niestety jest, znam takie osoby, które próbowały i im się nie udało, ale próbować zawsze warto.
1: Dziękuję.
2: Więc no jeżeli gdzieś tam ktoś to poczuje, to no mając ten wewnętrzny taki drive i tą chęć nauki, jesteśmy w stanie się nauczyć, natomiast to zajmuje tygodnie, miesiące czy też lata, jeśli chodzi o okres, w jakim ile to po prostu trwa ta nauka. Trzecią możliwością są szkoły programowania. One niejako zapewniają taki pierwszy start, czyli mamy taką skondensowaną dawkę wiedzy w zależności od kursu przez x tygodni, czy to 5, czy to 10, już każda szkoła indywidualnie do tego podchodzi. No i mamy możliwość tak naprawdę takiego szybkiego wstrzelenia się w ten zawód, czyli zaczęcia. Te szkoły często oferują możliwość później stażu, który jest gwarantowany, czyli że ktoś tam taką osobę weźmie, przygarnie i spróbuje wciągnąć w projekt po to, żeby nabyła jakiegoś takiego podstawowego doświadczenia biznesowego. Natomiast tu opinie są podzielone. Czasem to działa, czasem czasem nie działa, wszystko zależy od szkoły. Pewnie też ciężko zwalić zawsze na szkołę, bo też zależy od zaangażowania pewnie osoby i umiejętności, więc nie jest to niestety tak, że gdzieś tam siądziemy i w 2 tygodnie zostaniemy programistami. Natomiast ścieżki są różne i też po prostu zależy, w czym chcemy się specjalizować. Nie chcę tu wnikać w technikalia bardzo, natomiast troszeczkę inaczej uczy się frontendu, czyli programowania tej warstwy wizualnej, gdzie tak naprawdę pewnie jeżeli ktoś ma troszkę doświadczenia technicznego, to nauczy się w 6 miesięcy i będzie całkiem niezły w tym. Troszkę inaczej uczy się tej warstwy backendowej, której nie widzimy, w której przebiegają te wszystkie procesy, żebyśmy mogli coś pokazać na frontendzie, no i tam pewnie zajmuje to już trochę dłużej, pewnie jakieś studia czy porządny kurs by się przydały.
0: Ja myślę, że fajnym uzupełnieniem jest tutaj badanie, które ostatnio No Fluff Jobs przeprowadziło wśród informatyków na temat wykształcenia. Zadaliśmy im pytanie, jakie macie wykształcenie? I troszkę ponad 24% odpowiedziało, że jest właśnie w trakcie studiów informatycznych. Troszkę ponad 23% ukończyło studia informatyczne w przeszłości. Około 20% ankietowanych jest po studiach, ale nie był to kierunek informatyczny. 20% nie ukończyło w ogóle studiów, a 13% ukończyło kierunek pokrewny. Także tutaj wyraźnie widać, że jest to podzielone i nie ma jednej ścieżki.
1: W zasadzie pół na pół, prawda? Dokładnie. Można tak powiedzieć. Pojawia się pytanie, czy ten staż jest potrzebny, czy jest konieczny, no i czy powinien być płatny?
2: Powiedziałbym, że w IT nie funkcjonuje staż. Najczęściej jest to tak, że, że mamy taką wiedzę, która jeszcze w jakiś sposób nie pozwala nam na wzięcie udziału w projekcie informatycznym. Wtedy nie ma szansy ani na staż, ani na angaż płatny. Natomiast jeżeli nasza wiedza wchodzi na jakiś poziom, gdzie jesteśmy w stanie wykonywać zadania, które będą już tam przydatne w każdym czy w dużym projekcie informatycznym, gdzie całe spektrum wiedzy i jakby zaawansowania osób jest dopuszczalne, no to wtedy takie osoby po prostu na studiach czy ucząc się zaczynają pracę. Jest to praca na tych najniższych stawkach juniorskich, które tak jak mówiłem tutaj mogą dochodzić nawet do 8 tysięcy brutto, ale pewnie mogą się zacząć od 2 i 3 w zależności od miasta i wtedy już dostajemy za to pieniądze. Także wydaje mi się, że...
1: To kolejny dowód na to, że to bardzo nietypowa branża, bo w zasadzie w każdej innej te staże, praktyki są tak naprawdę wymaganą normą, tak? Żebyśmy mogli się przyuczyć konkretnego fachu.
0: W trakcie studiów mieliście, prawda? Po trzecim roku obowiązkowe praktyki.
2: Czy mieliśmy obowiązkowe praktyki przez całe wakacje tak naprawdę miałem te praktyki, natomiast ich odbycie oczywiście dało mi jakieś tam dodatkowe doświadczenie, które w żaden...
1: A to była chyba uczelniana formalność,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, formalność, ale płatna. Pamiętam, że w tamtych czasach było to raczej ewenementem, że była to praktyka płatna.
2: Natomiast w żaden sposób nie wpłynęła na mój dalszy rozwój kariery w tym zawodzie i nie było to warunkiem koniecznym tego, żebym znalazł pracę. Tutaj jakby, jeżeli rozmawiamy o tym stażu, no to oczywiście inną grupą są ludzie, którzy właśnie kończą szkoły programowania, ale oni raczej wpadają w tą grupę osób, które jeszcze nie mają takiej wiedzy, żeby móc pełnoprawnie uczestniczyć w projekcie. Im staż jest jak najbardziej konieczny do tego, żeby dalej nabywać tą wiedzę i z pewnością może być bezpłatny, z tego względu, że nawet jeżeli będą wykonywały jakąś pracę, no to w dużej mierze pewnie nie będzie ona przydatna biznesowo, więc traktowałbym to wtedy nie jako bezpłatny staż, patrząc tak naprawdę na całą resztę rynku, ale po prostu
1: kontynuację edukacji,
2: jakiś kolejny kurs, gdzie już mamy styczność z osobami, które tym zawodem się parają, ale jednak wykonujemy coś, co nie przynosi wartości biznesowej. No jeżeli właśnie czujemy, że to, co robimy, już przynosi wartość biznesową, jest realnie używane w projekcie i tak dalej, no to czas tutaj na odbycie rozmowy o pensji, ale jestem pewien, że każda z firm to zacznie, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli taka osoba zaczyna przynosić coraz większą wartość, będzie po prostu przez kogoś innego wyłapana na rynku i ją po prostu stracimy.
1: Jeszcze jedna rzecz. Ty jako doświadczony programista, ty Magdaleno jako rekruterka, oboje jesteście założycielami portalu No Fluff Jobs. Powiedzcie, jak w tej branży, jak wygląda w tej branży stosunek pomiędzy pracą na jakiś etat, a pracą freelancera? Bo to jest też chyba dosyć istotne w tym zawodzie.
0: Z mojego doświadczenia wynika, przynajmniej w Polsce, zdecydowana większość informatyków wybiera formę B2B. To jest forma korzystniejsza dla nich finansowo. To są tak zwane kontrakty, można je tak nazwać. Tak samo wśród naszych znajomych informatyków, w czasie już nawet takich prywatnych rozmów, trudno jest wskazać osobę, która świadomie wybierałaby umowę o pracę. Mhm.
1: I taki stałe miejsce pracy, prawda?
0: Tak, tak. Jednak ta forma zatrudnienia daje większą wolność, jakby nie było, bardziej opłaca się finansowo i zdecydowanie w tym zawodzie jest to najczęściej wybierana forma. Mhm.
1: A programista mógłby dostać etat? Zdecydować się?
2: Wydaje mi się, że firmy bardzo często oferują różne modele współpracy i tak naprawdę, ponieważ to rynek pracownika, pracownik często wybiera. Oczywiście są firmy, które nie oferują kontraktów, no to, z tego względu, że powiedzmy formalnie nie są spełnione warunki. Jeżeli jest ta tak zwana podległość pracownik-pracodawca, no to wtedy ta forma jakby nie może być stosowana z punktu widzenia prawnego. Natomiast w praktyce no jest tak, że jednak w wielu projektach programista to taki freelancer, który dostaje gdzieś tam zadanie, zamyka się w swojej jaskini, produkuje rezultat i go wysyła niezależnie gdzie jest, niezależnie o której godzinie pracuje.
0: Często też pracuje na kilku projektach jednocześnie kilku firm.
2: Tak, więc rynek jest tutaj otwarty na wszelkie formy. I jeżeli lubimy często zmieniać projekty i nie chcemy wiązać się jakby z jedną firmą, no to ta forma współpracy B2B jest na pewno wtedy korzystniejsza, bo no, w jakiś sposób nie mamy takich silnych więzi z firmą, z którą współpracujemy. Mhm.
1: Moi drodzy, wiem, że pewnie nie wniknęliśmy w świat branży IT na tyle, na ile moglibyśmy wniknąć, ale ogranicza nas czas audycji. Myślę, że trochę dotknęliśmy tych najważniejszych problemów i ciekawostek związanych z tą branżą. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu Meloradia. Magdalena Gawłowska-Bujok, Tomasz Bujok, założyciele portalu No Fluff Jobs.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Bajeczny to będzie odcinek. Przeniesiemy się w świat najmłodszych, trochę po to, by poznać i chyba przede wszystkim zrozumieć emocje, a może i sami coś z tej wyprawy nowego przyniesiemy dla siebie. W studiu jest ze mną Maria Maruszczyk, psycholog, właścicielka gruntowni, współautorka programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym Bajki o emocjach. Witaj, Marysiu.
4: Dobry wieczór albo dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy bajki mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami albo w uczeniu się emocji?
4: Jak najbardziej. Myślę, że dla najmłodszych to w zasadzie jest jedna z najbardziej właściwych metod do oswajania emocji, do pracy z emocjami, do pokazywania tego zróżnicowanego świata. Więc jak najbardziej tak, zdecydowanie.
1: Wiesz co, pytam, bo...
4: I też jakby to pokazuje rynek wydawniczy, że ile mamy książek dla dzieci, jakby jak to się zmienia w pewien sposób i ile mamy różnych ciekawych pozycji, coraz więcej też jest dotyczących emocji. Więc jakby pokazuje to, że bajki o emocjach to jest coś właściwego i bardzo naturalnego dla dzieci.
1: Wiesz, pytam o to, bo dla osoby, która nigdy nie miała styczności z bajkoterapią, albo nawet jeszcze nie miała styczności z małymi dziećmi, to
4: albo
1: może...
4: Albo nie wiedziała, że ma styczność z bajkoterapią.
1: Dokładnie, to może wydawać się dosyć dziwne. No jak bajka może uczyć, może pomagać w radzeniu sobie z emocjami? Przecież to jest tylko bajka.
4: To jest tylko bajka. I właśnie dlatego uczy tych emocji, dlatego, że możemy przenieść się w świat fabuły, świat fikcji i nie tak bezpośrednio stykać się z naszymi trudnymi przeżyciami, właśnie dlatego, że możemy wyobrażać sobie i utożsamiać się z bohaterem. I to jest bardzo bezpieczny sposób na poznanie emocji. Utożsamiamy się z bohaterem, przenosimy swoje problemy na niego, patrzymy, jak on sobie radzi. I jeśli on radzi sobie w taki sposób, że pokonuje te przeciwności, mierzy się z nimi, wypracowuje różne sposoby radzenia sobie, to jest właśnie taka szansa, że przez to utożsamienie będziemy sami potrafili właśnie w ten sposób działać, jakby przeniesiemy te jego sposoby na swoje własne życie, rzeczywiste, prywatne, osobiste, prawdziwe. i dzięki temu poradzimy sobie ze swoimi wyzwaniami. Dlatego tak ważne jest przy bajkoterapii, żeby problemy były dopasowane do wyzwań, które, z którymi mierzy się dziecko. Jakby to, co usłyszałam już od wielu osób, że mieliśmy spokojne dzieci, zaczęliśmy czytać bajki określane jako bajkoterapeutyczne czy terapeutyczne i nasze dziecko zaczęło się bać. Albo nasze dziecko zaczęło być nieśmiałe. I moje pytanie zawsze było takie, z jakim problemem chcieliście zmierzyć swoje dziecko? Jakby co było dla was największym wyzwaniem? Nagle się okazywało, że w zasadzie to nic i to było takie czytanie profilaktyczne. Więc jakby bardzo mocno zaznaczam, że jeśli będziemy wybierać różne pozycje, takie właśnie terapeutyczne, to że z takim pomysłem na to, co my chcemy z tym dalej zrobić, jak chcemy to omówić, bo oczywiście są takie bardzo trudne tematy, które gdzieś tam dzieci się z nimi spotykają, na przykład rozwód rodziców, ale oczywiście to nie tylko dziecko, które doświadcza tego rozwodu, ale dziecko, które na przykład uczestniczy w tym, jakiś przyjaciel, ktoś, kto stoi z boku i widzi, co się dzieje, albo słyszy jakieś pojedyncze słowa, no i zaczyna się zastanawiać, czy moi rodzice też będą, czy też jest szansa na to, że się rozstaną, zaczyna się bać. I jakby to też jest taki temat do przegadania, do przeczytania właśnie opowieści, że czasami tak się dzieje, że ludzie po prostu decydują się na niezależne życie i tak może być, ale to nie znaczy, że przestali kochać swoje dziecko i dalej chcą z nim być. I wtedy taka sytuacja jest i taka bajka jest uzasadniona w moim odczuciu. Natomiast kiedy dziecko żyje w świecie, gdzie nikt się nie rozwodzi i nagle zaczynamy mu czytać takie opowieści, no to faktycznie może zacząć się bać. Mogą te lęki się pojawiać, więc to, co ja zwykle radzę, to żeby rzeczywiście zastanowić się, z jakim problemem mierzy się dziecko. I dopasować te tematy do tego, z czym rzeczywiście się mierzy, bo żebyśmy po prostu dopasowali narzędzie do problemu i nie...
1: Zerwowali dziecku czegoś niepotrzebnie po
4: dokładnie,
1: prostu.
4: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo to może trochę zaszkodzić. Czyli to jest tak, że nie każda bajka nadaje się do bajkoterapii.
4: Znaczy, myślę, że każda się nadaje, tylko trzeba ją odpowiednio albo dostosować, albo później odpowiednio omówić. Bo oczywiście to, o czym powiedziałam o rozwodzie rodziców, to jest jakaś ekstremalna sytuacja. To jest ogromny stres dla dzieci. No ale są też takie problemy, z którymi się mierzą i one nie są aż tak ogromne, prawda? Są, nie wiem, związane ze wstydem przed przedstawieniem się osobie, którą pierwszy raz widzą. Albo na przykład mogą się bać psów. No bo wiadomo, dziecko jest małe, pies jest duży i możemy sobie wyobrazić, czasami nawet tak sobie wyobrażą taki świat dziecięcy, jaki on był inny, kiedy na przykład nie mogłam dosięgnąć dzwonka do drzwi. Albo na przykład, kiedy ten pies, tak sobie myślę sobie, o, ten pies, gdyby ja była dzieckiem, to w zasadzie miałby pysk na wysokości mojej twarzy.
1: Przerażające trochę.
4: Tak, i w zasadzie jest wielki, owłosiony, z zębami, z językiem.
1: Chodzi na czterech łapach, prawda? Nie tak jak ludzie.
4: Tak, dokładnie, więc on może być przerażający. Chociażby na tą proporcję, prawda? Nam się wydaje, że to jest jakiś mały jamniczek, ale dla dziecka to jest w zasadzie połowę jego masy ciała. Więc chociażby nawet taki temat. Myślę, że jakby jak najbardziej nadaje się do tego, żeby opowiedzieć o sposobach radzenia sobie bohatera, który właśnie boi się psów. I to, co właśnie jest ważne jeszcze przy opowiadaniu czy przy czytaniu, to żeby też jakby dopasować tą bajkę w taki sposób, że jeśli mamy dziecko, które jest nieśmiałe, no i chcemy go wesprzeć w tym, żeby pokonało tą nieśmiałość, żeby potrafiło się przedstawić, żeby też potrafiło, nie wiem, na grupie na przykład powiedzieć, w przedszkolu czy w jakiejś grupie rówieśniczej powiedzieć swoje zdanie i chcemy je wzmocnić w tym obszarze, to warto zaczynać od takiej opowieści, od takiej bajki, gdzie bohater nie jest super bohaterem, nie jest super odważny, który po prostu niczego się nie boi, no bo dziecko w kontakcie z takim obrazem pomyśli sobie, no tak, to jest super bohater, a ja...
1: Szara myszka.
4: Dokładnie i bez sensu zupełnie. Warto zacząć, jeśli chcemy wzmacniać swoje dziecko w danym obszarze, to warto zobaczyć, czy ten bohater jest rzeczywiście, mierzy się z tym problemem. Jakby nie jest odpowiedzią na dany problem. Czyli jeśli mam dziecko nieśmiałe, to nie bierzemy super bohatera, który ze wszystkim sobie radzi i na przykład, nie wiem, ma problemy z impulsywnością. No bo to w ogóle nie jest dopasowane do tego problemu, z którym się mierzy nasze dziecko podopieczne, czy ktokolwiek, komu chcemy opowiedzieć taką bajkę.
1: Dla ciebie to może być banalne. Ja jako laik muszę zadać to pytanie, czy my musimy, powiedzmy jako rodzice, oddzielać takie zwykłe wieczorne czytanie od tej bajkoterapii? Chodzi mi o to, czy musimy wszystkie rzeczy, które czytamy dziecku, dopasowywać do jego, nazwijmy to, potrzeb? Czy możemy też sięgać po zupełnie inne książki, które kompletnie nie odpowiadają żadnym problemom?
4: Właśnie to, co na początku powiedziałeś, że no nigdy nie uczestniczyłeś w bajkoterapii, nie wiesz, co to jest, ale mi się wydaje, że może tak myślisz o tym, że nie uczestniczyłeś w tym, bo nikt tego tak nie nazwał. Ale przecież no czytałeś też opowieści sam, czy nie wiem, mam nadzieję, że były ci czytane książki, ale wydaje mi się, że tak, skoro pracujesz w radiu, no to jednak ten język musi być rozbudowany i musisz mieć takie umiejętności językowe, więc podejrzewam, że tak. I nawet to, że czytano ci takie opowieści, albo nie wiem, mnie czytano takie opowieści różne, nawet które nie było opatrzone jakimś wielkim komentarzem, to gdzieś te historie we mnie pracowały. One i myślę, że w każdym dziecku pracują te historie. Na przykład mogę to obserwować na przykładzie mojej córki, która jest teraz w fazie fascynacjami księżniczek, wszystkich takich baśni, tych takich dramatycznych. No i jestem w jakimś ambiwalencji, że z jednej strony, jak słucham, że zła macocha królowa chciała, czy zjadła płuca i wątrobę, które myślała, że należą właśnie do Śnieżki, no to no jest to mroczne, dramatyczne i straszne. I...
1: No i co w takiej sytuacji?
4: No właśnie.
1: Czytać dziecku, czy powiedzieć, nie ma mowy?
4: No właśnie. Ja wyszłam z takiego założenia, że czytam swojemu dziecku, czy tam słuchamy takich opowieści, bo dla mnie, jak wyobrażam sobie królowę, która je właśnie płuca i wątroby, to widzę to bardzo realistycznie. I jakby moje wyobrażenie na ten temat jest zupełnie inne. Ale wiem, że ona prawdopodobnie nie wie nawet, jak wygląda wątroba.
1: Mhm.
4: I jakby wydaje mi się, że zupełnie sobie tego nie wyobraża. Jakby dla niej to jest po prostu pojęcie czysto, nie wiem, semantyczne po prostu. Jakieś, wiadomo, że jest tym jakaś groza i wyobraża sobie to, że to jest w jakiś sposób straszne. Ale nie jest to dla niej najważniejsze. Jakby ja widzę już te opowieści przez pryzmat swojego doświadczenia, swojego wykształcenia, swojego życia i tego, jak pewne stereotypy kobiece są przekazywane z pokolenia na pokolenie i gdzieś tam poddaję to pod wątpliwość, ale to na przykład, co ona w tym odnajduje, to mam takie poczucie, że ta główna bohaterka doznaje później nagrody, że ona było jej przykro i smutno i była porzucona i samotna, ale koniec końców jakby spotyka ją ta nagroda i jest szczęśliwa i zadowolona. I wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe, więc jakby no, jest we mnie takie pytanie, czy powinna mi to puszczać i jakby, czy w ogóle odseparować od takich kodów kulturowych i takiej, nie wiem, no właśnie tej pokoleniowości. A z drugiej strony jakby widzę, że ona bardzo jakby ją fascynują te historie, więc wydaje mi się, że to, czego nie ma w dzisiejszej współczesnej literaturze, to tego dreszczyku grozy. Że kiedyś jednak świat był o wiele większym zagrożeniem. I wiadomo, że kiedy poszło się do lasu, to było to realne zagrożenie życia. Teraz już tak nie jest, ale nasze odczucia są dokładnie takie same, czyli że kiedy zaczynamy się stresować, no to reakcje współczesnego człowieka, fizjologiczne reakcje są dokładnie takie same jak człowieka 2000-4000 lat temu. To zostało. Więc nawet jeśli nie zagraża nam dziki zwierz, no to jednak są pewne zagrożenia w naszym życiu, czy jakieś wyzwania, którym się spotykamy. Nie wiem, zmiana pracy, rozstanie.
1: Rozmawiamy sobie o tych bajkach, które są stworzone, które czytamy swoim dzieciom, ale ty, Marysiu, tworzysz swoje bajki, z którymi wychodzisz do naszej najmłodszej młodzieży. O czym opowiadają twoje historie?
4: Opowiadają o emocjach. Mhm. W związku z tym, że mam takie głębokie przekonanie, nawet nie przekonanie, tylko tak jest po prostu, że mówienie o emocjach nie jest intuicyjne. Jest w pewien sposób wyzwaniem. Nasi rodzice nas tego nie uczyli, bo sami byli uczeni żyć, pokazywać emocje albo je chować w dany określony sposób. A w związku z tym, że wiemy już z dzisiejszego
1: świata, że
4: tak,
1: o emocjach trzeba mówić.
4: Dokładnie, że to jest pewien obszar w życiu każdego człowieka, który jest... działa, wpływa na nasze decyzje, wpływa na naszą świadomość, wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości i zaprzeczaniu temu, że on nie istnieje albo jest mało wartościowy, albo nie warto się nimi zajmować, bo jest to błahe i właśnie nie wiem, nieprofesjonalne nawet, jest szkodliwe po prostu. Dlatego, że już wiemy to po prostu z badań naukowych, o których się uczymy, które powstały w latach 70. nawet, że tłumienie emocji wpływa na nasze ciało. Do tego stopnia, że prowadzi do zmian anatomicznych czy wywoływaniu pewnych chorób. I po prostu tak jest. Więc im dalej będziemy, im dłużej będziemy zaprzeczać, że ta sfera jest...
1: istotna.
4: O, tak, dokładnie.
1: Że można ją zamieść, można z tym żyć po prostu w sobie.
4: Tak, dokładnie. Tym bardziej będziemy sobie szkodzić po prostu. Jakby no, możemy też nawet zobaczyć, że jest jakiś, mówi się o wysypie depresji, mówi się o tych chorobach cywilizacyjnych, ale one są związane z emocjami. One są związane właśnie z tłumieniem, czy na przykład z takim niedoszacowaniem pewnych emocji, pewnych stanów emocjonalnych, pewnym pomijaniem danych emocji. Więc jakby moje bajki są o emocjach, może nie są właśnie takie dramatyczne i groźne jak baśnie braci Grimm czy Andersena, ale dotyczą emocji, dlatego żeby był to taki pretekst do tego, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem o emocjach, żeby powiedzieć mu o swoich emocjach, żeby też nazywać różne emocje. Nawet ostatnio miałam, tak to było niesamowite, bo prowadziłam szkolenie z dramy stosowanej i tam po prostu intuicyjnie zaczęłam mówić o emocjach. I jedna uczestniczka powiedziała: o, a ja w pracy przeżyłam takie coś dziwnego, bo był tam zmiana grafiku i nagle poczułam taki smutek, że nikt mnie w tym nie uwzględnił, ale też jednocześnie złość, że dlaczego zostałam pominięta i to było takie dziwne. I ja mówię, wiesz co, to chyba jest rozczarowanie. Taka jest definicja tego, co czujesz właśnie, tego eliksiru, takiego, tej mieszanki tych emocji. I ona tak się spojrzała, tak. To jest rozczarowanie, tak.
1: Więc nie umiemy nazywać emocji.
4: Dokładnie. I że nawet jakby, no możemy się zamknąć, tak, w tych czterech, czy tam, nie wiem, sześciu podstawowych, które gdzieś tam przewijają się przez wszystkie kultury i wszyscy rozpoznają je właściwie i trafnie i tak samo je nazywają, albo tak samo je definiują, no to jednak świat emocji jest znacznie bardziej skomplikowany i im lepiej będziemy je identyfikować, nazywać, tym łatwiej będziemy sobie z nimi po prostu dawać radę.
1: Rozumiem, że ty nie zamykasz się w tych ośmiu emocjach, tych najbardziej podstawowych, znanych wszystkim, tylko idziesz dalej i poszukujesz właśnie tych najdrobniejszych szczegółów emocjonalnych, tak to nazwijmy.
4: Tak, staram się pokazywać różnicę na przykład między uczuciem wstydu, a poczuciem winy. Mhm. Dziś to jest cały czas zabarwienie to samo, ale jednak kiwasz głową, więc tak, jakby zgadzasz się z tym.
1: Zgadzam się z tym, że mają mnóstwo wspólnych cech, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to jednak są, no, może nie zupełnie, ale naprawdę inne emocje, inne odczucia, prawda?
4: Tak, a wspólny gdzieś tam trzon, można by rzec.
1: I można by je po prostu łatwo pomylić, prawda?
4: Tak, dokładnie. Na przykład jeśli chodzi o nieśmiałość, prawda? Mhm. Nieśmiałość, jest tam dużo takiego zawstydzenia, wstydu, lęku przed oceną, ale jeśli będziemy niewłaściwie nazywać te stany, to właśnie może się przerodzić w poczucie winy, że nie jestem dostatecznie dobry, nie jestem dostatecznie odważny, nie jestem dostatecznie dany, żeby zaistnieć w tej danej grupie. I będzie to prowadziło do wycofania. Mhm.
1: Powiedz, jak konstruujesz swoich głównych bohaterów? Bo rozumiem, że to ci główni bohaterzy tych bajek mają wpływać na najmłodszych, na tych, dla których czytane są te książki. Jak konstruujesz te postacie?
4: To jest dosyć złożony proces, dlatego że to jest wynik pewnej pracy i, znaczy nie pewnej, tej konkretnej pracy, opowiedzenia tych bajek niemalże 4000 dzieci.
1: No to już ładny wynik.
4: Tak, więc obserwuję to, o czym dzieci mówiły podczas warsztatów. Obserwuję to, słucham tego, co mówią. Rozmawiam z wychowawczyniami, rozmawiam z rodzicami. Jakby, no, gdzieś szukam takich inspiracji codziennych. Mhm. I mam takie poczucie, że właśnie ta siła jest z tego doświadczenia, więc jakby nie jest to jakiś, nie wiem, wymyślony koncept, że wymyślę sobie, że teraz to się dzieje. Tylko staram się osadzić te historie, te fabuły w bardzo konkretnych i rzeczywistych problemach. One mogą się wydawać osobom dorosłym takie właśnie trochę błahe, ale to są właśnie te problemy, z którym się mierzą nasze dzieci.
1: Wydaje mi się, że my chyba po prostu, my dorośli, nie do końca rozumiemy dzieci. Nie potrafimy spojrzeć na świat oczami dziecka.
4: Myślę, że to jest też skądś, że zostaliśmy tak wychowani i ta nasza dziecięcość gdzieś została nam, naszemu pokoleniu, tak myślę, oddzielona, odseparowana, właśnie zbagatelizowana, że ciężko nam teraz empatyzować z dziećmi. Właśnie dlatego, że słyszeliśmy, nie wiem, złość piękności szkodzi, podziel się, mądrzejszy ustępuje. No nie wiem, myślę, że moglibyśmy tak wymienić jeszcze kilka.
1: Jesteś większy, odpuść, prawda?
4: Tak, tak, tak. Myślę, że właśnie przez takie zdania gdzieś to gdzieś straciliśmy ten kontakt ze swoją dziecięcością, ze swoim byciem dzieckiem, taką też radością dziecięcą. I to też wynika z tego, że ciężko nam dorosłym czasami sympatyzować z dzieckiem.
1: Wracamy do twoich bajek. Myślę, że zanim nasi słuchacze sięgną konkretnie po twoje bajki, bo jest to możliwe, bo się tymi bajkami szczodrze dzielisz, to chciałbym, żebyśmy przytoczyli jedną historię. Oczywiście nie w całości, tylko jakiś taki zarys jednej emocji. Chciałbym po prostu przez to pokazać, jak można opowiadać o emocjach w formie bajki.
4: Może pozostaniemy przy tym wstydzie, który był.
1: Super.
4: Historia dzieje się w lesie. W mruczącym lesie. Możemy sobie wyobrażać właśnie, jak ten las mruczy i jakie dziwne dźwięki wydaje. Jest tam leśne przedszkole, do którego przychodzi zając Ludwiczek, który pierwszy raz ma okazję poznać zwierzęta właśnie z mrużącego lasu. No jest mu bardzo ciężko, ponieważ jest, właśnie mierzy się z taką nieśmiałością, jest mu ciężko w byciu w grupie, ale po jakimś czasie się oswaja i to jest taka część warsztatowa, która się dzieje z dziećmi w rzeczywistym czasie i tutaj pracujemy właśnie nad takim przedstawianiem się, nad oswajaniem wstydu i takiego też lęku. A to, co się dzieje w opowieści później, którą dzieci mają okazję posłuchać, to jest, kiedy króliczek już, zajączek już bardzo dobrze czuje się w swoim przedszkolu, ale nagle się okazuje, że jest tam taki instrument, na którym bardzo by chciał grać, ale jednocześnie się wstydzi. Czego może się wstydzić? Jakby co za tym wstydem idzie? I oprócz tego, że się wstydzi, to zaczyna się już powoli złościć, że on nie gra na tym instrumencie. Gra za to świetnie na nim gra łasica Elwira. I dochodzi do strasznej rzeczy. Zajączek Ludwiczek robi taką rzecz, której później właśnie się wstydzi, ale to nie jest taki wstyd jak wcześniej, kiedy trudno mu było się przedstawić, tylko wstydzi się tego, co zrobił. Ta bajka pokazuje, że jeśli nie, w pewnym momencie nie zdamy sobie sprawy z tego, co czujemy, to te emocje zaczynają się nakładać, nawarstwiać, jak w jakiś tort, który później jest bardzo ciężko przełknąć. I ten tort może wybuchnąć po prostu najnormalniej w świecie. I tak się dzieje też właśnie z naszym głównym bohaterem. I to jest taka historia, którą dzieci przeżywają praktycznie na co dzień. Że z danej emocji przeradza się kolejna i kolejna i kolejna i to już się tak nawarstwia, że później ciężko dojść do tego, co było na samym początku.
1: Czy rodzice przed snem sami też mogą konstruować tego typu bajki zahaczające o bajkoterapię i opowiadać je właśnie przed snem dzieciom?
4: Oczywiście i myślę, że to jest też naturalne i myślę, że wielu rodziców tak właśnie robi.
1: Tylko nie wie, że to bajkoterapia.
4: Tak, i myślę, że nie musi wiedzieć, że to jest bajkoterapia. Warto po prostu to robić, opowiadać dziecku opowieści, które rezonują w nich i to jest niesamowite, że kiedy zaczynamy opowiadać opowieść, która rzeczywiście odpowiada potrzebom dziecka, to ono po prostu zamiera i słucha. I naprawdę widać to, co jest dla niego angażujące, co jest dla niego ważne.
1: To jest sygnał dla nas rodziców, żeby w tę stronę właśnie iść, prawda?
4: Tak, dokładnie, dokładnie. I to nawet jakby po ciele widać, że po prostu opadają ramiona, głowa się wysuwa do przodu. Naprawdę to jest niesamowite, że dziecko jest tak czytelne w swoich stanach wewnętrznych, że nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej psychologii, umiejętności, tylko po prostu odrobina empatii, spojrzenia na swoje dziecko jako na drugiego człowieka i opowiedzenie mu właśnie takiej historii, która jest dla niego angażująca i ważna. I jakby myślę sobie, że często jest tak, że książki są opatrzone etykietą terapeutyczne, ale to nie muszą być takie książki. Nie wiem, ja na przykład bardzo lubię korzystać z takiej powszechnie dostępnej literatury dziecięcej, która nie jest opatrzona taką etykietą. Tam już jest bogactwo tematów, które są angażujące dla naszych dzieci. Jakby nie bójmy się też wykorzystywać książki, które dziecko po prostu lubi. No przecież każde dziecko ma jakąś tam swoją opowieść, którą chce słuchać, którą...
1: Tysiące razy.
4: Tak, setki tysięcy razy tę właśnie książkę. Może zastanówmy się, jakby co takiego jest w tej książce, że nasze dziecko tak bardzo lubi do niej wracać. Jaki jest ten bohater? Z czym on się mierzy? Jakie są jego wyzwania? Czy jest sam, czy właśnie jest w grupie? To wydaje mi się, że są po prostu odpowiedzi takie, które powinny nas naprowadzić do tego, z czym dziecko się mierzy i jakich opowieści potrzebuje.
1: Mhm. Bajki, bajkoterapia to jest element całego programu edukacyjnego, który prowadzisz wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Co jeszcze składa się na ten program? Bo wiem, że bajki, ale są też warsztaty, są też rozmowy. Na czym one polegają?
4: Tak, program rozbudował się w czasie i wygląda, składa się z kilku takich elementów. Można powiedzieć, że są to trzy takie elementy, czyli warsztaty z dziećmi, które właśnie są dramowymi bajkami o emocjach. Dramowymi, bo korzystamy z metody dramy stosowanej, która jest wykorzystywaniem teatru do celów społecznych, edukacyjnych. O emocjach, no bo taki mamy temat i oczywiście bajek, ponieważ korzystamy z fabuły, opowieści, storytellingu, żeby dziecko jeszcze bardziej zintegrowało te treści, które pojawiają się na warsztatach. I ważne jest to, że podczas naszych warsztatów dzieci wcielają się w rolę pozytywnego, zbiorowego bohatera. Czyli stają się częścią tej opowieści, nie tylko jej słuchają, tak jak przy książkach, nie tylko ją oglądają, jak w teatrze, ale właśnie mają okazję do tego, żeby zmierzyć się z tym problemem, który przeżywa bohater. Przede wszystkim nazwać te uczucia, czyli kiedy siadamy w kole, to nie mówimy, och, dzisiaj będzie bajka o wstydzie, tylko dzieci mają za zadanie odgadnąć, popatrzcie.
1: Same do tego dojść.
4: A następnie same spróbować wypracować różne metody, co może mu pomóc. Słuchajcie, to jak my możemy mu pomóc, ale jak też on może sam sobie pomóc. I dzięki temu, że jest to cały czas w roli, w bezpiecznym płaszczu roli takiego bohatera, którego dzieci się wcielają, to mają szansę też przetestować różne metody, które nie są koniecznie konstruktywne i nie są sprzyjające. Mamy taką opowieść o zazdrości. I tam dzieci często głównego bohatera, który właśnie zabiera różne rzeczy, chcą go skrzywdzić. Realnie zbliżają się do niego w takim geście chęci ściśnięcia, ogryźnięcia albo pobicia po prostu tej głównej postaci. Wtedy mówimy stop, słuchajcie, no ale teraz jeśli to właśnie zrobimy, no to co się stanie? Mhm. Czy zostaniemy przyjaciółmi?
1: Czy to jest prawidłowe, prawda?
4: Nawet nieprawidłowe, ale czy to będzie nam sprzyjać? Czy on będzie chciał nam oddać te rzeczy? Czy na przykład nie ucieknie? Czy zostaniemy przyjaciółmi na sam koniec? No jakby takie pytania, no są oczywiste, prawda? No jeśli kogoś uszczypnę, ugryzę, no to raczej nie będzie chciał się ze mną bawić. I dzieci to doskonale wiedzą, ale mają okazję tego doświadczyć, że to dobrze, no to teraz jesteśmy wściekli. To co tą wściekłością zrobimy? I z poprzedniej opowieści już wiemy, co robić ze złością, więc jakby radzimy sobie z nią, obniżamy jej napięcie, obniżamy napięcie w ciele z dziećmi i możemy siąść i rozmawiać, co zrobić ze zdrością, do czego ona prowadzi i jak sobie z nią radzić. Do tego mamy jeszcze materiały edukacyjne i dla zarówno dla wychowawczyń, i dla rodziców. I tam jest, one obydwie te części zawierają opis warsztatu, czyli tej bajki, żeby rodzice wiedzieli mniej więcej, co się dzieje na warsztatach, ale też wprowadzenie teoretyczne w daną emocję.
1: To jest niesamowite, bo wychodzi na to, że oprócz edukowania najmłodszych, edukujecie też dorosłych ludzi, tak, czyli rodziców, którzy dopiero mają możliwość takiego, powiedzmy to, trochę naukowego zetknięcia się z emocjami. Ja jeszcze muszę dopytać o efekty tego, bo to, że one są, to jest jedno, ale są badania na to, że wasze metody, wasze warsztaty przynoszą konkretne efekty.
4: Tak, tak. Znaczy to jest coś, co...
1: Teraz będziemy się chwalili.
4: Tak, ale to znaczy, jakoś nie wiem, podchodzę do tego w pewien sposób z chłodną głową, dlatego że to jest coś, co, o czym ja po prostu wiedziałam. W tym sensie, że to było widać. To jest bardzo częste, że kiedy przychodzimy z pierwszym warsztatem i pytamy się, no dobrze, słuchajcie, to kiedy możemy czuć się tak? Albo co to znaczy, że kiedy w takiej sytuacji to co możemy czuć? I dzieci na przykład często mówią, och, bo no dostajemy prezent, to czujemy uśmiech. Albo na przykład ktoś nam zabierze zabawkę, to nam płyną łzy z oczu. Bardzo jakby identyfikują emocje z takimi stanami fizjologicznymi czy fizycznymi właśnie, że się uśmiechamy, podskakujemy, ale nie mają tego słownika rozbudowanego, no bo o ile to, że są zdenerwowane albo się wstydzą, to jest dosyć oczywiste, dlatego że często to słyszą. Ale proszę mi uwierzyć, że dzieci nie wiedzą, jaka jest różnica między szczęściem a dumą. Nawet myślę, że gdybyśmy tak z łapanki wzięli...
1: Tak, dorosłego kilka, człowieka, tak, to też niekoniecznie byśmy wiedzieli.
4: Dokładnie, to nie jest takie oczywiste. Niby to są drobne różnice, można się zastanowić właśnie,
1: bardzo
4: po co
1: drobne,
4: to jest.
1: Ale bardzo trudne. Bardzo trudne z perspektywy nawet dorosłej osoby, więc niesamowicie istotne jest, by właśnie przez takie proste formy, jak bajki, te wartości jakby tłumaczyć tym najmniejszym, żeby potem mieli trochę łatwiej niż my. Bo ja teraz robię ogromne oczy, jak opowiadasz o tych drobniutkich różnicach pomiędzy emocjami, no, ale mam nadzieję, że to pokolenie edukowane przez ciebie kiedyś powie, proszę bardzo, wiem, jaka jest różnica pomiędzy dumą a szczęściem.
4: Tak, mam taką nadzieję, że tak będzie. Także wyniki są, jakby badania dotyczące inteligencji emocjonalnej dzieci właśnie w wieku przedszkolnym są o tyle trudne, dlatego że nasze grupy eksperymentalne i kontrolne były dosyć małe, ale jednak istotności statystyczne są. Czyli można powiedzieć, że jest pewna tendencja, którą warto sprawdzać i mierzyć w większych grupach, żeby sprawdzić, jak ten efekt przebiega. Ale to jest. Robimy też taką ewaluację właśnie od tego roku. Prowadzimy wywiady z dziećmi na samym początku, przed bajkami i po. I patrzymy, jak te odpowiedzi się zmieniają. I jakby to, co zrobiłam w tym roku, to też mam właśnie grupę kontrolną takich wywiadów z dziećmi w wieku 6 lat. I to jest tak, że dzieci w wieku 6 lat są w stanie poprawnie właśnie zidentyfikować emocje, powiedzieć, o to jest złość, o to jest smutek. No właśnie z dumą i ze wstydem jest już trochę ciężej, ale nawet zdarza się, że któreś z dzieci jest w stanie to rozpoznać. O tyle to, w jakich, jak opowiadają o tym, kiedy możemy czuć taką emocję, to te sytuacje są bardzo ubogie. W tym sensie, że no, jeśli radość, no to jest prezent, jeśli jest złość, no to ktoś nas pobił, albo zabrał tą zabawkę przysłowiową. To są bardzo proste takie rzeczy. A właśnie po naszych bajkach jakby mają takie szersze spektrum wglądów w to, w jakich sytuacjach czujemy dane emocje. Na przykład kiedy mówią, że smutek można czuć, kiedy narodzi się rodzeństwo. Mhm. No tak może być.
1: Może być. Prawda. Niesamowite. Na zakończenie, Marysiu, jeszcze raz powiedzmy, gdzie szukać pomocy, czyli gdzie znaleźć was gruntownie?
4: Na Facebooku Gruntownia i też właśnie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby prowadzić jak bajkoterapię w świadomy sposób, inspirować się, motywować, to zapraszam właśnie do grupy Nauczyciele Bajki o Emocjach, Bajkoterapia.
1: Nie przerażajmy się tym hasłem nauczyciele, nawet jeżeli nimi nie jesteśmy.
4: Tak, chociaż to jest dedykowane, takie miejsce jest dedykowane na nauczycielom. Myślę sobie, zastanawiam się, czy nie stworzyć dla rodziców, bo
1: no
4: to...
1: No właśnie, rodzice, bajkoterapia i wszystko będzie odpowiadało.
4: Tak, no myślę, że to gdzieś tam zaistnieje. No na razie jest mi najbliżej nauczycielom, dlatego że spędzają bardzo dużo czasu z naszymi dziećmi i jakby w związku z tym, że dzieci są w grupach, rzadko to jest taki kontakt jeden na jeden, jednak są w tych przedszkolach, są w klasach i tam jest mnóstwo różnych wyzwań związanych właśnie z życiem społecznym, grupowym. To moja uwaga gdzieś tam kieruje się ku nauczycielom, ale tak. Myślę,
1: można
4: że
1: z tego korzystać. Tak, i z czasem być może pojawi tak. się coś specjalnie dla rodziców. Maria Maruszczyk była moim gościem. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o tym, co może zainteresować niektórych młodych, zwłaszcza po szkole, co zrobić dalej ze swoim życiem, a może by tak założyć oficerskie buty, albo wcześniej takie typowe, wojskowe, jakieś moro, zostać przeczołganym przez poligon, raz albo dwa. Ja przyznam szczerze, nie wiem, jak wygląda wojsko, bo nie byłem, ale moi goście w wojsku byli, a nawet można powiedzieć, że są na co dzień. Porucznik Katarzyna Rzadkowska, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I porucznik marynarki Dagmara Broniatowska, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Drogie panie, jak to się stało, że wy wybrałyście wojsko?
6: Od zawsze interesowałam się mundurem, można tak powiedzieć, ponieważ skończyłam liceum, gdzie mieliśmy mundurki, więc byłam przyzwyczajona, a wcześniej jeszcze grałam w orkiestrze, właściwie do tej pory grałam strażackiej. Więc mundur nie jest mi obcy. Będąc w liceum zawsze szukałam jakiegoś ciekawego zajęcia, a uważam, że służba w wojsku jest taką pracą, daje takie możliwości, a oprócz tego możemy po prostu spełniać swój patriotyczny obowiązek.
5: Czyli to tak przyszło naturalnie?
6: Tak.
5: A w pani przypadku?
7: Ja poszłam do marynarki, dlatego że całe życie moje jest związane z wodą. Trenowałam pływanie, trenowałam żeglarstwo, nurkowałam już jako nastolatka i kiedy dowiedziałam się o Akademii Marynarki Wojennej, stwierdziłam, że chciałabym swoje życie związać z wodą, a tak naprawdę o wojsku za dużo nie wiedziałam. Dowiedziałam się tak naprawdę, jak przyszłam na wcielenie.
5: I jak wyglądał ten pierwszy dzień?
7: Pierwszego dnia podpisaliśmy kontrakt, to się najpierw robi, oddaje się...
5: Czyli żeby już nie było odwrotu.
7: Tak, dokładnie. A potem zabierają nam wszystkie ubrania cywilne, wydają ubrania wojskowe i zaczynają krzyczeć, musimy wszędzie biegać. Ładują nas na stara i w moim przypadku wywieźli nas do Siemirowic, do jednostki na unitarkę.
5: Ale później się to zmieniło, bo ta przyjaźń z wojskiem została, więc żebyśmy tutaj nikogo nie wystraszyli, że w wojsku to jest tak ciężko, bo przynajmniej oficjalnie to już nie ma czegoś takiego jak fala.
6: I nawet nieoficjalnie też tego nie ma. Jakby wojsko już jest na tyle zmienione od powiedzmy czasów PRL-u czy jeszcze wcześniej. Mamy profesjonalną armię, mamy żołnierzy zawodowych, więc nie ma miejsca w wojsku na coś takiego, co się nazywa fala.
5: No to był dobry odsiew takiego ziarna od plew, wprowadzenie armii zawodowej, no bo wcześniej wcielało się wszystkich, jak leci. Jedni byli do tego bardziej przygotowani, inni mniej, jedni się nadawali, a inni no kompletnie to nie była dla nich droga życiowa, ale musieli ten obowiązek dla ojczyzny wypełnić.
6: Znaczy myślę, że było to takie dobre sprawdzenie dla tych osób, którzy byli objęci obowiązkowej służby wojskowej, ponieważ no, służba w wojsku wiąże się z wieloma wyzwaniami właśnie w stosunku do samych siebie, bo poznajemy siebie, poznajemy swoje możliwości.